0: powierzasz, nie oddajesz. To jest bardzo ważne, dlatego że wiele osób ma problem emocjonalny z tym, czy dobrze robi, że oddaje, tak? Więc my chcemy zaznaczyć, że powierzasz, nie oddajesz.
1: Powierzasz pod dobrą opiekę?
0: Pod dobrą opiekę, dokładnie tak. Powierzasz pod opiekę specjalistów, osób, które wiedzą, jak się zająć osobą chorą. Jest wiele sytuacji, o których się nie mówi, ale z hospicjum normalnie pacjenci wychodzą do domu.
1: To nie jest bilet w jedną stronę?
0: Nie jest bilet w jedną stronę, o tym też trzeba mówić, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma taką jak gdyby pomoc opieki z hospicjum domowego, tak, które przychodzi i ją się zajmuje i pomaga w takiej codzienności i oczywiście też pomaga przy ewentualnym leczeniu, pomocy, której potrzebuje, tak, na co dzień, więc znam, myślę, że jeden z takich najbardziej przypadków, który mi utkwił w głowie z wizytacji w różnych hospicjach, bo jeździmy po hospicjach, do których też przekazujemy sprzęt medyczny, o czym zaraz powiem, ale był przypadek młodego człowieka, który jak gdyby wyszedł z taką diagnozą i też skierowaniem do hospicjum, żeby tam się zaopiekowali, ponieważ miał już naprawdę w stanie krytycznym, jeżeli chodzi o odleżynę, było naprawdę ciężko. Młody człowiek, który się podłamał, a w efekcie trafił na super lekarzy, na super rehabilitanta, który przez ćwiczenia, przez opiekę doprowadził do tego, że ten człowiek rok później autentycznie przyjechał na motorze do hospicjum, żeby podziękować, że wyszedł z tego i że żyje dalej i cieszy się życiem. Jest mnóstwo przypadków naprawdę osób, które przez zaopiekowanie zostają po prostu jak gdyby na nowo poruszone do życia i do chęci funkcjonowania dalej w codzienności, więc nasze tutaj działania też takie edukacyjne będą się skupiały na tym, żeby pokazywać trochę od innej strony hospicja, tak? Bo lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci to są ludzie, którzy naprawdę wkładają serce i pomagają jak mogą, tak? Więc to jest taka jak gdyby nasza myśl, żeby też o tym mówić.
1: Hospicja to są placówki dla osób nieuleczalnie chorych, nieuleczalnie, ale to nie oznacza, że te osoby nie wrócą do aktywności.
0: Dokładnie tak i też o tym chcemy mówić, że to jest po prostu pomoc doraźna w danym momencie, bo wiemy, jak kiedyś było. Kiedyś było dużo rodzin wielopokoleniowych, które potrafiły się też zaopiekować, bo miały na to przestrzeń, tak?
1: Bo było dużo osób.
0: A teraz, wiadomo, jesteśmy demograficznie, wszystko spada w dół, statystyki. Mamy swoje życie, bo musimy zarabiać, bo musimy utrzymać dom, ludzie spłacają kredyty, więc jak gdyby taka proza życia, która przygniata i w momencie, kiedy przychodzi choroba bliskiej osoby, wiele osób jest w takim jak gdyby rozwarstwieniu, co zrobić, tak? Jak pomóc, bo nie może być cały czas non-stop w domu i opiekować się bliską osobą. Często to się wiąże z tym, że wtedy jeden z opiekunów, często jak jest to rodzina małżonków, tak, musi zrezygnować z pracy, żeby się opiekować. Więc to jest też ważne, żeby uświadomić społeczeństwu, że trzeba wspierać takie miejsca, placówki, hospicja, żeby też tak naprawdę w przyszłości być może nawet samemu sobie pomóc, tak? Bo pomagając hospicjom będziemy pomagać ludziom, którzy jak gdyby na co dzień się w tym wszystkim muszą odnaleźć.
1: Co powinna pomyśleć sobie i zrobić osoba, która słyszy, że jej bliska osoba w tej chwili powinna trafić do hospicjum, że to jest taki etap? Co zrobić, żeby sobie ułatwić w tym momencie zadanie i to, co jest do zrobienia?
0: Powinna przede wszystkim, i to jest jedna z takich rzeczy, o których też chcemy w międzyczasie się zająć, powinna oczywiście rozeznać się, sprawdzić jak gdyby w okolicy hospicja, które są w danym rejonie.
1: Jest ich dużo?
0: I właśnie, i tutaj też jest ta

0: to...
1: Czym się różni hospicjum domowe od stacjonarnego? Domowe, czyli w domu pacjenta?
0: Dokładnie tak. Przychodzi opiekun, lekarz, pielęgniarka i są to odwiedziny. Raz, dwa razy w tygodniu, w zależności od zapotrzebowania. I oczywiście wiadomo, że każdy chciałby być w domu, tak? Ale często są to takie przypadki, które po prostu tylko i wyłącznie dostaną tą najlepszą opiekę w hospicjum stacjonarnym. Dlatego też jest potrzeba wspierania tych hospicjów.
1: Prawie 500 hospicjów domowych oznacza, że personel z tych placówek, pracownicy mogą jeździć do różnych domów?
0: Tak, dokładnie tak. Mają swoich podopiecznych.
1: W różnych miejscach, rozumiem, na pewnym terenie?
0: Dokładnie tak, na konkretnym terenie, który obsługują, więc są to ludzie naprawdę z wielkim sercem, z wielką empatią, bardzo otwarci na pomoc, też na wspieranie rodzin, bo to też jest ważne, żeby wiadomo, że jak mamy pacjenta, osobę chorującą w domu, to tak naprawdę cała rodzina choruje. To nie jest tak, że tylko ta osoba, która choruje, bo wszyscy się tym przejmują, wszyscy chcą pomóc jak najbardziej, więc pielęgniarki, które jeżdżą w teren do pacjenta, też robią bardzo dużą, dobrą pracę, która jest bardzo doceniana przez pacjentów.
1: Na ile i w jakim stopniu ta opieka gwarantowana przez hospicja i stacjonarne, i domowe jest refundowana, jest bezpłatna dla bliskich pacjenta?
0: I właśnie, to jest jeden z mitów, jaki krąży, ponieważ pacjent, który dostaje skierowanie do hospicjum, on nie płaci za to hospicjum. To nie jest opieka płatna, tak? I kolejny też, jak już tutaj mówimy o mitach, to jest, że hospicjum to nie jest tylko hospicjum dla osób starszych. To jest hospicjum, które mamy hospicja dziecięce, mamy hospicja, w których są młodzi ludzie, tak? Więc to też jest jak gdyby przekliknięcie w myśleniu społeczeństwa o hospicjach. To nie są domy opieki osób starszych. To jest po prostu zupełnie inny zakres pomocy. Pomocy bardzo potrzebnej.
1: Czy wszystkie hospicja są w taki sposób bezpłatne, jeśli jest skierowanie od lekarza?
0: Dokładnie tak.
1: Także hospicja domowe?
0: Hospicja domowe tak samo.
1: I to się odbywa w ramach kontraktu też wtedy z NFZ-em po prostu?
0: Tak, dokładnie tak. Z NFZ-em rozliczają się hospicja domowe, stacjonarne, także tak to wygląda.
2: Z prezes Fundacji Polskie Hospicjum Dorotą Sikorską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Wejdź do świata twardych komandosów. Tylko w RMF FM Policjanci w boju. Niezwykłe wywiady Katarzyny Puzyńskiej.
1: Jak ja przyszedłem z podaniem, to wezwał mnie wtedy ówczesny dyrektor i mówi do mnie tak: słuchaj, Abdul, fakultety to nie znaczki, żeby je zbierać. Przykro mi, panie dyrektorze, że pan mnie tak osądza, jako filatelistę. Ja tego nie traktuję jako zbierania znaczków i przypinania sobie w klapy. Ja tylko myślę o rozwoju i ewentualnych przyszłościowych awansach. Jak mówię, już wtedy wiedziałem, że coś jest nie tak. Mogę z pełną świadomością powiedzieć, że moi dyrektorzy wiedzieli dokładnie, o co chodzi. I nie zrobili nic, żeby mi pomóc. Był też nakaz, żeby zatrzymać takiego gościa z CBŚP. Dotarłem do niego. Rozmawiałem z nim. On nadal pracuje. Nadal ma się dobrze. Jego przełożeni powiedzieli do Biura Spraw Wewnętrznych następująco: macie na niego dowody? Zrobił coś? Jak będziecie mieli, to przyjdźcie. Koniec, kropka. A u mnie? Nie zrobili nic. Dowódca to nie tylko funkcja. To honor i charakter. A także swoisty imperatyw. Moi ludzie to ja. Staliśmy się z moim zastępcą też kartą przetargową dla Biura Spraw Wewnętrznych. Niedługo przed moim zatrzymaniem zarzucono im podsłuchiwanie dziennikarzy. To potem zaraz było, że Biuro Spraw Wewnętrznych zatrzymało wysokiej rangi funkcjonariuszy. Tak jak gdyby białe, czarne.
2: Kompromitację trzeba było przykryć jakimś sukcesem.
1: Co ciekawe, po pierwszym dniu przesłuchania ten pierwszy prokurator już się z nami nigdy nie spotkał. Nigdy. Nie miał czasu dla adwokatów na udostępnienie dokumentów.
2: To był ten, który męża straszył, że jak posiedzi, to zmięknie. I zwracał się na ty. Potem był inny?
1: W końcu dotarliśmy, mój zastępca też, do jakiegoś adwokata. Bo szukaliśmy wszędzie pomocy, żeby się dowiedzieć, o co tu chodzi. I jak dalej toczyć tę walkę. Ten prawnik wziął dokumenty i powiedział: ale panowie, przecież to biuro logistyki powinno tutaj być na waszym miejscu, żeby się z tego tłumaczyć, a nie wy. Daję tydzień i zobaczycie, zmienią prokuratora i umorzą. I tak było. Tydzień, zmieniono prokuratora. Żeby było śmieszniej, to ta pani prokurator nadzorowała tego prokuratora, który wcześniej prowadził tę sprawę. I tak naprawdę to ona przysiadła. Ja tam jeździłem, bo musiałem się tłumaczyć z każdej rozmowy telefonicznej, która była nagrana. Ale tym, co mnie umocniło, żeby dalej prowadzić tę walkę, było ostatnie przesłuchanie w prokuraturze. Pani prokurator zakończyła już omawianie tych wszystkich rozmów telefonicznych, ale wyjęła jeszcze dodatkową teczkę z dokumentami. Otwiera i pokazuje mi zdjęcia z mojego telefonu. Jak mi zatrzymano telefon, to ja miałem prawie 3000 zdjęć. Różnych. Z jakichś tam ćwiczeń z Gromem, bo ja byłem w ekipie wodnej. Jakieś tam z innych szkoleń. Zdjęcie butów do chodzenia po górach. Kolega chciał sprzedać, więc miałem to zdjęcie, żeby pokazać, czy ktoś nie chce kupić. I zdjęcie syna, jak był mały i miał ospę. Był wykropkowany cały. Na golasa, bo po kąpieli. Oprócz tego jakieś zdjęcie, jak się chlapie w wodzie, jak byliśmy nad rzeką. Poza tym jeszcze dzieci przyjaciela, w ogródku z moim synem, ubrane w kostiumy kąpielowe. Stoją przy baseniku i tam zrobione jest zdjęcie. Dzieci. To już wiesz, do czego to zmierza.

0: prokurator mnie pyta: co to są za dzieci na tych zdjęciach? Słucham? No, co to są za dzieci na tych zdjęciach? A co? Jeszcze pedofila chcecie ze mnie zrobić? Wiesz co? To tak, jakby ktoś mnie strzelił w pysk. Nie mam w tej chwili pretensji do pani prokurator, że ona mi zadała to pytanie. Ale ona mi je zadała na podstawie czegoś, co jej zostało przedstawione. Ktoś jej tak to ułożył, żeby ona mi to pytanie zadała. Żeby zrobić ze mnie jeszcze tego najgorszego. I to już przelało czarę. Aż mi się płakać chciało wtedy. Powiedziałem sobie, że no już tak, to ja się nie dam upodlić.
1: To, że sprawa została umorzona, pomogło ci psychicznie?
0: Wiesz co? Ja przez 3 bite miesiące na początku, przez prawie większość czasu klęczałem i się modliłem, żeby to był sen. Bo tak jesteś bezsilny. Wiesz, że jesteś niewinny, a to państwo, to prawo. Ja postarałem się szybko pozbierać. Ale jak później potrzebowałem pewnych dokumentów do nowej pracy, to musiałem odbyć rozmowę z psychiatrą. Ona wyciągnęła ze mnie wszystko. Uświadomiła mi, że mam wysoki mechanizm obrony, że potrafię sobie z tym radzić, ale to nie znaczy, że to mi gdzieś tam nie siedzi. Powiedziała, że może przyjść taki czas, niekoniecznie teraz, nawet za 10 lat, że coś we mnie pęknie. Bo nie znamy tak naprawdę swojej natury i swojego ciała. Nie wiadomo, jak ja zareaguję. Zapytała na przykład, czy śpię. Ja mówię, no kładę się i śpię. I chrapię nawet. Żona się złości. A ona mówi, żebym miał to na uwadze, że może się coś zacząć dziać. Żebym o tym wiedział. Tak, żeby odpowiednio wcześniej zareagować. Że może potrzeba będzie pomocy, rozmowy. Nie wiem. Żałuję, że wtedy nie było związków zawodowych, które teraz są w jednostce. Brawo dla odważnych chłopaków. Mieli dość, że uczyniono z tej jednostki prywatny folwark. Myślę, że nie pozwoliliby mnie w ten sposób potraktować. Jak to się miało do tego, że ja też mam prawo do domniemania niewinności? Gdzie to biuro spraw wewnętrznych, co robi postępowanie wewnętrzne? Bo to, co pani prokurator na koniec zrobiła, to wszystko wyszłoby w postępowaniu. Moja żona jest świadkiem, że jak kończyłem rozmowy, to zawsze mówiłem: pozdrowienia dla panów z biura spraw wewnętrznych. Przecież ja wiedziałem, że nasze telefony są słuchane. Wszystkie nasze służbowe telefony są słuchane. Tylko że tu już były nagrania, bo się nastawili. I ta sprawa ze zdjęciami to już było przelanie czary goryczy. Ale najbardziej w tym wszystkim boli mnie, że to tak dotknęło moją żonę. Stała cały czas przy mnie.

0: Nigdy nie było u Anety ani momentu zwątpienia w twoją niewinność?
1: Było w pewnym momencie takie apogeum, takie zaognienie, że żona do mnie mówi: słuchaj, może ty naprawdę coś zrobiłeś?
2: Pierwszy tydzień po zatrzymaniu męża to ja nie wiem w ogóle, jak ja przeżyłam.
1: Wiadomo, napięcie cały czas było. Wystarczyła tylko iskierka i wtedy wybuchała. Ściągnąłeś nam do domu prokuratora. Tylko że ja nie odbierałem tego jako atak, tylko mówiłem: ale ja przecież nic nie zrobiłem. Mieliśmy też takie ciężkie dni. Takie, że to wszystko gdzieś nam się próbowało rozjeżdżać. Ale to było do momentu, kiedy ja jeszcze byłem w takim zawieszeniu, że cały czas: Boże, kiedy to się skończy? To ze 3 miesiące tak trwało. I w pewnym momencie zrozumiałem. Powiedziałem sobie: ale ja przecież nic nie zrobiłem. Dlaczego ja mam cierpieć? Dlaczego ma cierpieć moja rodzina? Wtedy zacząłem żyć. Robiłem wszystkie rzeczy, które trzeba było w domu zrobić. No i w końcu, w 2016, zadzwonił do mnie brat, że przyszło coś z prokuratury na adres meldunkowy. Umorzenie. To był taki prezent na Wigilię. Ulga.
2: Wszystkie pieniądze z odprawy męża poszły na prawników. Miały być przeznaczone na mieszkanie albo studia dla syna. A to wszystko trzeba było oddać na walkę, żeby udowodnić, że mąż nie jest wielbłądem. Po prostu.
1: Tak jak mówiliśmy, wszystko to są porachunki. Mnie się wydaje, że to było przez to, że ja nie uczestniczyłem z niektórymi w tym takim życiu. Nie mieli na mnie haków typu, że gdzieś tam masz kochankę, coś tam zrobiłeś czy coś. Tak naprawdę nie wiedzieli o mnie nic. Bo ja tylko praca. Bawiliśmy się, to się bawiliśmy. Ale nie byłem takim człowiekiem, żeby być w tej grupie na zasadzie, że razem coś robimy, a potem ja mówię: a nie podskakuj, bo powiem, co zrobiłeś. Potrafiłem mieć swoje zdanie. Pamiętam, jak się śmiali z takiego kolegi na odprawie. Był specjalistą od pirotechniki i odpowiedzialnym za kontakty międzynarodowe. Chciał podwyżki. Nie dawali mu. W końcu napisał papier, że odchodzi. I na odprawie, gdzie byli sami oficerowie, dyrektor wziął to pismo i mówi: o, napisał, niech spala. Wszyscy ha, ha, ha. Tak, niech spala. A co, będziecie się nim przejmować? Przepraszam bardzo, panowie, wtrąciłem się. Ma prawa emerytalne? Tak. Napisał? Tak. To w czym problem? Dlaczego ma spalać? No i oczywiście od razu, że taki Abdul, taki nikt dla nich, bo to moje stanowisko próbowano w niszę wcisnąć. Nie wyobrażali sobie, że ktoś z takiej niszy potrafi się im postawić.
3: Już za chwilę w RMF FM ciąg dalszy książki Katarzyny Puzyńskiej, Policjanci w boju.

0: w RMF FM, Katarzyna Puzyńska i policjanci w boju.
1: Skąd to w tobie było?
2: Stwierdziłem, że ja przez całe lata byłem za delikatny, za bardzo kulturalny. Wydawało mi się, że jak będziesz pracować uczciwie, to cię zauważą. Pracowałem prawie 25 lat. I tak patrzyłem, że wchodzą te wszystkie boczne nurty. Każdy cię gdzieś tam wypycha. Trzeba mieć swoje zdanie, godność i honor. Na początku, jak próbowałem coś powiedzieć, to zawsze mnie wyśmiano. Bo moja historia była taka, że jak dostawałem się do jednostki, to ważyłem 125 kilo. Żeby dostać się do boju, bardzo intensywnie ćwiczyłem i schudłem do 75. Potem wróciłem do jakiejś tam większej wagi, ale byłem sprawny jak każdy. Ale to zawsze gdzieś tam za mną się ciągnęło. Często biegałem przed pracą, a tu takie teksty. Możesz biegać i tak nic ci nie pomoże. Stwierdziłem, że ja sobie nie pozwolę. Co ja jestem? Worek treningowy? W pewnym momencie powiedziałem, że nie będą sobie ze mnie robić jaj. Ja jestem naczelnikiem. Jestem oficerem. Mam takie same prawa jak oni. Jak byłem zwykłym żołnierzem, to musiałem wykonywać rozkazy. Czy mi się to podobało, czy nie. Dopóki nie jest to niezgodne z prawem, musisz wykonać rozkaz. Idź przynieść młotek? To masz iść przynieść młotek, bo jest potrzebny. Nawet jeżeli jesteś starszym funkcjonariuszem niż ten młody dowódca. Ale dostajesz rozkaz. To jest hierarchia. Ale jak już zaczęły się takie wycieczki personalne, to powiedziałem, że nie. I to ich zabolało. A w konsekwencji rozwścieczyło. Bo jak? Abdul, którego można zawsze było gdzieś tam? On może coś powiedzieć? On może się przeciwstawić? Tak naprawdę takim powiernikiem tych sytuacji była moja żona. I w końcu był taki okres, że musiałem to znaleźć w sobie. Bo jestem oficerem. Jestem naczelnikiem. I też zasługuje na takie samo traktowanie, jak wszyscy inni naczelnicy.
1: Czyli takim wsparciem była żona?
2: Tak. Typ wojownika. Honorowa i lojalna. I tak naprawdę to ja ją podziwiam. Bo ona tak jakby ze mną równolegle służyła.
1: Sprawa została umorzona. Coś się w waszym życiu poprawiło?
2: Walczymy dalej. Ja pracuję. Robię też szkolenia dla szkół podstawowych, dla dzieci i młodzieży. Jak zachować się podczas ataków terrorystycznych, czy w wypadku aktywnego strzelca. Próbuję tę wiedzę, którą uzyskałem, przekazać gdzieś dalej. Taka edukacja antyterrorystyczna. Bo to jest coś, co do nas idzie.

0: Za chwilę na zegarach godzina 3:00. Czas na fakty RMF FM, które o tej porze prezentuje Mateusz Bożek.
1: Na początek Bliski Wschód i kolejny atak na lotnisko w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. Później o rozejmie energetycznym między Kijowem a Moskwą ogłoszonym przez Donalda Trumpa. Faktach także o podwyżkach cen na sklepowych półkach i biciu rekordów życiowych w krakowskim półmaratonie królewskim. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych w kolejnym już ataku na międzynarodowy port lotniczy w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Doszło do niego wczoraj, dziś w nocy o ofiarach ataku poinformowały saudyjskie władze. Przyznały, że wyrządził on również znaczne straty materialne. Uderzenie przeprowadzili jemeńscy rebelianci Huti. Przypomnę, że w poprzednim ataku na lotnisko w sobotę zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja oskarżyła Hutich o zbrodnię wojenną. Zapowiedziała też zdecydowaną odpowiedź militarną. Kijów zaskoczony ogłoszeniem przez Donalda Trumpa energetycznego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Jesteśmy gotowi i je przyjmiemy, oświadczył w rozmowie z dziennikarzem portalu Axios ukraiński przywódca Wołodymyr Zełański. Prezydent USA poinformował o rozejmie na swojej platformie Truth Social. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
2: Chodzi o natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Ponoć obie strony się zgodziły. Trump napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym. To krótki wpis. Wcześniej prezydent Zełański w wywiadzie powiedział, że jeżeli Trump chce wyborów na Ukrainie, to potrzeba całkowitego zawieszenia broni na 60 dni. To jest kolejny zwrot akcji w sprawie Ukrainy. Ostatnie 24 godziny to seria ostrych ataków Donalda Trumpa na Ukrainę i Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański prezydent, który przez pewien czas wypowiadał się o ukraińskim przywódcy w znacznie łagodniejszym tonie, najwyraźniej wraca do swojej wcześniejszej retoryki. Zarzuca Zełenskiemu, że nie chce porozumienia pokojowego z Rosją i sugeruje, że Ukraina powinna zmienić prezydenta. I jednocześnie przekonuje, że to Władimir Putin chce zakończenia wojny. Ale za tymi wypowiedziami kryje się także amerykańska polityka wewnętrzna. Na mniej niż 4 tygodnie przed wyborami do Kongresu Trump próbuje przekonać Amerykanów, że za wysokie ceny paliw odpowiadają nie działania jego administracji i wojna z Iranem, ale ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Dodam, że kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu rozejmu Rosjanie uderzyli w elektrownię w Charkowie, drugą pod względem mocy elektrociepłownię w Ukrainie. Nadchodząca zima może mocno uderzyć w nasze kieszenie podczas codziennych zakupów. Ekonomiści wskazują, że ceny na sklepowych półkach będą wyższe ze względu na rosnące koszty produkcji żywności na całym świecie. Droższe mogą być czekolada, chleb i niektóre warzywa. Więcej o tym piszemy na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Kenijczyk Derek Chege w godzinę 2 minuty i 41 sekund pokonał trasę PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. To zwycięzca tegorocznej rywalizacji pod Wawelem. Wystartowało w niej ponad 16 200 osób. Każdy walczył o jak najlepszy rezultat.
3: Świetna zabawa, świetna trasa, fajna pogoda, super energia, więc trzeba się i tak cieszyć.
4: Udało się zrealizować, co się miało zrealizować, także...
5: Jaki był ten cel?
4: Poniżej 1,50, także 1,49, jestem zadowolony.
6: 1,40, 18, ten jest dobrze, nie?
5: Zegarek nie kłamie.
6: No, mam nadzieję. Ale 18 kilometr podbieg pod most, to mrożki przed oczami, nie? Już myślałem, że zejdę tam, naprawdę. Dałem maksa i nie odpuszczamy tutaj, nie?
5: Jest satysfakcja.
6: Jest, tak.
7: Meta robi niesamowite wrażenie.
5: Tu tak Tauro na arenie, głośno.
7: Tak jest, po prostu lekcje odrobili, jest niesamowicie. Jak się biega, nogi same ciągną.
5: A w Krakowie była okazja, żeby coś zobaczyć po drodze?
7: Trasa po prostu odrywa głowę, jest na czym oko zawiesić, także naprawdę super się biegnie.
1: Usłyszał od maratończyków nasz reporter Paweł Konieczny. To ma być wyjątkowy miesiąc dla odwiedzających Muzeum Narodowe w Poznaniu. W październiku swoją premierę ma cyfrowy katalog prac Romana Cieślewicza, ma swoje stulecie, obchodzi tamtejszy gabinet rycin i rysunków.
8: Co takiego będzie można tam znaleźć, na czym polega, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale fenomen tego katalogu?
9: To znaczy, bo teraz można powiedzieć, że katalogi wirtualne są już dosyć coraz bardziej powszechne. Ale specyfika tego katalogu głównie zasadza się na tym, że obejmuje nie tylko kolekcje publiczne i muzealne, ale również kolekcje prywatne, do których zwykle nie mamy dostępu. Także ten katalog jest zbiorem, dokumentacją prac, nazwijmy to wszystkich, chociaż mam świadomość, że to nie są wszystkie prace, do których udało mi się dotrzeć, tego artysty. I to nie jest taka częsta sprawa, że mamy możliwość poznać prace z różnych okresów życia, znajdujące się w różnych kolekcjach, a czasem już nawet nie wiemy, w jakiej jest kolekcji, ale dzięki temu, że miałam dostęp do dokumentacji, to ta praca znalazła się w katalogu.
8: To ile prac w tym katalogu online, który będzie można podziwiać od połowy października?
9: Ponad 3000 prac.
8: Mrówcza praca, żeby to wszystko łącznie z
9: katalogować. Tak, to była bardzo długotrwała i mrówcza faktycznie praca, szczególnie w kontekście takim, że druga połowa tego katalogu to są prace, których nie mamy na miejscu, więc trzeba było do nich dotrzeć i to było najtrudniejsze.
8: Mhm. To były plakaty, które właśnie w prywatnych kolekcjach, czy w kolekcjach innych muzeów?
9: Tak, w kolekcjach innych. Plakaty pracy Cieślewicza znajdują się w dużej części w kolekcjach muzeów francuskich. Les Arts Décoratifs, na przykład Saint Pompidou, czy Muzeum de Grenoble, ale dużo prac znajduje się w kolekcjach prywatnych, więc tutaj czerpałam głównie wiedzę z jego właśnie archiwum i z dokumentacji pani Chantal Petit.
8: A nie było to pewnie łatwe, żeby dotrzeć do tych wszystkich
9: prac? Nie było to
8: prac.
9: Łatwe, dlatego to się nie dzieje tak szybko. Wszystko trwa, to jest proces po prostu.
8: A jeśli chodzi o samego Cieślewicza, czym ta twórczość jego się charakteryzuje? Albo to takie największe dzieła, o których może tym młodszym słuchaczom byśmy mogli też opowiedzieć?
9: Wydaje mi się, że Cieślewicz może być fascynujący dla wszystkich tak naprawdę, ponieważ jego prace są bardzo zróżnicowane graficznie. Jego fascynowała zarówno sztuka dawna, bo jest na przykład cykl takich kolaży, w których on wykorzystuje dawne malarstwo w swoich pracach fotomontażowych, ale też prace bardzo znakowe i minimalistyczne. Generalnie był człowiekiem, artystą, który fascynował się teraźniejszością, prasą codzienną i te jego prace wynikały zawsze z tego, co się wokół niego dzieje. Był zawsze bardzo zainteresowanym człowiekiem, tym, co się dzieje w historii, w polityce, wśród ludzi, których zna. Także starał się po prostu podążać za czasem. Był na pewno bardzo otwartym artystą niż takim zamkniętym w swoim świecie. Starał się swoimi pracami często też odpowiadać na różne wydarzenia polityczno-społeczne.
8: Plakat do dziadów to jedna z takich bardziej znanych prac?
9: Tak, na pewno plakat do dziadów, ale głównie dlatego, że historia po prostu spektaklu miała znaczące znaczenie, była ważna dla naszej historii, no a akurat on był autorem plakatu do dziadów, prawda? Jest wspaniała seria, tak zwana złota seria operowa, czyli plakaty z lat 60. dla Teatru Wielkiego, gdzie tworzyli wszyscy najważniejsi polscy twórcy i również kilka plakatów jest autorstwa Romana Cieślewicza. To robił jeszcze tuż przed wyjazdem do Francji. Oedipus Rex, Persefona, to są wielkie dzieła teatralne i jednocześnie wielkie dzieła graficzne.
8: Ten okres polski i francuski, one się różnią w jakiś sposób?
9: W pewien sposób się różnią, bo generalnie do wyjazdu do Paryża, czyli do 63 roku, techniką, która u niego przeważa, to jest technika malarska i początki kolażu, łączenie techniki malarskiej z kolażem, a po wyjeździe do Francji i fascynacją tej reprodukowalności, ksera, które się pojawiały, letrasety, to jest wszystko związane z nową technologią, która pozwala grafikowi pracować szybciej i w taki bardziej nowoczesny sposób, także faktycznie jest zmiana techniki po wyjeździe do Francji. Generalnie przestał malować.
8: A jak ta twórczość przekłada się na to, co dzisiaj? Jak on dzisiaj odbierany jest?
9: No to może się okaże, jak będziemy oglądać ten katalog. Wydaje mi się, że ta twórczość jest świeża cały czas. Jak oglądamy starsze prace, to uważam, że one się nie zastarzały. Po prostu to jest... Na tym polega siła prac, że po prostu jakąś pracę z lat 60., 70. i nadal ona nas jakoś intryguje, no to znaczy, że ta praca się nie zestarzała.
8: Wyjątkowy jubileusz w stulecie gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. Widzę, że tam już niektórzy spoglądają na to, co przygotowano. No właśnie, co takiego czeka na odwiedzających?
10: Prezentujemy 50 rysunków i grafik, które wiszą na ścianach w bardzo ograniczonej przestrzeni i 7 prac w gablocie, jednej gablocie. To są matryce i odbitki z tej matrycy. Taka ciekawostka, która pokazuje też trochę inny aspekt takich zbiorów, jakie gromadzi się w gabinetach Rycin.
8: Jest ta stuletnia historia.
10: Stuletnia historia jest bardzo dynamiczna. To jest to ostatnie stulecie, jeżeli chodzi o historię nie tyle Polski, co tego zakątka geograficznego, w którym tutaj jesteśmy, jest bardzo dynamiczna i to miało swoje odzwierciedlenie w dziejach też gabinetu Rycin, bo w ogóle liczymy stulecie od 1926 roku, ale początki budowania kolekcji to już jest schyłek XIX wieku, czyli Prowincjal Muzeum, Kaiser Friedrich Muzeum i też mamy nabytki z tego czasu na tym pokazie. No od 1926 roku to już funkcjonowanie gabinetu Rycin jako osobnego działu administracyjnego. I tutaj mamy funkcjonowanie w ramach Muzeum Wielkopolskiego, jednak nastawionego na polonizację zbiorów i nabywanie

0: wybór rysunków i to jest głównie XIX wiek i XX, poprzetykane kilkoma dosłownie grafikami. I trzecia ściana to jest tak naprawdę zestawienie prac polskich artystów aktywnych na przełomie XIX i XX wieku i grafiki niemieckiej modernistycznej, a takim spoiwem są dwa drzeworty japońskie, które pokazują też wpływy tej sztuki, bardzo wyraźne i bardzo mocne wpływy na to, co się działo nie tylko w grafice, ale również w malarstwie tamtego czasu.
1: Mówiły Anna Grabowska-Konwent oraz Agnieszka Salamon-Radecka z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Pierwsza kawa z RMF FM, wydanie poniedziałkowe, 12 października. Cześć, witajcie, tu Maciek Rybak. Za nami rozmowa o historycznym zabarwieniu. A pół wieku temu Polska otworzyła drogę, która miała być symbolem nowoczesnej motoryzacji. Chwilę później pojawił się dość jeden fundamentalny problem. Czym po niej jeździć?

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

Sylwia Grzeszczak, RMF FM. Kierowcy ciężarówek już od godzin w swoim poniedziałku, teraz powoli dołącza do nich reszta kraju i zanim weźmiemy się za ten nasz poniedziałek, za nami ciekawa rocznica. Wczoraj minęło 50 lat od otwarcia głównego odcinka Gierkówki trasy Warszawa-Katowice. Budowano ją w ekspresowym tempie i reklamowano jako symbol nowoczesności. Zapomniano jednak o jednej istotnej sprawie. Przy trasie nie było stacji benzynowych. O, takie tam niedopatrzenie. Przecięli wstęgę, a kanister dostał etat.

Nocna zmiana ma przewagę, już wie, z jakim poniedziałkiem ma do czynienia. Reszta dopiero się przekona. Nie zdradzajcie nic, niech to będzie niespodzianka. 12 października. W Kielcach teraz ledwo 2 stopnie, a na Pomorzu 10, choć lokalnie pada. Kto w trasie, niech uważa.

0: Zwrotka w RMF FM na 17 minut przed godziną 4. To jest czas pierwszej kawy z RMF FM. No właśnie, pijcie, póki jeszcze nie podrożała, bo tej zimy cena naszego koszyka zakupowego może być droższa. Z tymi informacjami niezbyt optymistycznymi. Mateusz, dlaczego tak się podzieje?
1: No, ekonomiści mówią, że podrożeć mogą ceny niektórych warzyw, sałaty czy ziemniaków na przykład, także chleba.
0: Już myślałem, że chleb to warzywo dla ciebie, nie?
1: Jeszcze nie, chociaż nie jestem, inaczej, nie piłem jeszcze kawy. Dobrze, że się jeszcze pilnuję, za chwilę wypiję kawę, póki jeszcze nie podrożała, tak jak powiedziałeś. Ale tutaj jeszcze do tego przydałoby się coś słodkiego zjeść, ale i podrożeć mogą ceny czekolady.
0: A to akurat niektórzy postrzegają jako warzywo, więc tu się wszystko zgadza, choć to gorzka informacja.
1: Gorzkie nowiny, dokładnie tak. Niestety, 2 lata temu ceny poszybowały w górę, chodzi cały czas oczywiście o czekoladę. Teraz są w miarę stabilne, choć i tak wysokie, ale
0: dobra,
1: najbliższych,
0: no? Bo będą podwyżki, to już mówisz. Ale dlaczego w ogóle te podwyżki nastąpią?
1: Powodów jest kilka. Przede wszystkim wojny i kryzysy polityczne. No, przekładają się one na rosnące ceny paliw, także nawozów i innych surowców. To przekłada się z kolei na ceny w sklepach, a także na jakość produktów.
0: No dołóż coś jeszcze, proszę bardzo.
1: Pogoda.
0: Korzystna?
1: Niekorzystna.
0: Już myślałem.
1: Bardzo bym chciał korzystną. Niekorzystna niestety. Na przykład do uprawy ziemniaków trzeba dużej ilości wody, a jak wiemy doskonale, tegoroczne lato no nie było zbyt łaskawe, przyniosło dotkliwe susze.
0: Może kiedyś obok faktów poprowadzisz agrobiznes?
1: Czemu nie?
0: Bardzo dobry wstęp. Bardzo dziękujemy za te informacje, choć mogłyby być nieco lepsze.

nasza nowość w RMF FM od Mroza i braci Kacperczyk. Za 9 minut będzie czwarta. Kto właśnie włączył radio i sprawdził, że mamy poniedziałek? Łapcie pozytywny przekaz od ekipy. Dokładnie, dzień jak każdy inny będzie fajnie z RMF FM najlepiej. A o czwartej najnowsze wydanie faktów. Bądźcie blisko.

0: Jesteśmy światłem.
1: Niektórzy widzą światło za oknami i jeszcze ciemno. Czy nowy tydzień przyniesie jakieś zmiany w pogodzie? Wrócę do tego tuż po faktach RMF FM. Poniedziałek, 12 października, godzina 4, punktualnie. Nowe wydanie faktów w RMF FM i Mateusz Bożek.
2: Ponad 100 osób zatrzymano, a odnotowano blisko 300 potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. W faktach na początek o policyjnej akcji związanej z ostatnimi aktami przemocy w szkołach. Wrócimy też do Krakowa. Posłuchajcie, jak wyniki wyborów prezydenckich komentuje były prezydent Polski Andrzej Duda. A na koniec finał wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 117 osób zatrzymała jak dotąd policja od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po aktach przemocy w placówkach oświatowych. Odnotowano jak dotąd 275 zdarzeń, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. W ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowania karne. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych. Policja zabezpieczyła do tej pory ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów.
4: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły.
3: Wymienia szef polskiej policji komendant Marek Boroń. W jednej ze spraw młody człowiek, zafascynowany grą komputerową, stworzył wirtualną makietę swojej szkoły i postać, która dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Posiadał broń palną, amunicję, noże i komunikował się z osobami spoza Polski.
2: Wielki triumf, wielkie zwycięstwo. Nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Tak wyniki wyborów prezydenckich w Krakowie komentował na naszej antenie były prezydent Polski Andrzej Duda. Przypomnę, w drugiej turze wygrał lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała.
5: To, co działo się ostatnio, było już bardzo złe. Dawniej, jeszcze w czasach, kiedy prezydenturę tutaj realizował pan prezydent Jacek Majchrowski, te wpływy Platformy Obywatelskiej były duże, ale mimo wszystko nie były pełne. W momencie, kiedy stały się pełne, podjęto cały szereg fatalnych decyzji i to zarówno decyzji personalnych, jak i decyzji co do tutaj naszego życia na co dzień w Krakowie, wobec których ludzie zaprotestowali, odwołując prezydenta z Platformy Obywatelskiej.
2: Łukasz Gibała z ponad 62% poparciem wyborców, jego kontrkandydatka Monika Piątkowska uzyskała niecałe 38% głosów. Uwaga na telefony od oszustów podszywających się pod pracowników banku. Coraz popularniejsza jest metoda wyłudzania danych i pieniędzy w związku z rzekomym zaciągnięciem kredytu na nasze dane. Naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie udało się nagrać takiego oszusta.
6: Nawiązał ze mną kontakt jako pracownik jednego z wiodących banków, który ponoć weryfikował prawidłowość zaciągniętego przeze mnie kredytu. Starał się sprawić wrażenie, że działa w pilnej sprawie.
7: Niecałą godzinę temu za pośrednictwem strony internetowej naszego banku była złożona pożyczka gotówkowa online. Ten kredyt został uzupełniony przy użyciu pana profilu zaufanego i teraz kontaktujemy się, żeby wyjaśnić, czy pan osobiście podejmował te czynności.
6: Potem nastąpiło wiele argumentów, które miały go uwiarygodnić, m.in. pytanie, czy zaciągałem kredyt.
7: No, czyli jeżeli to nie pana czynności, to oczywiście teraz proszę nie obawiać się z tego powodu. My natychmiast podejmujemy odpowiednie procedury zabezpieczające. I najpierw poproszę mi poinformować, czy w ostatnim czasie nic nie było zgubione lub skradzione u pana.
6: Oszust przedstawił się polskim imieniem i nazwiskiem, które polecił zapisać, takie jak też jego rzekomą bankową funkcję i numer służbowy. Jak tłumaczył, to dla późniejszych kontaktów z policją.
2: Pamiętajmy, taki rozmówca to oszust, który próbuje zdobyć różne dane wrażliwe, wykorzystując presję związaną z rzekomą utratą pieniędzy. Słuchacie faktów RMF FM. Departament Stanu USA zapowiedział dyskusję nad stałym członkostwem Polski w grupie G20, zrzeszającej największe gospodarki świata. Amerykanie zaproponowali, aby mówił o tym jeden z punktów końcowego oświadczenia po grudniowym szczycie przywódców w Miami. Przyjęcie Polski jako stałego członka wymagałoby jednak zgody wszystkich pozostałych państw, wśród których jest m.in. Rosja. Nasz kraj uczestniczy w tegorocznych pracach grupy na zaproszenie USA. Na grudniowy szczyt do Stanów poleci Karol Nawrocki.
8: Formuła 1
3: faktach RMF FM.
2: Wyścig Formuły 1 w Singapurze bez wielkich emocji. Wygrał kierowca, który triumfował w sobotę w kwalifikacjach i ruszał do rywalizacji z pierwszego pola. O szczegółach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
8: Od startu do mety na prowadzeniu Max Verstappen, kierowca Red Bulla, ma dobry okres w tym sezonie. Przed tygodniem wygrał Grand Prix Bahrainu, teraz był najszybszy w Singapurze. To w tym roku jego zwycięstwa numer 1 i 2, ale w całej karierze takich sukcesów Verstappen ma już 73. Na podium obok Holendra stanęli Charles Leclerc z Ferrari i Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. W klasyfikacji generalnej Holender przesunął się na czwarte miejsce. Do końca sezonu pozostało jeszcze 6 wyścigów Grand Prix.
2: A my na mecie z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o 5.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pierwsza część nowego tygodnia chłodniejsza. Dziś, jutro maksymalnie 12-13 stopni na zachodzie, na wschodzie 10-11, no może w porywach do 12 i poniedziałek będzie mokry, ale nie powiedziałbym, że deszczowy. Dlaczego tak? Bo będzie padać, ale to nie będą jakieś obfite opady, raczej przelotne, niewielkie. Mniej deszczu w drugiej części tygodnia, wtedy też więcej słońca i cieplej. Jeśli siedzisz teraz na ochronie, dla ciebie to już końcówka nocy, dla kogoś innego właśnie zaczyna się pierwszy kurs, pierwszy dojazd do pracy albo pierwsza kawa. To wszystko z RMF FM. 6 minut po godzinie 4. Maciek Rybak, dzień dobry. Najlepsza muzyka naszykowana, Erik Carmen zacznie, a za chwilę człowiek, którego gole ćwierć wieku temu wysłały Polskę na mundial. Wczoraj znów zagrał, tym razem o ostatnie ligowe punkty. Taka historia. Wjedzie za chwilę na antenę do pierwszej kawy poniedziałkowej.

Energia, która pobudza, to najlepsza muzyka w RMF FM na 16 minut po czwartej. Tak potrzebna do pierwszych busów, autobusów i tramwajów i trolejbusów. I nie tylko za kółkiem można powspominać pozytywne emocje. Emmanuel Olisadebe zrobił swój piłkarski Last Dance. Były reprezentant Polski zagrał w miniony weekend ostatni ligowy mecz w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie. Wszedł w 70 minucie, jego drużyna wygrała 6-2. To ten sam Olisadebe, który strzelał dla Polski na mundialu w 2002 roku. Fajnie to wtedy robił.

Najlepsza muzyka w RMF FM na 23 minuty po godzinie 4. O tej porze nie trzeba za bardzo motywować, trzeba po prostu być. Więc jeśli pracujecie, RMF razem z wami.

Gnarly, Major League DJs, Wasted w RMF FM. Dobrze pobudza nasza nowość. Sprawdziliście, czy głośniki dają radę w samochodzie o tak wczesnej porze? No po weekendowej jeździe głośność mogła być nieco większa. Może za głośno na 27 minut przed piątej, ale podejrzewam, że energia doładowana do pierwszej kawy z RMF FM. A właśnie, co po weekendzie ogólnie się wydarzyło i co warto wiedzieć? O tym za chwilę. Takie szybkie podsumowanie.

0: jest bardzo dobre hasło na poniedziałek. Co chcesz, możesz mieć z tego życia. RMF FM motywuje od samego rana. Tu pierwszy rano, a tak, dobrze powiedziałem, dobrze?
1: Dobrze, bardzo dobrze.
0: Pierwsza kawa z RMF FM jest pita z Mateuszem Bożkiem. Nie, bo my tutaj mamy podsumowanie weekendu, czyli coś, o czym warto wiedzieć na początek nowego tygodnia. Dobra informacja może?
1: Dobra informacja. Na początek oczywiście zacznę od dobrej informacji, od sportu. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju.
0: Brawo, Hubi.
1: Wczoraj, dokładnie. Wczoraj pokonał Chińczyka Yi Jiu w trzysetowym pojedynku. Wcześniej pokonał już uznawanego za legendę Serba Nowaka Dziokowicza, więc Polak idzie jak burza.
0: Dobrze, ale sport jedna, polityka drugie. Sporo się działo na naszym lokalnym podwórku.
1: Przede wszystkim Kraków. Wybory nowego prezydenta. Wygrał w nich Łukasz Gibała, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Pokonał on Monikę Piątkowską, zdobywając ponad 62% głosów.
0: I ten temat na pewno będzie pojawiał się w porannych wydaniach Faktów, ale co na świecie jeszcze?
1: Ostry konflikt na linii Trump-Zełenski. Przywódca USA stwierdził, że Ukraina potrzebuje, nomen omen, nowego prezydenta, który będzie chciał pokoju.
0: O proszę, naprawdę Trump coś takiego powiedział?
1: Tak jest, prawda, Trump i pokój. Mówił, że Zełenski miał już wiele okazji, żeby zakończyć konflikt zbrojny z Rosją, ale nie skorzystał z nich.
0: Nie no, Donald Trump naprawdę zaskakuje. Pytanie tylko, czy pozytywnie... No nie, nie, nie.
1: Nie, nie, nie. Może dostanie tą pokojową Nagrodę Nobla?
0: Tak.

spróbuj wszechczasów. Lady Punk w RMF FM. Są chwile, gdy nie trzeba dużej dynamiki, aby naładować baterie na nowy dzień. Tak działa najlepsza muzyka. Kto w drodze do pracy na piątą, zostało wam 10 minut.

0: Dla ciebie to może być szósta godzina pracy, dla kogoś obok pierwsza minuta poniedziałku. To teraz wszyscy posłuchajcie. Zaczynamy fakty RMF FM o godzinie 5. Istotne informacje zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od policyjnego śledztwa w sprawie ataku na medyka w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej. Później Bliski Wschód. Zdecydowaną odpowiedź militarną wobec rebeliantów Huti zapowiada Arabia Saudyjska po ostatnich atakach na lotnisko w Rijadzie. W faktach RMF FM o poranku podsumowanie wczorajszych wyborów nowego prezydenta Krakowa. Policja bada okoliczności ataku na jednego z pielęgniarzy w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej w Świętokrzyskiem. Jak wiecie z faktów, na medyka z nożem rzucił się 60-letni pacjent. Kieleccy funkcjonariusze poinformowali, że medykowi udzielono pomocy, został opatrzony, a jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. 60-letni napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Arabia Saudyjska i dowodzona przez nie koalicja oskarża jemeńskich rebeliantów Huti o zbrodnie wojenne i zapowiada zdecydowaną odpowiedź militarną po ostatnich atakach na międzynarodowy port lotniczy w Rijadzie, stolicy kraju. Przypomnę, we wczorajszym uderzeniu zginęła jedna osoba, co najmniej 11 zostało rannych. Atak, jak podają saudyjskie władze, wyrządził znaczne szkody materialne. W poprzednim, w sobotę, zginęło 13 osób, rannych zostało 309. Huti zapowiedzieli kolejne ataki, których cele mają być saudyjskie lotniska oraz infrastruktura energetyczna. Kraków wybrał nowego prezydenta. Jego włodarzem przez najbliższe 2 lata będzie Łukasz Gibała, radny miasta, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. We wczorajszym głosowaniu zdobył ponad 62% głosów.
2: Ciężkie bardzo 2 lata przede mną. Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
1: Mówił Gibała. Na senator Monikę Piątkowską, jego kontrkandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską, zagłosowało około 38% wyborców. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski zarządzono po tym, jak w maju mieszkańcy odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego. Do tematu wyborów prezydenckich w Krakowie będziemy wracać o poranku w RMF FM. Słuchajcie faktów. Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie po sygnale o możliwym ataku na premiera. Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Służby przeszukały jego mieszkanie. Polak kierował groźby zarówno pod adresem premiera, jak i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej w mailu wysłanym do Służby Ochrony Państwa.
3: Fakty z Lubelszczyzny.
1: W Lublinie dziś ruszają kontrole szkół i przedszkoli pod kątem przygotowania miejsc schronienia na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Służby mają sprawdzić, czy placówki wdrożyły ministerialne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.
4: Będziemy sprawdzać te wyznaczone miejsca i rozmawiać z państwem dyrektorami, sprawdzać, czy są miejsca ewakuacji, dobrze wyznaczone kierunki ewakuacji, rozmawiać, czy wszystko jest już dopracowane, czy te miejsca, które są wyznaczone jako miejsca bezpieczne, faktycznie są właściwie wyznaczone, czy być może są potrzebne jakieś dodatkowe inwestycje, żeby takie miejsca były faktycznie bezpieczne.
1: Zapowiadała Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty w Lublinie. Kontrterroryści z całej Polski rywalizowali na Pomorzu podczas ogólnopolskich zawodów taktyczno-medycznych paramedyk. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością ratowania życia w niebezpiecznych warunkach, a jedna z konkurencji odbyła się na gdańskim lotnisku.
5: Panowie, uwaga, dron w powietrzu, towarz dron, to dron w powietrzu.
6: Ewakuacja, potrzebna ewakuacja.
7: Mówi 7 minut do pogotowia.
8: Dajcie jej opatrunek uciskowy.
7: Panowie,
9: pan ocenia tę scenę? Sam scenariusz tego, co się tutaj działo.
10: Bardzo wysoki realizm, dużo pozorantów.
9: Co było tym najważniejszym punktem?
10: No, tutaj akurat w tej scence priorytetem była ewakuacja tego VIP-a. No więc zarówno ewakuacja, jak i udzielenie pierwszej pomocy temu VIP-owi było priorytetem, a także unieszkodliwienie tej siły żywej przeciwnika.
9: Czyli jednocześnie było trzeba dbać i o osobę poszkodowaną, i o swoje własne bezpieczeństwo.
10: Zgadza się, zgadza się. Nasze bezpieczeństwo przekłada się na bezpieczeństwo też tej osoby ochranianej.
1: Z jednym z funkcjonariuszy, uczestnikiem zawodów, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Kolejne fakty w RMF FM. Już za niecałe pół godziny o poranku spotkają się z wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: nad Bałtyku wkraczają opady, choć miejscami mokro też na Kujawach i w Wielkopolsce. Dziś cały kraj z dużą wilgotnością, będzie mokro, a na drogach po domieszce liści ślisko. W ciągu dnia 13 stopni na zachodzie i północy, 11 na ziemi świętokrzyskiej, gdzie teraz lokalnie możecie skrobać szyby. 1 stopień powyżej zera w Kielcach. Pierwsza kawa z RMF FM, Maciek Rybak, dzień dobry. Wczoraj o tej porze mogliście ruszać na grzyby. W lesie można też trafić na coś z babcinego kredensu. Pewna grzybiarka miała naprawdę zaskakujące znalezisko. I o tym opowiem ci do pierwszej kawy z RMF FM, a wcześniej najlepsza muzyka, która w poniedziałek zrobi ci humor.

Ktoś właśnie zjeżdża z trasy, ktoś dopiero na nią wjeżdża i właśnie w tym miejscu noc zaczyna mieszać się z porankiem. 11 minut po piątej przy pierwszej kawie z RMF FM zaglądamy w koszyk. Dziennikarka Agata Puścikowska była na grzybach, a z leśnego mchu wyciągnęła talerzyk z chodzieży. Stary, biały, w kolorowe kwiatki, choć trochę zabrudzony, porcelanowy taki. No, wygląda jak żywcem wyjęty z babcinnego kredensu. A tylko teraz zagadka, kto zabrał do lasu porcelanę i dlaczego zostawił ją pod drzewem? A babcia od lat powtarza: miałam 12 takich i do dziś nie wiem, gdzie jest ten ostatni.

piekarniach. Dzień dawno się zaczął za moment. Zacznie się także dla tych, którzy jeszcze zerkają na budzik albo jeszcze czują na sobie ciepło kołdry. Łap najlepszą muzykę w RMF FM na szybki rozruch. Ooh, on, baby, 18 minut po piątej.

Jeszcze przed faktami RMF FM o 5.30 łap taki news do kawy. Najbardziej polski występ tego weekendu w Argentynie wygrał człowiek, który nie ma polskich korzeni. Argentyński policjant wygrał oberkiem. 31-letni Facundo Trabesza nie ma polskich korzeni, ale od 15 lat działa w Związku Polskim w Berisso. W stroju łowickim zatańczył kujawiaka i oberka i zdobył tytuł ambasadora kulturalnego Festiwalu Imigrantów. No, czekać aż przyjedzie z Argentyny do Polski polonezem.

0: Kraków. Tu zmiana, duża zmiana i o niej już za chwilę w Faktach RMF FM o 5:30.
1: Sponsorem programu Pierwsza Kawa z RMF FM jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM
7: weekend nabiera rumieńców.
6: Łukasz Złodziej zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
7: Super, bardzo dziękuję.
6: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.
0: Godzina 5:30, czas na poranne wydanie Faktów RMF FM. Od teraz z nami Magdalena Wojtoń.
13: Tak jest. Dzień dobry i zapraszam.
0: Słuchamy.
13: Miażdżące zwycięstwo Łukasza Gibały zdobył ponad 62% głosów i został nowym prezydentem Krakowa. To wciąż wyniki nieoficjalne, ale zebrane z danych ze wszystkich okręgów wyborczych. Papież Leon XIV przejdzie operację. U papieża wykryto zmianę w płucach. To Fakt RMF FM w poniedziałek, 12 października. Zaczynamy. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich znacząco pokonał Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej. Zdobył 62,12% głosów. Monika Piątkowska 37,88%. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Prezydent elekt o 6:45 ma spotkać się z mieszkańcami na Rondzie Mogilskim. We wczorajszym wywiadzie dla RMF FM i Polsat News Łukasz Gibała mówił, czym zajmie się w pierwszej kolejności.
14: Pierwsze dwie decyzje to jest Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
13: Przegrana wczorajszego wieczoru Monika Piątkowska zapowiedziała, że będzie uważnie przyglądać się, czy Łukasz Gibała zrealizuje obietnice złożone w czasie kampanii.
15: Nie mam zielonego pojęcia, jakim prezydentem będzie Łukasz Gibała. To zależy od niego, jakim prezydentem zdecyduje się być. Ja powiedziałam, że będę oczywiście patrzyła na ręce, będę zwracała szczególną uwagę, czy decyzje, które są podejmowane przez prezydenta miasta, służą mieszkańcom naszego miasta.
13: Tyle Monika Piątkowska. W porannych faktach podsumujemy i skomentujemy wczorajsze głosowanie. Papież Leon XIV w najbliższych dniach przejdzie operację. Wczoraj przekazał, że podczas badań kontrolnych wykryto u niego guzek na płucu w początkowej fazie. Rekonwalescencja po zabiegu ma potrwać około tygodnia. Jest poniedziałek, powtórzę, to 12 dzień października, no i o poranku oczywiście Kraków. Kraków budzi się z nowym prezydentem, to już można powiedzieć oficjalne. Został nim Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobywając, przypomnijmy, 62,12% głosów. Komentarze, analizy i głosy mieszkańców stolicy Małopolski to wszystko usłyszycie w porannych faktach w RMF FM. Do szkół dziś wrócą patrole policji. Wzmożone kontrole będą prowadzone do odwołania. To w związku z ostatnimi atakami nastoletnich nożowników w szkołach. Do tej pory służby wykluczały, aby te zdarzenia były ze sobą powiązane. Zaprzeczono także istnieniu internetowego wyzwania. O bezpieczeństwie w szkołach Tomasz Telikowski będzie pytał minister edukacji Barbarę Nowacką. Ta poranna rozmowa w RMF FM. Przypominam, 8:02, a godzinę wcześniej u Piotra Salaka w Radiu RMF24 generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu. Polecamy gorąco rozmowę o 7:00 w naszej informacyjnej stacji. A kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Słyszymy się punktualnie o 6:00. Zapraszam gorąco.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To zanim kolejne fakty, to jeszcze coś zagramy tak pod ten poniedziałek, aby był dobrym dniem z RMF FM. David Guetta, Bibi Rexa i odświeżony klasyk sprzed lat. Na pewno dajecie w tym momencie radio głośniej.

0: wchodzi do studia za 18 minut 6 i krzyczy:
1: a to już?
2: A to już?
1: A to już?
2: Tak,
1: już?
2: Normalnie, zaczynamy wstawać, szkoda dnia?
0: W poniedziałek, 12 października.
2: No dzień dobry, kto sobie pogwizdał razem z żonem Mamanem, to bardzo dobrze, bo będziemy tak gwizdać na ten poniedziałek.
0: Ale jeszcze ode mnie na pożegnanie jeden news, bo nie tylko Kraków wybierał wczoraj, były też wybory przedterminowe na burmistrza miasta Kamionka.
2: O!
0: Gmina Kamionka, powiat lubartowski, województwo lubelskie.
2: A masz exit pole?
0: Nie mam exit pole.
2: Z Kamionki.
0: Ale wydaje mi się, że na pewno był kandydat A i kandydat B.
2: Mało tego.
0: Minimum.
2: Wydaje mi się, że wygrał nasz.
0: O.
2: No.
0: Pewnie tak. Tak mogło być. A jak to w Krakowie? O tym na pewno w faktach RMF FM poranne wydania. Co pół godziny pierwsza kawa, jutro od 3:00 Maciek Rybak. Do usłyszenia.
3: Jacek Tomkowicz, Tomasz Albratowski. Dzień dobry.
4: Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wygenerowano z AI.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Po reklamie.
3: Do porannej kawy RMF FM.

Jak się budzisz? To przy takich dźwiękach Hot Stuff. Nie wiem, ile wersji tej piosenki już powstało, ale to na pewno nie jest ostatnia. 9 minut i będzie godzina 6. Wybory w Krakowie. To od samego rana będzie temat numer 1. Wszystko już jasne. Łukasz Gibała prezydentem. Ale będziemy oczywiście od samego rana śledzili też informacje ze świata. Donald Trump napisał o rozejmie Rosji i Ukrainy, ale okazuje się, że źle go zrozumieliśmy. Nie pierwszy raz. Szczegóły już za chwilę w faktach RMF FM o 6. Ale wcześniej.

0: doprowadziła nas do godziny 6, a godzina 6 oznacza u nas oczywiście fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski już w studiu faktów. Zaczynamy.
1: Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa.
2: Wygrał drugą turę przedterminowych wyborów z Moniką Piątkowską.
1: Głosy podliczone. Procentowo Gibała wygrywa 62 do 38.
2: No i rok przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska traci drugie największe miasto w Polsce.
1: W porannych faktach także szkoły pod specjalnym nadzorem.
2: I rozejm energetyczny ogłoszony przez Donalda Trumpa w wojnie Rosji z Ukrainą. Przed nami 2 lata ciężkiej roboty, tak deklaruje Łukasz Gibała i przekonuje, po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto.
1: Takie słowa usłyszeliśmy tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników drugiej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Od 5 godzin mamy już oficjalnie wyniki Miejskiej Komisji Wyborczej.
2: Przy Urzędzie Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych o poranku nasi reporterzy, Maciej Sołtys, Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Maciej, zaczynamy od ciebie. Jak wyglądała reakcja sztabu po ogłoszeniu wyników?
4: No oczywiście był wybuch radości, okrzyki "Tu jest Kraków" i gromkie "Łukasz, Łukasz". Ze sceny nowy prezydent Krakowa dziękował swojej partnerce i współpracownikom. Potem zapowiedział: trudne 2 lata.
5: Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić.
4: Gibała w wywiadzie dla RMF FM powiedział też, że zna już nazwiska swoich zastępców, ale nie zdradził żadnych konkretów.
2: Sukces Łukasza Gibały to jest porażka Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo to oni firmowali projekt Monika Piątkowska. Od wczoraj wiemy, że rządząca koalicja traci drugie największe miasto w Polsce.
1: Wieczór wyborczy w sztabie Moniki Piątkowskiej w restauracji Hawełka obserwował reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak tam przyjęto ten bezwzględny dla kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u wynik wyborów?
6: No, mimo wysokiej przegranej Monika Piątkowska mówiła, że za nią, tu cytat, wspaniały czas kampanii wyborczej. Ze sceny podziękowała za zaufanie premierowi Donaldowi Tuskowi czy wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i innym członkom Rady Ministrów.
7: Nie pamiętam, kochani, takiego czasu, żeby tak wiele osób z rządu odwiedziło w ostatnich miesiącach jakiegokolwiek rządu nasze miasto.
6: No tyle, że wczoraj wieczorem zarówno premier czy szef MON-u, a także ktokolwiek z rządu nie towarzyszył Monice Piątkowskiej podczas ogłaszania wyników wyborów. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, gratulując Łukaszowi Gibale zwycięstwa, zaznaczyła, że podczas jego prezydentury będzie, tu cytat, patrzyła mu na ręce.
4: Sprzed krakowskiego magistratu
6: Kacper Wróblewski
4: i Maciej Sołtys.
1: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa.
2: Do tego tematu oczywiście wrócimy o poranku, ale teraz inne istotne fakty.
1: 9 szkół w mieście i gminie Wyszków na Mazowszu dziś i jutro zawiesza zajęcia. Poinformowała o tym wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: A decyzję podjęto w związku z ostatnimi aktami agresji. W czwartek, przypominamy, 15-latek w Leszczydole Nowina chranił nożem 3 osoby. W wyniku tego ataku zmarła 37-letnia woźna.
1: Dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przedstawić instrukcję reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
8: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych. To dotyczy zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli.
2: I w tym tygodniu resort ma zorganizować webinary dla nauczycieli i dyrektorów szkół przygotowanych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i psychiatrami.
1: O poprawie bezpieczeństwa w szkołach Tomasz Terlikowski będzie rozmawiał z szefową resortu edukacji narodowej Barbarą Nowacką. Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM 8:02.
2: Oświadczenie Donalda Trumpa o rozejmie energetycznym między Rosją a Ukrainą odnosiło się jedynie do zaprzestania ataków na rafinerię przez obie strony i oczekuje, że Ukraina będzie go przestrzegała. Taką informację przekazuje portal Axios, powołując się na urzędnika Białego Domu.
1: Kijów chce rozejmu obejmującego też ataki na elektrownie i inne obiekty.
2: W sobotę amerykański prezydent w ostrych słowach skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. To on chce stwarzać problemy dla świata, a Trump, przypominamy, jeszcze przed weekendem ogłosił światu, że uzgodnił z Władimirem Putinem dostawę rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy i rynek amerykański.
1: Wołodymyr Zełenski wieczorem informował, że choć Ukraina jest gotowa do rozejmu, to Rosja nadal atakuje. Wieczorem drony Shahid uderzyły w elektrociepłownię w Charkowie.
2: W RMF FM o poranku aktualne fakty co pół godziny.
1: Zapraszamy zatem na 6:30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: co tam w pogodzie?
0: Dziękuję za to ogólne pytanie. O poranku dzisiaj chłodno, od 6 do 7 stopni. To jest mniej więcej taka średnia w całej Polsce. Najchłodniej na Podhalu dzisiaj o poranku 3-4 stopnie.
3: I ciemno jest.
0: I ciemno, i będzie jeszcze długo ciemno. A patrzę na godzinę 14. No maksymalnie w Polsce to najcieplej będzie w Krakowie. 13 stopni. Tak od 10 do 14. I jeśli chodzi o opady, no możliwe w całym kraju.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: 6 minut po godzinie 6:00 to Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Co z oszczędnościami Europejczyków?
3: No właśnie,
0: Unia Europejska ma plan.
3: A są jakieś?
0: Oszczędności czy plany? No,
3: nie,
0: na razie są plany.
3: Bardziej oszczędności.
0: Szczegóły za chwilę w RMF FM, we Wstawaj Szkoda Dnia. Mają plan. Bardzo dobry plan. Jacek Tomkowicz.
3: Tomasz Olbratowski.

0: oszczędności i o to, żeby przekierować oszczędności na rynki kapitałowe, co ma pomóc w finansowaniu innowacji.
1: No ale niebezpieczna sprawa. Jeżeli ktoś z was ma jakieś oszczędności na koncie, to niech nie ma, bo wam forse przekierują.
0: Tak, i się staniecie właścicielami innowacji.
2: A co powiecie na nowego Kwiatkowskiego i Margaret?
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: to właśnie stoi przy ekspresie do kawy, ręka do góry. 19 minut po godzinie 6, a mówię o tym dlatego, że właśnie wyświetliła mi się informacja, no bo tak, prawie wszystkie urządzenia RTV AGD są teraz podpięte do internetu i czytam właśnie, że zbadano jeden z inteligentnych ekspresów do kawy, który... Inteligentny ekspres do kawy w 10 dni miał wygenerować 1 terabajt danych.
1: Ale czekaj, zadaniem ekspresu jest mniej więcej zrobienie kawy albo czarnej, tak ogólnie rzecz biorąc, albo z mlekiem, nie?
0: Bardziej zastanawia, co on, jaki terabajt danych, w sensie co się wymieniał z innymi ekspresami na przepisy, czy...
1: Nie wiem, po prostu może umawia się z innymi inteligentnymi ekspresami na kawkę, nie?
0: Tak. A dlaczego terabajty? Bo no, mówił ekspres do ekspresu po ekspresowemu, to co, kawka? Jasne, i to tera. Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM. I terabajty lecą.

0: Dąbrowska i nieprawda, a same prawdziwe fakty już za chwilę o 6.30 w RMF FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
9: Pan mi kibicował i dobiegłam.
10: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
11: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
12: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
11: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
12: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
11: Swanson?
12: Mądra suplementacja już od 57 lat.
11: Przekonuje mnie to.
13: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
0: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
17: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
1: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku. Po reklamie.
0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6.30.
10: Rok przed wyborami do Sejmu Koalicja Obywatelska traci drugie największe miasto w Polsce.
16: Łukasz Gibała pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej PSL w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
10: Dopiął swego przy czwartej próbie, został prezydentem Krakowa przez 12 lat. Konsekwentnie szedł do tego celu, wieczorem po zwycięstwie zapewniał.
11: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
16: Łukasz Gibała pokonał Monikę Piątkowską, wygrywając drugą turę procentowo 62-38. To wyniki opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła 44,27%.
10: We wszystkich miejskich szkołach w Lublinie zaczną się dziś kontrole pomieszczeń wyznaczonych do ewakuacji uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza.
16: W niektórych placówkach jest z tym problem, bo nie mają one pomieszczeń bez okien, a podczas zagrożenia atakiem powietrznym należy się wystrzegać właśnie przebywania w ich pobliżu.
10: Takie budynki trzeba odpowiednio przystosować, podkreśla Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty.
6: Na pewno jedną z rekomendacji będzie właśnie folia antyodłamkowa certyfikowana. To rozwiązanie, które już w kilku szkołach zostało zastosowane i sprawdzone. No oczywiście nie jesteśmy w tym momencie
20: momencie w stanie zamurować wszystkich okien, więc szukamy rozwiązań alternatywnych.
16: Straż pożarna i inne służby mają sprawdzać, czy szkoły są w stanie zapewnić uczniom i pracownikom odpowiednie schronienie.
21: Za pół godziny po faktach o siódmej gościem Piotra Salaka na antenie internetowego radia RMF24 będzie generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu.
16: Porozmawiamy o zatrzymaniu 60-latka, który kierował groźby wobec premiera Donalda Tuska i o bezpieczeństwie najważniejszych osób w państwie.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Legia pokonała Wisłę w ligowym klasyku w Warszawie.
21: Piłkarska ekstraklasa zatem na początek faktów sportowych. Niech Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku.
23: Dzień dobry.
21: No to
23: dzień
21: emocje meczowe i pomeczowe.
23: Te pomeczowe może nawet ważniejsze. Drużyna Marka Papszuna wygrała 2-0. Bramki strzelili napastnicy Zjawiński i Adamski. No Legia skuteczniejsza, ale w meczu nie brakowało kontrowersji sędziowskich.
24: Aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
23: Tak mówił trener Wisły Mariusz Jop, no i powtórki potwierdziły, karny Wiśle się należał. Z jednym zwycięstwem na ligowym koncie ciągle widzę, Łodzianie wrócili bez punktów z Gliwic, przegrali z Piastem 1-2, przesądził gol w doliczonym czasie gry.
25: Mam tego świadomość, że nie rozpieszczamy naszych kibiców i no i ogólna nasza sytuacja robi się po prostu zła.
23: To trener Widzewa Mateusz Stolarski, Pogoń wygrała u siebie z Koroną 2-0. Piłkarski hit rozegrano w Anglii, Liverpool rozczarował swoich kibiców, domowa porażka z Manchesterem City 0-3. Wszystkie bramki padły po czerwonej kartce dla Gravenbacha, zatem Liverpool w sobie no nie poradził. Hubert Hurkacz jest już w 1/8 finału turnieju tenisowego w Szanghaju. Udało się to po trzysetowym pojedynku z Chińczykiem i Zhu.
26: Cieszę się z tego, że wygrałem ten mecz i wierzę, że kolejne mecze będę grał jeszcze lepiej. Także dziękuję wam za wsparcie i do zobaczenia.
23: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. U pani rusza turniej w Wuhan. Dziś w pierwszej rundzie zagra Magdalena Fręch. No i jeśli wygra z Mananchayą Sawan Keu z Tajlandii, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek. Formuła 1. Nocny Grand Prix Singapuru. Bezkonkurencyjny Max Verstappen prowadził od startu do mety. Na liczniku jego kariery 73 zwycięstwa. Wczoraj na podium wjechali także Charles Leclerc i Andrea Kimi Antonelli.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Wiemy, że w poniedziałek może nie tak do końca przyjemnie się wstaje z tą świadomością, że cały tydzień przed nami.
1: Ale być może będzie to piękny tydzień.
0: I tego się trzymajmy.
1: Z sukcesami waszymi, pięknymi chwilami. Tak na to patrzcie.
0: 20 minut do 7. Wybory w Krakowie to nie jedyne wybory, które na świecie się odbyły. Hitler Mussolini Simeon wygrywa wybory w dystrykcie Cueropalca w Peru.
1: Aha.
0: Hitler Mussolini Simeon.
1: No ale to nie jego wina, że mu tak dali na imię, nie? No bo no, do rodziców dzwońcie. Chrzestnych, nie wiem.
0: Pytanie, kto był ojcem chrzestnym? No. Kim Jong-un?
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Weekend. Można odpoczywać.
10: Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
17: Codziennie po trzeciej.
18: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
19: Ale my już jesteśmy na nogach.
18: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
19: Pierwsze newsy.
18: Pierwsze naładowane energią hity.
19: I pierwszą kawę.
17: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
20: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
22: Po reklamie.
0: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Mówiliśmy, że to może być piękny poniedziałek i może być piękny cały tydzień.
3: No właśnie, może macie coś ważnego przed sobą w ten tydzień i potrzebujecie, żebyśmy wam dodali skrzydeł.
24: No, jeśli potrzebujecie, żeby uwierzyć w siebie, piszcie pod 3322, a my zadzwonimy do jednej osoby i na jej konto wpadnie 500 zł.
3: No, żeby dobrze zacząć tydzień.
24: Co ważnego przed wami? 3322.

0: Sprawdzaliśmy przed chwilą, jakie tematy grzały w sieci w weekend. No, Sejm przyjął ustawę o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy. Mówiliśmy o tym jeszcze przed weekendem. Od 22 do 6 rano. Nie dotyczy restauracji, pubów i tym podobnych.
1: Znaczy zakaz sklepy,
0: sprzedaży,
1: tak?
0: Alkoholu, tak.
1: Ale nawet spod lady?
0: Nawet spod lady.
1: Nawet na boku?
0: Nawet na boku.
1: A jak bardzo tak poprosisz tego?
0: To też nie.
1: I bardzo dobrze.
0: Między innymi oczywiście o wynikach wyborów na prezydenta Krakowa. Ale wcześniej Dawid Podsiadło. Dajcie głośniej.

0: sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
5: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
10: Po reklamie.
11: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
12: W Krakowie wszystkie głosy podliczone.
13: Łukasz Gibała, zwycięzcą drugiej tury, o poranku, tak jak zapowiadał, z obważankami wśród wyborców, którym dziękuję za poparcie.
12: Dzisiaj policyjne patrole znów pojawią się w szkołach. Do wczoraj w ramach akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami w placówkach oświatowych zatrzymano aż 117 osób.
13: 16-latek zatrzymany tymczasem w Warszawie, bo oferował wynajem cudzego apartamentu.
12: Będzie też Puchar Świata twórców tiramisu.
13: Jest 7, to Fakty RMF FM. Łukasz Gibała, zwycięzcą krakowskiej drugiej tury, o poranku, tak jak zapowiadał, na Rondzie Mogilskim w centrum miasta. Dziękuję wyborcom za poparcie.
12: Pełne wyniki ze wszystkich obwodów głosowania. Po pierwszej opublikowano na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. 62,12% głosów dla Łukasza Gibały.
13: Monika Piątkowska, 37,88% poparcia przy 44% frekwencji.
12: Zwycięzca zapowiada teraz 2 lata ciężkiej pracy dla Krakowa i jego mieszkańców.
13: A od czego ta praca powinna się rozpocząć? Oto pytamy o poranku na krakowskim rynku. Tam zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszymi reporterami Michałem Krasoniem i Pawłem Koniecznym.
14: Dzień dobry, kłaniamy się.
13: Witamy w Faktach. Jakie zdanie mieszkańców Krakowa powinny być pierwsze decyzje nowego prezydenta?
14: Mieszkańcy wskazują przede wszystkim na dwie sprawy. Korki i finanse miasta, ale problemów do rozwiązania jest znacznie więcej.
15: W pierwszej kolejności może te strefy takie zlikwidować, tak, dla tych samochodów, dla mieszkańców przynajmniej Krakowa.
16: Czy trochę by się przydał uzdatnić ruch kołowy?
17: Moim zdaniem teraz chyba powinno być tak, że stop tym deweloperom rozbudowy.
14: Tyle mieszkańcy Krakowa. Swoje pierwsze decyzje zapowiedział już wczoraj Łukasz Gibała.
18: Pierwsza z nich ma dotyczyć Doliny Prądnika.
19: Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle.
18: Druga dotyczy biletów komunikacji miejskiej.
19: Zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
18: Z krakowskiego rynku głównego Paweł Konieczny
14: i Michał Krasoń.
13: Pełne wyniki znajdziecie na stronie rmf24.pl.
12: Dziś policyjne patrole znów pojawią się w szkołach i ich pobliżu. Do wczoraj w ramach akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po atakach w placówkach oświatowych zatrzymano aż 117 osób, głównie w wieku 13-19 lat.
13: Służby podkreślają raz jeszcze, nie ma powodu, by mówić o internetowym challenge'u ani działaniu tych osób w porozumieniu.
20: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i spokojna głowa w tych tematach.
13: Apeluje pułkownik Małgorzata Żochowska, zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
12: Służby wczoraj informowały o zatrzymaniu 60-latka, który kierował groźby wobec premiera Donalda Tuska, a także wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna miał zostać ujęty na Dolnym Śląsku po tym, jak do Służby Ochrony Państwa dotarł mail z pogróżkami.
13: I na ten temat już za chwilę Piotr Salak porozmawia na antenie informacyjnego radia RMF24 z generałem Marianem Janickim, byłym szefem Biura Ochrony Rządu.
21: Słuchacie faktów w RMF FM.
12: 16-latek z warszawskiej Woli oferował wynajem cudzego apartamentu.
13: Został zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku. Na podpisanie umowy z najemcą przyszedł ucharakteryzowany, tak by ukryć swój wiek.
12: Krzysztof Zasada razem z nami w faktach. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień co dobry. Jeszcze ustalili śledczy?
22: Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednym z portali internetowych ktoś oferuje na wynajem nienależące do niego mieszkanie. Oferta dotyczyła wynajmu lokalu na 6 miesięcy za 40 tysięcy złotych. Stołeczni policjanci namierzyli oszusta i zatrzymali go. Okazało się, że ma 16 lat. Podczas zatrzymania nastolatek miał perukę, czapkę z daszkiem i ciemne okulary. Trafił do policyjnej izby dziecka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
13: Pszczelarz z Brazylii i technik z włoskiej Vicenzy wygrali 10. edycję Pucharu Świata Twórców Tiramisu we włoskim Treviso.
12: W rywalizacji uczestniczyło 320 amatorów z 33 krajów świata. W kategorii wersja kreatywna wygrał Ciro Tomasini.
13: W wersji tiramisu klasyczne Brazylijczyk Marcos Muzzi.
12: No to może wygrany przepis kreatywny was zainspiruje o poranku?
13: Signore Ciro proponuje tiramisu w kształcie ula z konfiturą malinową, białą czekoladą i cytrynowym miodem.
12: Do porannej kawy smakowałoby idealnie.
13: Oczywiście.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Dolphin G.
11: Chłodny poranek od 3 stopni na Podhalu do tak maksymalnie 6 stopni dzisiaj o poranku. Po południu sporo deszczu, głównie w centralnej Polsce, ale też na północnym wschodzie. Najmniej deszczu na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. I tak patrzę na kolejne dni.
26: No i?
11: No średnia temperatura w okolicach 10-12 stopni.
26: No ale idzie listopad i to jest bardzo dobry temperatur.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Atto 2.
11: A może się komuś jeszcze marzy złota polska jesień?
26: Jeszcze ma być, tak mówili, tak? Zaskoczy nas, tak. Poza tym nie wymagajmy o tej porze roku jakichś 25 stopni, no bez przesady.
11: A Jasze, no ty jako magic byś się nie sprawdził, wiesz, w tej pogodzie. Same negatywne informacje.
26: Nie, pozytywne.
11: Tak.
26: Natura wraca do normy.
11: Tu wstawaj, szkoda dnia, dzień dobry.

0: Sponsorem konkursu na dzień dobry jest Erste Bank Polska. Wiemy, że jest poniedziałek i to może nie nastrajać pozytywnie, ale nie z RMF FM, bo my jesteśmy od tego, żeby dodać wam skrzydeł. Pytaliśmy, jakie wyzwania dzisiaj przed wami. Pisaliście pod 3322 i z nami Daniel z Radomia. Cześć.
1: Cześć.
0: Co ciebie czeka dzisiaj?

0: Bioderkami, wiesz, machasz elegancko, siadasz i mówisz, o co chodzi?
1: O co chodzi? Ja tu przyszedłem po pracę. Danielu, trzymamy kciuki, no i mamy dla ciebie 500 zł jako taki pierwszy krok do działania i wysyłamy też zestaw gadżetów od Erste Bank Polska.
2: O, dziękuję wam bardzo. Na pewno mi to pomoże.
1: Dobra, jeszcze raz te brawa. Zapamiętaj tę chwilę i wchodzisz na pełnej, dobra?
2: Dobra, nie ma problemu.
1: Dobra, trzymamy kciuki, pa pa!
3: Sponsorem konkursu na dzień dobry jest Erste Bank Polska.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
6: Ja gram tylko hot numery.
5: Jędrych.
6: Ja lecę z evergreenami.
5: Rybak.
7: Ja zagram to, co lubicie.
5: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapadaj w piątkowy wieczór po 19:00.
8: Reklama.
9: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
13: Ania.
12: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
15: A gdzie tak jest?
16: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Po reklamie.
17: No już, wstawaj, szkoda dnia. Tylko w RMF FM.

0: Elton John w RMF FM. To jest właśnie najlepsza muzyka o poranku. Tak się budzimy, 20 minut po godzinie 7. Przeglądamy, co tam na portalach plotkarskich i w kolorowych gazetach. Ty masz coś, Olbratowski?
1: No, prawie skandal.
0: Co?
1: Tak piszą. Ochrona nie chciała wpuścić żony Zenka, Danusi Martyniuk, za kulisy prób do koncertu. Na koncert nie wpuściła. Dopiero interwencja samego Zenka załatwiła sprawę.
0: Do czego to doszło? Tak. Żeby człowieka na koncert własnego Zenka nie wpuścili, no.
2: To jest nic. Mnie kiedyś na własny koncert nie chcieli wpuścić. Na szczęście Zenek interweniował.

0: 9 miliardów złotych długu. Jakie pomysły na ten dług będzie miał nowy prezydent Krakowa? No i najnowsze informacje dla kierowców. Już za chwilę, punktualnie o 7.30 w Faktach RMF FM.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Takie mocne słowa padają tu niemal codziennie.
3: Kontrole, opresja, areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach.
4: Panie premierze, niech pan się szanuje, bo jak pan mówi, że PiS wchodził do przedsiębiorstw i je zatrzymywał, to był PiS, który wtedy rządził, a kto rządził rządem? Pan premier Mateusz Morawiecki.
5: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już dziś po 8:00.
1: Reklama.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Byle do piątku.
10: Byle do piątku. Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
9: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9:00 w RMF FM.
11: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
13: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Po reklamie.
0: Czas na fakty w RMF FM, jest 7:30.
17: Międzynarodową grupę przestępczą odpowiadającą za oszustwa bankowe rozbili funkcjonariusze ABW, CBŚP i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
18: Jak dowiedział się reporter RMF FM, wśród zatrzymanych 12 osób jest dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
19: Ci Rosjanie mieli w Polsce od 2 lat i od roku pobyt czasowy. Obu zatrzymano w Warszawie. W systemach mają wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Poza nimi w ręce mundurowych wpadł jeszcze Ukrainiec i 9 Polaków, a wśród nich pseudokibic z Warszawy. Grupa działała od 2 lat, głównie w Warszawie, Łodzi i w Białymstoku. Specjalizowała się w wyłudzeniach za pomocą szybkich płatności mobilnych. Jak usłyszałem, podejrzani dokonali oszustw na co najmniej kilka milionów złotych. Dziennie zarabiali od kilkudziesięciu tysięcy do 200 tysięcy złotych.
17: Ruch wahadłowy ostrzegamy na Krajowej 43 w miejscowości Szarki w powiecie kłobuckim w Śląskiem.
18: Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Przez pewien czas trasa była zablokowana.
17: W porannej rozmowie w RMF FM za pół godziny dziś minister edukacji Barbara Nowacka.
18: Rozmowa na antenie RMF FM i radia RMF24, a w formie wideo na naszym profilu na YouTubie.
17: I tam w trakcie transmisji będziecie mogli zadawać swoje pytania minister edukacji.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
17: A przed nowym prezydentem Krakowa ogromne wyzwania budżetowe.
18: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, kłaniam się. Poza upragnionym gabinetem w magistracie, Łukasz Gibała przejmuje też kłopot w postaci gigantycznego zadłużenia Krakowa. Na koniec roku ma wynieść prawie 9 miliardów złotych i ma być większe niż zadłużenie na przykład Warszawy. W kampanii wyborczej jednym z głównych tematów finansowych była opłata turystyczna, doliczana do każdego noclegu. Przypomnijmy, co na ten temat mówił prezydent. prezydent elekt na antenie RMF FM przed drugą turą wyborów.
2: 20 zł to jest minimum. W miastach Europy Zachodniej to są stawki tego typu i wyższe. I naprawdę utrzymanie miasta w związku z napływem turystów jest też czymś bardzo kosztownym.
20: W tej chwili jednak przepisy nie pozwalają, by Kraków pobierał opłatę miejscową, bo nie spełnia wymogów jakości powietrza. Przepisy odnośnie opłaty, którą Kraków mógłby wprowadzić, dopiero powstają. Projekt ustawy czeka na podpis prezydenta, ale w tym dokumencie maksymalna opłata to nieco ponad 5 zł za dobę. Niezależnie kiedy i w jakiej kwocie opłata turystyczna pojawi się w Krakowie, w znacznej mierze poniosą ją zagraniczni turyści. Mogliby nieco zaoszczędzić na słabym złotym. No, nasza waluta rozpoczyna kolejny słaby tydzień. Euro po 4,38 zł, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,71, funt brytyjski 5,18 zł.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A co powiedzielibyście w poniedziałek o tej porze?
21: No.
0: Na doktora Albana.
21: No kurczę, taka wizyta u takiego doktora, no to to się czeka to, jak na NFZ, kurczę,
0: a tu macie
21: jak
0: termin,
21: na Piotro.
0: Termin na teraz, dajcie głośniej.
21: Bez kolejki, specjalnie dla was.
0: Wystarczy przyłożyć bolącą część ciała do głośnika i dać głośniej RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz,
21: Mariusz Kołomaga
0: i Tomasz Olbratowski. Dzień dobry.

0: Rosu i Vito Bambino. W RMF FM 21 minut i będzie 8. Wróćmy do tematu z faktów. Donald Trump wczoraj zapowiedział rozejm energetyczny między Rosją a Ukrainą, ale Rosja dalej atakowała między innymi elektrownie ukraińskie.
1: Co ty nie powiesz?
2: No.
1: Pan pomarańczowy Cheetos powiedział i to nie pykło, nie weszło w życie.
0: Tak więc amerykańska administracja sprostowała, że chodzi o nieatakowanie przez Ukrainę rosyjskich rafinerii.
2: Bardzo profesjonalny rozejm. Może to nie matka, ale no na pewno wujek wszystkich nieudanych rozejmów, tak?
0: No.
1: Ci Norwegowie powinni jednak pomyśleć o nowej nagrodzie i według mnie przyznać Trumpowi przedpokojowego Nobla.
0: A czyli w sumie głosem administracji USA poznaliśmy stanowisko Rosji,
2: no tak.
0: To czekamy, może jeszcze ktoś z Ameryki zabierze głos.
2: No po co?

0: Ola Morena. Olbratowski, możemy zdradzić, o czym felieton?
1: A będzie tym, o Trumpie i pokojowej nagrodzie Nobla. Dobra. Są nowe fakty.
0: Dobra, dobrze, to o tym już za moment.
2: To zanim, to ja mam tutaj, wiecie, jakieś pierdółki z psich portali. Pani Woźniak Agnieszka Starak łamie zasady, bo włożyła spodnie w kozaki.
1: Kurczę, to tak jest piszą. W podstawówce łamałem zasady.
0: No. Dopóki nie wkłada żakietów w spodnie, to jest okej. Okay.
2: No ale kurczę, przepraszam. Ja ze swoim żółtym sweterkiem w spodniach zrobiłem całą karierę. Tyle, że wkładałem kozaka w spodnie.
3: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
8: Zmieniały się trendy.
9: Ale jedno pozostało niezmienne.
7: To wy wybieracie największe hity.
10: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. Codziennie po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
11: Sponsorem programu Poplista jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
12: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
13: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
16: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Po reklamie.
17: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
2: No to tak jak obiecał, będzie o pokojowej nagrodzie Nobla.
1: Słuchajcie, dramat trwa. Pokojowego Nobla otrzymała 85-letnia południowoafrykańska prawniczka Navy Pillay, a nie Donald Trump. Patrzcie, człowiek całe życie robi wszystko, żeby świat o nim mówił, a kiedy świat może zrobić coś dla niego, daje medal komuś innemu. Co za niewdzięczność. Pani Pillay całe życie broniła praw człowieka. No, duże zasługi, owszem. Ale czy choć raz transmitowano jej obronę praw człowieka w telewizji, tak często jak konferencję Donalda? Trump przypomina, że zakończył 8 wojen. O, 8! Niektóre co prawda jeszcze o tym nie wiedzą, albo wciąż się tam biją, ale wiadomo, do uczestników wojny informacje docierają z pewnym opóźnieniem. Ja bym jednak coś przyznał, choćby ogólnego Nobla na okres próbny na przykład, pod warunkiem, że przez 3 miesiące nie zaatakuje Komitetu Noblowskiego. No, prezydent uznał jurorów za wrogów cywilizacji w swoim wpisie. To jest troszkę niepokojące, bo jeśli tak wyglądają reakcje na nieotrzymanie nagrody pokojowej, to strach pomyśleć, co by było po odrzuceniu wniosku o kartę biblioteczną. O? Izrael ogłosił, że Komitet Noblowski stracił kompas moralny. Możliwe. Gdyby kompas działał, wskazywałby przecież Waszyngton, Biały Dom, a dokładniej gabinet kabinet z bardzo pięknym biurkiem, ale ja Trumpa rozumiem, bo tak, Barack Obama Nobla dostał niemal na wejście do Białego Domu. Trump zrobił już tyle, że powinien mieć przynajmniej noblowską kartę lojalnościową, jak w Biedronce czy gdzieś, prawda? 8 wojen, 8 pieczątek, 9 pokojowa negocjacja gratis. Dobrym rozwiązaniem byłoby chyba przyznanie Trumpowi na przykład Nobla w kategorii cierpliwość, choć tą cierpliwością jest różnie, bo to jednak wyczyn, nie dostać nagrody pokojowej i natychmiast wywołać z tego powodu międzynarodową awanturę. No zagwozdka.

0: tydzień w szkołach i oczywiście sytuacja w szkołach będzie tematem numer jeden dzisiejszej porannej rozmowy w RMF FM, której gościem będzie minister edukacji Barbara Nowacka. To już za moment, po faktach.
1: Reklama.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: Po reklamie.
0: 8 na zegarach. Czas poznać najważniejsze fakty. Przy mikrofonach ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
10: Ponad 161 tysięcy głosów na Łukasza Gibałę.
11: Na Monikę Piątkowską nieco ponad 98 tysięcy. Oznacza to, że Gibała wygrywa drugą turę procentowo 62-38 i to założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zastąpi Aleksandra Miszalskiego.
12: Dzień dobry, może odważonek dla pani.
10: Prezydent elekt do poranku dziękuję wyborcom, ale w faktach nie tylko Wielka Krakowska.
11: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister edukacji Barbara Nowacka. Zapraszamy. Dziękuję mieszkańcom za zaufanie. Przede mną duże wyzwanie. Sytuacja Krakowa jest skomplikowana, tak mówił dziś rano Łukasz Gibała.
10: Przed 7 prezydent elekt Krakowa rozdawał obwarzanki na Rondzie Mogilskim, dziękując swoim wyborcom. W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co jeszcze mówił o poranku Gibała?
13: Podkreślał, że wczorajsze wybory to historyczna zmiana w Krakowie.
14: Bo wtedy krakowianie odzyskali swoje miasto. Dzisiaj obudziliśmy się w mieście, gdzie nie partie polityczne, nie politycy z Warszawy, ale to mieszkańcy są wreszcie najważniejsi.
13: Gibała powtórzył też zapowiedź pierwszej decyzji, najpewniej zmiany taryfy biletowej. W sprawie przeciwnej mu większości w Radzie Miasta zadeklarował chęć współpracy, ale zastrzegł, że ma plan awaryjny.
14: Nie od dzisiaj działam publicznie, wiem, że może być różnie, dlatego mamy też gdzieś z tyłu głowy plan B czy plan C, ale na razie będziemy się skupiali na tym, żeby rozmawiać z radnymi, żeby spróbować znaleźć większość dla tych projektów.
13: Tak mówił Łukasz Gibała z Ronda Mogilskiego w Krakowie, Maciej Sołtys.
11: 20 tysięcy policjantów ma być dziś zaangażowanych w działania w pobliżu szkół na terenie całej Polski.
10: To pokłosie ostatnich aktów przemocy, do których doszło na terenie zarówno podstawówek, jak i szkół średnich.
11: W faktach teraz Poznań, nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który razem z funkcjonariuszami jest w tej chwili przed jedną ze szkół. Jak wygląda taki patrol?
15: Przed szkołą podstawową numer 36 na poznańskich Jeżycach na ulicy Słowackiego stanął policyjny radiowóz z sygnałami świetlnymi. Policjanci w koło patrolują ten teren, a ze mną podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Ile takich szkół jest dzisiaj do sprawdzenia?
16: W samym Poznaniu i powiecie poznańskim jest blisko 380 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wszystkie te szkoły poznańscy policjanci skontrolują, zwracają szczególną uwagę na wszystkie niepokojące sygnały, a także wszystkie osoby, które mogą stwarzać w jakikolwiek sposób zagrożenie. W te działania zaangażowane są policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowi, ale także głównie policjanci zajmujący się problematyką do spraw nieletnich.
15: Będziemy to sprawdzać w Faktach RMF FM i Radiu RMF 24 Poznań. Beniamin Kubiak-Piłat.
10: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM. Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy, dzień dobry.
17: Dzień dobry, moim gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji, Koalicja Obywatelska. Witam, pani minister. Rodzice mogą dzisiaj bezpiecznie posłać dzieci do szkoły, pani zdaniem?
18: Policja będzie we wszystkich polskich szkołach, to jest 20 tysięcy placówek. Myślę, że sytuacja się uspokoiła. Poza tym nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych to bezpieczeństwo jest zapewnione.
17: Pani minister, pani mówi, sytuacja się uspokoiła, ale w piątek mieliśmy zestaw zatrzymań. W sobotę mieliśmy w szkole policjalnej w Warszawie kolejny atak na żołnierzyki.
18: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
17: Pani minister, czyli może jest pani zdania, że to się skończy? Bo w wielu krajach jest takie naśladownictwo, to znaczy po takich atakach przychodzą następne i następne i następne.
18: Ja bardzo też wierzę, że rodzice się bardzo zaangażują. Tak jak widać było w piątek, w sobotę, zaangażowanie rodziców, którzy też sprawdzali plecaki swoim dzieciom, zaczęli z nimi rozmawiać. Przez cały weekend te rozmowy były. Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo. I bardzo wszystkich też namawiam do tego, że jeżeli widzą, że ktoś się zachowuje nietypowo.
17: Nietypowo to znaczy jak?
18: Dziwnie, agresywnie, może sugerować, że ma złe zamiary wobec siebie lub kogoś innego, poinformujcie państwo odpowiednie służby. Uczniowie, poinformujcie nauczycieli, poinformujcie rodziców, bo tylko w ten sposób zapobierzemy takim działaniom, które ewidentnie też zaczęły być naśladowane. I tutaj z tego, co wiem od służb, tu nie ma żadnego, jak na razie, dowodów na żaden spisek, tylko jest efekt naśladownictwa i efekt, myślę, że zgubnego wpływu i mediów społecznościowych, i radykalizacji młodych, i samotności bardzo często młodych, o, którzy szukają.
17: Za chwilę porozmawiamy,
18: wsparcia.
17: Bo to jest oczywiście istotne.
18: Natomiast ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja bardzo dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za ich poważne, odpowiedzialne, spokojne reakcje. To szczególny szacunek dla tych, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych i wyrazy współczucia dla rodziny pani Woźnej.
17: Notabene to wstrząsająca opowieść dyrektora placówki z Podwyżkowa, który mówi o chłopcu, który na koniec zachowuje się, on się zachowuje jak bohater, a chłopiec na koniec zachowuje się jak chłopiec, co jest absolutnie wstrząsające. Prosi o to, żeby go przytulić.
18: Absolutnie przerażające, wstrząsające, ale powiem panu szczerze, kto jak nie nauczyciel, doświadczony, umiałby tak zareagować, był tak odważny i tak empatyczny w jednym. Może warto, żeby wszyscy mieli dzisiaj refleksję, jak wiele znaczą nauczyciele w polskim społeczeństwie i w każdej szkole.
17: To jeszcze pytanie, co teraz mają dzisiaj zrobić dyrektorzy? Wiadomo, że w większości placówek wprowadzono całkowity zakaz wstępu dla osób z zewnątrz, ale wiadomo, że też te czyny często popełniają uczniowie. A nie, kontrola plecaków. Jakie rekomendacje dla dyrektorów?
18: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami, rozmowy i o możliwych zagrożeniach i o wzmocnieniu uczniów do odwagi, żeby ewentualnie powiedzieli o zachowaniach kolegów lub koleżanek, ale też do empatycznej rozmowy o tym, co się dzieje w sieci, o wsparciu, o pokazaniu, jak zadziałać w sytuacjach kryzysowych.
17: Ale zamknięte szkoły?
18: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół, bo to też
17: i tak
18: jest
17: zostanie?
18: Niebezpieczne. pracujemy nad przepisami, które będą w stanie też formalnie wspomóc często dyrektorów w różnych procedurach, bo mamy dzisiaj obowiązujące od dawna stopnie alarmowe.
17: O to pytam także dlatego, że wiadomo, że szkoły są często też takimi punktami społecznymi. Nie wiem, zbiórki harcerskie się odbywają często w szkołach.
18: Tylko,
17: i to są czasami uczniowie spoza szkoły.
18: Tylko odbywają się po godzinach lekcji. Tym najbardziej newralgicznym momentem na dzisiaj są godziny lekcyjne. I nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki i policjanci, którzy przyjdą z interwencją lub, nie wiem, gość umówiony na spotkanie, psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. I ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana. Ale my też widzimy, jak wiele można zmienić i poprawić w procedurach, by dyrektorzy mieli realne narzędzia. Proszę sobie wyobrazić.
17: Czyli jakie?
18: Czyli proszę sobie wyobrazić, że dyrektor szkoły, nauczyciel, owszem, jak widzi nóż, to z innych przepisów może nóż odebrać, ale jak widzi przedmiot niebezpieczny u ucznia.
17: Niebezpieczny to znaczy przykład, jaki? Przedmiotem, bo niebezpieczny może być młotek.
18: Wszystko może być przedmiotem niebezpiecznym.
17: Albo
18: wszystko
17: długopis.
18: Zależy od tego, w jaki sposób uczeń go używa. Ale weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa, jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządeku uczeń, powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi, ponieważ przekroczyli uprawnienia. Chcieliśmy to zmienić w tej ustawie o prawach i obowiązkach ucznia, dać większą możliwość odebrania przedmiotów, które mogą być niebezpieczne, lub na przykład narkotyków, jeżeli dyrektor ma podejrzenie, że w plecaku jest narkotyk.
17: To nie może przysłuchać, jak są narkotyki?
18: Dyrektor szkoły, to jest nauczyciel, policja i Straż Miejska ma te uprawnienia. Nikt inny.
17: Tylko teraz
18: w szkole
17: pytanie,
18: zależy mi na tym, żeby dyrektorzy mieli te narzędzia dla bezpieczeństwa dzieci.
17: Tylko, że to jest pytanie, napięcie między bezpieczeństwem dzieci a wolnością także dzieci czy rodziców. No śrubokręt nie jest narzędziem przestępstwa. Młotek może być, ale nie jest. Więc
18: dlatego,
17: jakby
18: ale
17: trudno zabrać
18: wszystkiego. Nie oznacza, żeby wszystko zabierał, ale naprawdę nauczyciele wiedzą, w jakiej sytuacji śrubokręt jest używany na warsztatach czy na zajęciach praktycznych, a kiedy może w pewnych sytuacjach stanowić
17: tylko
18: niebezpieczeństwo.
17: Tu dochodzimy do takiej sytuacji,
18: dlatego,
17: w której jak ja chodziłem do szkoły i nie tylko ja, również moje dzieci, to bardzo często dzieci nosiły w plecakach scyzoryki, takie z wieloma różnymi urządzeniami.
18: Tak, tylko,
17: i to jest oczywiście nóż.
18: Tak.
17: I on może być niebezpieczny,
18: pierwsze,
17: ale ma również inne użytkowanie.
18: Pierwsze czasy się zmieniły. Po drugie, zawsze jest ta osoba, na której rozwadze i rozsądku polegamy. Ta osoba, której oddajemy dziecko pod opiekę, czyli nauczyciel. I ja pracując teraz, bo trwają intensywne prace nad zmianą tych przepisów, o 9:30 spotykam się na przykład ze związkami zawodowymi, żeby też porozmawiać i poprosić ich, żeby sprawdzili, które narzędzia realnie pomogą i będą przydatne dla nauczycieli, dyrektorów. Mieliśmy już całą serię takich spotkań z różnymi gremiami nauczycielsko-dyrektorskimi, bo zanim zaproponuję konkretne, szczegółowe rozwiązania, muszę wiedzieć, że są one dobre, są one potrzebne nauczycielom i realnie zapewnią zmianę.
17: Panie minister, to jeszcze pytanie, bo ono się pojawia wśród rodziców. Telefony komórkowe, które są odbierane dzieciom w podstawówkach.
18: Nie są odbierane.
17: No, różne są oczywiście metody. Dzieci nie mogą ich używać. No ale jeżeli są odbierane, w niektórych szkołach są odbierane i chowane albo w szafkach, albo w pudełkach, to one nie mogą z nich skorzystać, żeby wezwać ratunek.
18: Ale nauczyciele mają ze sobą telefony. Po drugie, szkoła sama reguluje. I o to przecież była wielka dyskusja. Dlaczego my nie narzucamy z ministerstwa jednego rozwiązania? Bo daliśmy szkołom możliwość zdecydowania. Więc jeżeli na przykład teraz szkoły, które do tej pory telefon odbierały, powiedzą: słuchajcie, drodzy uczniowie, drodzy rodzice, przez najbliższe 2 tygodnie zmieniamy politykę i telefon może być w plecaku, to jest okej, to jest zgodnie z przepisami i to jest reakcja. Proszę też pamiętać, że w przepisach są 3 wyjątki. Czyli, że telefon uczeń może użyć w momencie, kiedy są to przyczyny zdrowotne, na polecenie nauczyciela lub w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia.
17: Jak ma zabrane, tego nie użyje. To trzeba jasno powiedzieć. Za chwilę wrócimy do tego.
18: Panie redaktorze, tylko rozwiązanie wykluczający telefony jest również dla bezpieczeństwa dzieci. Również dlatego, żeby się nie nagrywały i nie nagrywały
17: innych. To jest oczywiście prawda. Kończymy.
18: A szkoła ma narzędzia.
17: W Radiu RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 i wrócimy zaraz do tego tematu. W naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
10: W szkołach nie ma przestrzeni na głupie żarty.
11: Podkreślała to w porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji. Ciąg dalszej rozmowy z Barbarą Nowacką już w informacyjnym radiu RMF 24.
10: Zapraszamy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Jest i nasza pogodynka, Mariusz Kałamaga-Marek. Co w pogodzie?
20: Już lukam za okno i mam żaluzję. Ale według mnie jest wilgotność, duża wilgotność jest. To czuć po nogawkach, na podeszwie to czuć. No i jak tak przejedziesz paluchem po szybie przedniej, to też czuć. Bierzesz.
0: O poranku chłodno, to jest ważna informacja, między 5 a 6-7 stopni, więc proszę się ciepło ubrać.
20: Weź mi te rolety.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
20: A czuć, że będzie jakieś słońce?
0: Tak
20: będzie trochę.
0: Nie nastawiałbym się.
20: Troszkę słońca, troszkę deszczu, czyli dobrze.

0: Nie ma tak, jakby śpiewać środa, czwartek, w poniedziałek, 19 minut po godzinie 8. Ale ten poniedziałek może być takim poniedziałkiem, który zapamiętacie na długo.
1: Zapamiętacie go na długo, bo nie ma Skowrona i dzisiaj będę pieniądze rozdawał też ja.
0: Milion złotych to jest dzisiaj nagroda główna. Milion złotych. W październiku wygrywaliście już w złotej kumulacji i mamy wypisane trochę miejscowości.
1: Tak, ja wiem. Wygraliście w złotej kumulacji między innymi w Zebrzydowicach, w Białymstoku, w Szczecinie, w Wieruszowie, w Turku i w Warszawie.
0: Właśnie chcemy wiedzieć, skąd jesteście, bo chcemy sprawdzić, w jakiej części Polski mieszka szczęście. Dlatego teraz pod 7474 zaczynamy.

0: 92. Przyślijcie nazwę swojej miejscowości. Czyli wpisujecie nazwę miejscowości i w ten sposób gracie o 1 000 000 zł.
1: Czyli jak mieszkam na przykład w Tarnowskich Górach, to piszę Tarnowskie Góry. Czy mogę, a jak Tarnowskie napiszę, to Luz?
0: Też jest Luz, też. Tak. To się
1: a
0: domyślimy.
1: Można napisać, że jak jesteś z Bytomia, to że z Byci?
0: Możesz.
2: Z Byci,
0: możesz, tak. My się wszystkiego domyślimy. Miejscowość pod 7474, a my przez 13 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1013 szans.
1: A jak ja napiszę z Byci, a to ktoś chce powiedzieć, że z Bydgoszczy?
0: No to już sprawdź sobie w regulaminie. Miejscowość pod 7474 i gracie o 1 000 000.

0: w RMF FM, jak sytuacja na stacjach paliw. Między innymi o tym w RMF FM, no i najnowsze wieści dla kierowców prosto z dróg. Wszystkiego dowiecie się oczywiście z faktów. RMF FM punktualnie o 8:30.
1: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pani zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
22: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
23: Po reklamie.
0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 8:30.
24: Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu busa z osobówką w miejscowości Borowce na Mazowszu. Droga wojewódzka 627 między Ostrawią Mazowiecką a Ostrołęką w tej chwili jest zablokowana.
25: Policjanci zorganizowali objazdy drogami lokalnymi. Te utrudnienia mogą potrwać do 10:00.
1: Blisko 60 strażaków walczyło z pożarem restauracji w miejscowości Stobno 7 w Wielkopolsce.
24: Ogień objął tam dach o powierzchni 600 metrów kwadratowych.
1: Część konstrukcji zapadła się do środka, przekazał o poranku dyżurny wielkopolskich strażaków.
24: W pożarze nikt nie ucierpiał, trwa w tej chwili dogaszanie ognia.
1: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami to zaleca dzisiaj nauczycielom i dyrektorom szkół minister edukacji Barbara Nowacka.
24: Jej zdaniem sytuacja w tej chwili się uspokoiła.
2: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
1: Mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka.
24: Dodawała, że ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów tak, by dyrektorzy mogli na przykład przeszukiwać plecaki czy odebrać uczniom niebezpieczne przedmioty.
1: Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26.
24: Syreny alarmowe będą przez minutę emitowały dźwięk ciągły. Prosimy o zachowanie spokoju, apeluje do mieszkańców Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
1: O poranku zaglądamy na stację paliw.
24: Tam benzyna poniżej 7, ale diesel znowu droższy.
1: Litr benzyny 95 ma kosztować dzisiaj nie więcej niż 6 zł 97 groszy.
24: Olej napędowy 8 zł 6 groszy i są to najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
24: Dziesiąty mecz bez porażki, Legia Warszawa z dobrą serią w Ekstraklasie.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
6: Dzień dobry, Legia jest jedyną niepokonaną drużyną w lidze. Bilans to 6 zwycięstw i 4 remisy. Wczoraj wygrany domowy mecz z Wisłą Kraków 2-0.
25: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji. Strzeliśmy 2 bramki, z czego jesteśmy zadowoleni. Chłopaki dali radę i z tego jestem zadowolony.
6: Komentował trener Marek Papszun. Po meczu dużo krytyki w stronę arbitrów, kilka ewidentnych błędów zespołu sędziowskiego. Kłopoty w Jagiellonii Białystok, wydłuża się lista kontuzjowanych. Klub z Podlasia poinformował, że na kilka tygodni ze składu wypada słoweński napastnik Nick Prelec. Przypomnę, że na liście kontuzjowanych jest także choćby Norbert Wojtuszek. A już w czwartek Jaga w Lidze Europy zagrał u siebie z Araratem Armenia, no dobrze byłoby zgarnąć komplet punktów. Derby Trójmiasta dla Arki Gdynia. Pojedynek w PGE Basket Lidze zakończony zwycięstwem Arki nad Treflem Sopot 96-82. Gdynianie dopiero w trakcie spotkania się rozkręcili i początek należał do Trefla.
26: Wyszli na nas bardzo agresywnie, bardzo fizycznie. Nie dali nam łatwych punktów zdobyć. I oni złapali swój rytm, a my swojego rytmu nie mieliśmy. Trzeci, czwarty, kwarty zaczęliśmy grać tak, jak my potrafimy najlepiej.
6: Komentował trener Arki Mantas Czesnawski. Z najwięcej punktów dla jego zespołu rzucił Jakub Garbacz, 26. Siatkarze PGE Projektu Warszawa wygrali towarzyski turniej Bogdanka Volley Cup. Impreza poświęcona pamięci Tomasza Wójtowicza została rozegrana w Lublinie. W finale projekt wygrał z Bogdanką Luk Lublin 3-1. No, przed startem ligi powiew optymizmu.
27: No tak, na pewno będzie to bardzo ciekawy sezon, bardzo, bardzo intensywny i długi, bo każda drużyna się wzmocniła, więc już się nie mogę doczekać.
6: Tak mówił Bartosz Gomułka z projektu. W weekend mieliśmy też memoriał Arkadiusza Gołasia. Tam w finale Asseco Rosowia Rzeszów wygrała z PGE Skrą Bełchatów 3-0.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.

0: John Bon John. W RMF FM 20 minut i będzie godzina 9. Wspieramy was w poniedziałek w pracy.
1: No już większości
2: będzie dobrze,
1: nie?
0: Najlepsza
2: tylko
0: muzyka.
2: 5 dni i już weekendzi.
0: Ja mam ciekawy cytat. Znacie jakiegoś Polaka, który mógłby u nas pracować? To zdanie niemal codziennie słychać w Niemczech, mówi w wywiadzie młoda Niemka.
3: Ja osobiście nie znam. Szczególnie młodej Niemki nie znam.
2: O, kurczę, może Stefan Müller. Tylko, że on już nie jest taki młody chyba.
0: Poza tym czasy się zmieniły teraz. Teraz młody Polak pyta: znacie jakiegoś Niemca, który mógłby u nas pracować?
1: Właśnie.
4: Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Inak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Dzień dobry.

0: chwilę. Fakty w RMF FM punktualnie o godzinie 9, ale wcześniej jeszcze jedna informacja, bo ukraińskie drony w weekend uderzyły w rosyjskie centra danych i superkomputery i są ciekawe efekty. Jak czytam, ruch ruskich botów w sieci spadł do minimum.
1: Tak, tak, jak pisze pan Jarosław Wolski, poparcie na przykład dla AFD spadło o 56%. Mniej kont czujących na Ukraińców. Poparcie w świecie dla MAGA gwałtownie też spadło.
2: Nawet MAGA, czyli te zróbmy Amerykę znowu wielką.
1: Tak.
2: Ciekawe, czy Donald Trump ogłosi kolejny rodzaj i zakaże Ukrainie ataków na rosyjskie bazy danych.
0: Nie wiem, nie? Będziemy na pewno informować we Wstawa i Szkoda Dnia. Za chwilę najnowsze fakty punktualnie o 9.
3: Sponsorem Wstawa i Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Wstawa i Szkoda Dnia jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
6: Już dziś po 14:00 upewnij się, że masz włączone radio.
7: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
8: A potem bądź z nami,
9: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
5: Żółta pineska RMF FM.
10: Pineskujesz?
7: Pineskuj.
10: A po 14:00 miej RMF na uchu.
5: Szczegóły na www.rmf.fm.
11: Reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvite Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
22: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
23: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
24: Janie, skarpeta na pieniądze.
25: Się rozpadła.
24: Noż do 100.
25: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
26: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
27: Blik. Po reklamie.
0: Najważniejsze fakty zawsze znajdziecie w RMF FM. Jest 9:00, przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
28: Ponad 161 tysięcy głosów na Łukasza Gibałę.
29: Na Monikę Piątkowską nieco ponad 98 tysięcy. To oznacza, że Gibała wygrywa drugą turę procentowo 62-38 i to założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zastąpi Aleksandra Miszalskiego.
28: Policyjne patrole w rejonie szkół.
29: To jest efekt tragicznych wydarzeń minionego tygodnia.
28: Nasz dziennikarz towarzyszy funkcjonariuszom w Poznaniu.
29: Ostrzegam też kierowców, utrudnienia w tej chwili na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Najprawdopodobniej 21 października zaprzysiężony zostanie nowy prezydent Krakowa.
28: We wczorajszej drugiej turze przedterminowych wyborów Łukasz Gibała zdobył 62% głosów.
29: Jego kontrkandydatka, senator Monika Piątkowska, 38% poparcia.
28: W faktach ponownie krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Tak jest, dzień dobry.
29: Maćku. Dzień dobry Maćku. Gibała ma już zaświadczenie o wyborze, zatem co będzie robić dalej?
1: Jak napisał w mediach społecznościowych, czeka na zaprzysiężenie i zabiera się do pracy. A wczoraj, tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników, powiedział mi, jakie będą pierwsze dwie jego decyzje.
2: Pierwsze dwie decyzje to jest A, Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
1: A już za pół godziny prezydent elekt Krakowa będzie gościem Piotra Saleka w naszym informacyjnym radiu RMF24.
29: Tutaj na Kopcu Kościuszki, zatem już teraz zapraszamy na rozmowę.
28: To fakty w RMF FM. Policjanci patrolują rejony szkół po tragicznych wydarzeniach z minionego tygodnia.
29: Po aktach przemocy oraz ujęciu osób planujących ataki na szkoły, funkcjonariusze zapobiegawczo interweniują w szkołach.
28: Przed podstawówką przy ulicy Słowackiego w Poznaniu jest nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Zgadza się.
28: Witamy cię w faktach. Co jeszcze mają w planach funkcjonariusze?
3: Oprócz rozmów z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami dzieci, zaplanowane są też specjalne szkolenia, powiedział mi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: Przede wszystkim wypracować skuteczne procedury, które będą bardzo szybko działały w momencie, kiedy wystąpi jakiekolwiek zagrożenie bądź sytuacja budząca niepokój, bądź zapowiadająca, nie daj Boże, jakikolwiek atak. Te rozmowy i te szkolenia odbędą się już od najbliższego wtorku.
3: Tylko w Poznaniu i powiecie poznańskim policjanci mają pod swoim nadzorem ponad 380 szkół podstawowych i średnich. Patrole odbywają się w trybie rotacyjnym. To oznacza, że policjanci nie będą cały dzień przed każdą placówką. Mają odwiedzać je w godzinach pracy szkoły.
29: Ostrzegamy kierowców. Ciężarówka uderzyła w barierę na krawej 25 w Starym Mieście w Wielkopolsce.
28: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Konina. Zaczynaliśmy od wyborów w skali mikro krakowskich i rozstrzygniętej drugiej tury.
29: No to teraz skala makro. W stolicy Indii Delhi władze zamknęły 6 stacji metra, ograniczyły ruch w związku z planowanym marszem opozycji, który ruszy dziś przed Sąd Najwyższy.
28: Protestujący domagają się dymisji szefa komisji wyborczej po wykreśleniu, uwaga, prawie 130 milionów osób z list wyborców.
29: Protestujący oskarżają głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara o przeprowadzenie zmian na listach wyborców z korzyścią dla rządzącej indyjskiej partii ludowej premiera Narendry Modiego.
28: India, najludniejsza demokracja świata.
29: Tak jest, prawie 1,5 miliarda obywateli. A Magdalena Frank w tej chwili na korcie. Pierwsza runda turnieju WTA w chińskim Wuhan.
28: A po drugiej stronie siatki ta zawodniczka.
5: Mananteya Solangeo.
29: Tak jest, praworęczna tajka, która lubi grać na twardych kortach, no ale w tej chwili nie widać tego. O poranku Frank prowadzi z Mananteya Solangeo 5-3.
28: Jeżeli wygra w drugiej rundzie, czeka już na nią Iga Świątek.
29: Tak jest.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Atto 2.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
0: A co w pogodzie? Najnowsze wieści ma dla nas Mateusz Opyrchał. Prosimy.
9: Zimno, proszę państwa, zimno. Należy ubierać już sweter. Jeśli wyciągnęliście te swetry i bluzy swojej ulubionej jesieniarze, to bardzo dobrze. To punkt dla was dzisiaj, na pewno.
0: Najmniej deszczu dzisiaj na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, na pozostałym obszarze. Czy to wcześniej, czy później może trochę pokropić.
10: No i wilgoć.
0: Wilgoć, tak. To jest to właśnie wilgoć.
10: Wilgoć. Grzyb super, człowiek gorzej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Dolphin G.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
0: Jedziemy z tym poniedziałkiem!
9: Jedziemy, wiemy co zakładać, ale wiemy też czego nie wkładać do koszyków na zakupach, bo są nowe raporty cen, słuchajcie, w sklepach. No, nie jest kolorowo. Za chwilę więcej szczegółów, bilet do piątku. Mateusz Opyrchał, cześć, witajcie.

spożywczymi. Tak było już w sierpniu i we wrześniu w stosunku do zeszłego roku. No, trzeba się zainteresować trendem jesieniarza. Może ten koc z herbatą w domu to nie jest taki zły pomysł? Przynajmniej nie kusi, żeby wydawać pieniądze na mieście.

0: Bilet do piątku, 21 minut po 9. I poniedziałek z milionem w kieszeni. A co gdyby tak się stało naprawdę? Dzisiaj w jednym z sejfów czeka na was milion, który możecie, no co, wydać na przykład na większość swoich przyjemności, załatwić większość wydatków bieżących, jeszcze spełnić marzenia, jakiekolwiek wam tam chodzą po głowach. A jeśli rozglądacie się za nowym samochodem, no sam to robię ostatnio, jak widzę te zera w zakładce cena, to naprawdę aż ściska serce. Ale co gdyby tak już nie przeglądać tych ofert i mieć pod domem nowiutkie Volvo XC40? Przepiękny czarny SUV. No właśnie, w piątek ktoś z was na pewno wygra 90 tysięcy SUVa Volvo XC40 albo ponad milion złotych. I to jest pewniak. Dlatego od teraz jednym zgłoszeniem jesteście w trzech losowaniach, dzisiejszym i dwóch piątkowych. RMF ślecie pod 7474 za 4,92 albo gracie na www.rmf.fm. Tam możecie zobaczyć to Volvo. A ja w ciągu 9 minut pomnożę razy 999 każdy RMF, który wyślecie pod 7474. Powodzenia!
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Auć! Kłujący? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju. Codziennie po 3:00.
8: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
9: Ale my już jesteśmy na nogach.
8: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
9: Pierwsze newsy.
8: Pierwsze naładowane energią hity.
9: I pierwszą kawę.
7: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po 3:00.
10: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: To tak w przerwach między tą pierwszą a drugą kawą w biurze musicie trzymać mocno kciuki za Magdalenę Fręch, bo ten drugi set wyrównany 3-3 właśnie z zawodniczką z Tajlandii, ale pierwszego seta Magda wygrała 6-3 i przypomnę, jeśli wygra ten mecz, to następny rozegra z Igą Świątek, więc to może być naprawdę ciekawe spotkanie. Więcej o tym w Faktach RMF FM, a to już o 10:00.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
8: Książę pocałował śpiącą królewnę.
9: Halo, wstawaj.
10: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
11: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
12: Dawaj telefon.
13: Już złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
14: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
15: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6 dni
19: na byd.com.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
20: A to pani zalecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
23: masz. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
24: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
23: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Po reklamie.
26: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: Kygo w RMF FM. Za chwilę fakty o 10:00. No i pytanie, jak politycy w Warszawie komentują wybory prezydenckie w Krakowie? O tym więcej już za moment. Za 4 minuty najnowsze fakty w RMF FM. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
7: A nosek?
6: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
7: Całą noc?
6: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
7: Dobranoc, nosku.
6: Dobranoc, skarbie.
8: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
11: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
12: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
11: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To już prawie 10:00 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski.
3: Ten, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony, jest w drodze do Warszawy.
4: Zatrzymano tego mężczyznę wczoraj na Dolnym Śląsku.
3: Minister edukacji w RMF FM komentowała dzisiaj ostatnią falę niebezpiecznych sytuacji w szkołach.
5: Bardzo dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za ich poważne, odpowiedzialne, spokojne reakcje. To szczególny szacunek.
4: U nas także Łukasz Gibała, nowy prezydent Krakowa, o wyzwaniach, jakie stoją przed nim i przed miastem z 9-miliardowym długiem. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony, jest w drodze do Warszawy, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
6: Wczoraj mężczyznę zatrzymano na Dolnym Śląsku, noc spędził w izbie zatrzymań we Wrocławiu.
3: Krzysztof, z nowymi informacjami teraz w faktach. Krzysztofie, na jakim etapie jest postępowanie w sprawie planów zamachów?
6: Śledczy wciąż zbierają dowody, zabezpieczają nośniki danych, analizowana jest komunikacja internetowa zatrzymanego. Wiadomo, że ten mężczyzna ma 66 lat. Na jego transport do Warszawy ze względu na stan zdrowia zgodę musiał wydać lekarz. Jak usłyszałem, zatrzymany jest zagorzałym przeciwnikiem obecnej władzy. Służby jego plany traktują bardzo poważnie i jak mówią, sprawa jest bardzo rozwojowa. Na razie nie ma jeszcze decyzji, na podstawie jakiej kwalifikacji prawnej będzie prowadzone śledztwo w sprawie 66-latka. Jednym ze scenariuszy jest przyjęcie, że zatrzymany przygotowywał zabójstwa. Kara za takie przestępstwo to nawet 15 lat więzienia.
3: Zakaz wstępu dla osób postronnych do szkół powinien zostać utrzymany, deklarowała w porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka.
4: Minister edukacji zapowiadała także zwiększenie możliwości kontroli uczniów. W warszawskim studiu teraz Tomasz Telejkowski.
3: Tomku, jakie prawa powinien, zdaniem minister, otrzymać dyrektor?
7: Zacznijmy od zamknięcia szkół. Ono, zdaniem minister, powinno zostać utrzymane aż do czasu uspokojenia atmosfery.
8: Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki, policjanci, którzy przyjdą z interwencją lub psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. Ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana.
7: Barbara Nowacka chce także zwiększyć możliwość kontrolowania uczniów przez dyrektorów szkół. Minister edukacji jest zdania, że dyrektorzy powinni mieć prawo do przeszukiwania plecaków, a także konfiskowania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych.
8: My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość.
7: Na tym etapie za takie działania dyrektor może zostać ukarany dyscyplinarnie i to zdaniem minister powinno się zmienić.
3: Policja podała, że do tej pory skontrolowano blisko 80 tysięcy szkół, zatrzymano 135 osób.
4: To fakty RMF FM. Zrobimy rzetelny audyt, wprowadzimy także oszczędności, które nie uderzą w mieszkańców. Tak zapowiada na antenie radia RMF 24 zwycięzca przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie, Łukasz Gibała.
3: Dodał, że zmniejszenie zadłużenia miasta to jedna z najważniejszych spraw.
9: No to zadłużenie, jak pan wie, jest absolutnie rekordowe. 11 tysięcy na głowę mieszkańca, 3 razy więcej niż w Warszawie. No i to będzie główne zadanie, żeby coś z tym zrobić.
4: Ta rozmowa trwa w tej chwili na kanale RMF 24 na YouTubie. Tam Łukasz Gibała z Piotrem Szalakiem. Rok przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska traci drugie największe miasto w Polsce. No i po 9:00 zdążył to skomentować Jarosław Kaczyński.
10: Poważna przesłanka, żeby sądzić, że dzisiaj poparcie dla tych, którzy rządzą, jest już poparciem zdecydowanie mniejszościowym.
3: Jarosław Kaczyński na konferencji w Warszawie, a na rynku głównym w Krakowie o 10:00 jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle,
11: zgadza się, dzień dobry.
3: Zwykle rozgrzany polityką do czerwoności portal X tym razem nie jest nawet ciepły.
11: No tak, wybory w Krakowie, delikatnie mówiąc, nie odbiły się u polityków w Warszawie szerokim echem. Żadnej reakcji nie przedstawił ani Donald Tusk, ani Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy popierali Monikę Piątkowską. Najchętniej sytuację pod Wawelem komentują osoby związane z miastem. Sceptycznie do wyboru mieszkańców podchodzi profesor Jacek Majchrowski, wieloletni prezydent Krakowa.
12: Ja zawsze uważałem, że powinni wygrywać ludzie, którzy są do tego przygotowani i fachowi. Często się okazuje, że jest odwrotnie.
11: Według Michała Drewnickiego, krakowskiego radnego i kandydata PiS na prezydenta miasta, tu cytat, mieszkańcy mają dość marazmu, układów i koterii. Przy tym nie chcieli kandydatki Tuska. Łukasz Kmita, były wojewoda Małopolski, zwrócił uwagę, że wynik krakowskich wyborów zwiastuje utratę władzy w Polsce przez Koalicję Obywatelską. Była premier Beata Szydło napisała, że do zwycięstwa Łukasza Gibały przyczynili się w decydującym stopniu wyborcy prawicy. Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał, dodała. Dominik Jaśkowiec, krakowski poseł Koalicji Obywatelskiej, zwraca uwagę.
13: Na pewno był to kandydat protestu i sprzeciwu, natomiast czy z takiego protestu będzie coś pozytywnego, jakaś pozytywna praca, przekonamy się. Ja jestem mieszkańcem Krakowa, więc muszę życzyć Łukaszowi Gibal jak najlepiej, bo to jest też interes mojego miasta, w którym mieszkam.
11: Dodaje Jaszkowiec z krakowskiego rynku głównego, Paweł Koniec.
3: Dziękujemy, a kolejne fakty o 11.
4: Tam wrócimy do planów nowego prezydenta Krakowa.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Od szyję, no tak wyglądał i wygląda wciąż dzisiaj poranek praktycznie w całej Polsce. Niespełna 5 stopni, niecałe nawet 5 stopni w Nowym Sączu, to najniższa odnotowana temperatura na teraz. 11 w Kołobrzegu najcieplej. Jak będzie to wyglądało w ciągu dnia? Niewiele lepiej. Do 13 na zachodzie, sporo przelotnego deszczu. 4 minuty po 10, to bilet do piątku. Słuchajcie, co robić, żeby żyć dłużej? Wystarczy, jak się okazuje, bo przeczytałem o tym teraz. Kilka rzeczy w kuchni. O co chodzi? Za chwilę więcej. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie. To jeszcze na taki powolny rozpęd z tym poniedziałkiem i nowym tygodniem. Najlepsza muzyka w RMF FM. Urszula.

0: takie szybkie pytanie do was. Macie w swoim numerze telefonu 6 i 9? Jeśli tak, to słuchajcie uważnie. 6 i 9 może dać wam jeszcze więcej szczęścia, o tym zaraz, ale dzisiaj w sejfach, w jednym z nich, w jednym z 30 sejfów czeka 1 000 000 złotych, okrągły 1 000 000 złotych w złotej kumulacji. A ja tak wspominałem o tych szczęśliwych numerkach, bo jeśli macie 6 i 9, a to jest bardzo prawdopodobne, to oznacza, że macie nawet 2 razy więcej szczęścia. Jeśli wyślecie RMF pod 7474 za 4,92 od teraz, dostajecie 1200 szans. Ale jeśli macie 6 i 9, nie muszą stać obok siebie, nie muszą być po kolei, to macie aż 2400 szans za jeden SMS z hasłem RMF wysłany pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Ja patrzę na zegar. Niech te szczęśliwe numerki potrwają przez 10 minut. Akurat możecie chwycić za telefon i wysłać hasło RMF pod 7474. To jest idealny moment. Dodam jeszcze, że wchodząc raz do gry, jesteście w 3 losowaniach, bo jeszcze w 2 piątkowych w finale tygodnia. 2400 szans, jeśli macie te numerki. 6 i 9. Trzymam kciuki. RMF ślecie pod 7474.
1: Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
1: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
9: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
10: Bo nie mam żadnych objawów.
11: Bo nie mam czasu.
12: Bo boję się diagnozy.
13: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
14: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
9: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
19: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
20: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do twoich potrzeb. Szczegóły
0: szczegóły w salonach i na omodaczyli.pl.
21: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
22: Tak, a co?
21: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
22: Już robię drugą.
21: Na komputer.
22: Już biorę pożyczkę.
21: Na co?
22: Na komputer. Moje ty szczęście.
23: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Aliorbank albo nic.
23: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
25: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
26: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
27: Byle do piątku. Byle do piątku z RMF FM.

byle do piątku. Słuchajcie, nie wiadomo co z Dniem Matki 26 maja. Czy w przyszłym roku będziemy mieć to święto? O tym za chwilę w byle do piątku. Bądźcie bliska.

Jeśli macie 6 i 9 w numerze telefonu, to jest ostatnia minuta. Ostatnia minuta, ani sekundy dłużej, żeby ustrzelić nawet 2400 szans. Za jeden SMS hasłem RMF pod 7474 za 4,92. Gracie też na www.rmf.fm. Trzymam kciuki. W sejfach czeka milion. RMF 7474.

0: przeczytałem o tym przed momentem w internecie. Jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej zaproponował, słuchajcie, żeby przełożyć Dzień Matki. No jak to, naprawdę? Według niego ciągle wypada w tygodniu i ograniczamy się tylko do telefonu, wiecie, szybko zadzwonimy, a lepiej zrobić w jedną z majowych niedziel i po prostu to celebrować. No dobrze, tylko żeby święta się nie dublowały, bo to też trzeba przemyśleć, no bo w niedzielę to i tak zwykle jeździmy do mamusi, szczególnie na obiad.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Codziennie po trzeciej.
13: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
12: Ale my już jesteśmy na nogach.
13: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
12: Pierwsze newsy.
13: Pierwsze naładowane energią hity.
12: I pierwszą kawę.
14: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
15: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
17: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
18: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
19: Masz łupież suchy? Tłusty? A może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.

0: z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Sponsorem Byle do Piątku jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: RMF FM zawsze z wami.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Sponsorem Byle do piątku jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
10: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
11: Radiowcy bez cenzury, Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
12: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
11: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
13: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Dzień dobry.
17: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
16: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
17: Interesujące, ale co to?
16: Lokata banku pocztowego.
17: Biorę.
16: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: Po reklamie.
23: A to już prawie 11 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Przy mikrofonie Magdalena Wojtoń. Witamy.
24: Dzień dobry i zapraszam. Prokuratura zajęła się kontrowersjami dotyczącymi zachowania byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Referendum w sprawie strefy czystego transportu zapowiada nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. O 11 też spotkanie na korcie. Świątek Frech. Dźwięk kojarzący się z dużymi pieniędzmi. Będą też fakty kulturalne w RMF FM. Jest postępowanie sprawdzające w sprawie posła i byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Jak poinformowała warszawska prokuratura okręgowa, postępowanie zostało wszczęte z urzędu na podstawie doniesień prasowych. Ze szczegółami teraz Tomasz Skory. Tomku, dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Wyjaśnij, o jakie doniesienia chodzi.
25: Zdaniem prokuratury zbadania wymagają oskarżenia dwóch współpracownic zarzucających Kołodziejczakowi stosowanie przemocy i agresji. Na tej podstawie poseł został dwa dni temu wykluczony z klubu Koalicji Obywatelskiej. Z jednego z opu- opublikowanych nagrań rozmowy z politykiem wynika też, że Kołodziejczak mógł się dopuścić podstępnego podawania jednej z kobiet narkotyków bez jej wiedzy. Według niej mogło to zagrażać nawet jej życiu. Komentując decyzję prokuratury, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył, że czasy ręcznego sterowania śledztwami pod legitymację partyjną się skończyły, a jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Niezależnie od nazwiska i zajmowanego stanowiska. Nie ma świętych krów, dodaje Waldemar Żurek.
24: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Utrudnienia na kolei w Śląskiem. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem na odcinku Będzin - Sosnowiec Główny. Wprowadzono telefoniczne zapowiadanie pociągów, poinformowały Koleje Śląskie. Pociągi są opóźnione, a niektóre zostały odwołane. Unia Europejska przyjęła właśnie pakiet sankcji wobec rekordowej liczby ponad 1600 osób i podmiotów z Rosji. Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy produkujący broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Zrobimy rzetelny audyt Urzędu Miasta i poszukamy oszczędności, które nie uderzą w kieszenie mieszkańców, zapowiedział w radiu RMF24 nowy prezydent Krakowa. W faktach razem ze mną Maciej Sołtys. Maćku, co
0: witam
24: jeszcze
0: podobnie.
24: Zapowiedział Łukasz Gibała?
0: Chcę organizować referenda lokalne dotyczące spraw, które bulwersują mieszkańców. Pierwsze miałoby się odbyć już w przyszłym roku i dotyczyłoby strefy czystego transportu.
1: Chciałbym przynajmniej co 2 lata średnio organizować takie referenda tematyczne.
2: Jeżeli mamy jedno referendum w sprawie strefy czystego transportu, to przed tymi kolejnymi wyborami będzie jeszcze jedno w takim razie, rozumiem, tak?
1: Nie wykluczamy tego.
2: A
1: tak.
2: W jakiej sprawie może pan powiedzieć?
1: No moim zdaniem dużo jest takich tematów, które ludzi bulwersują. Też jest temat tego, czy wprowadzić te strefy wolne, jak chodzi o najem krótkoterminowy, prawda? Więc ja bym też nie wykluczał, że w czasie jednego referendum można zadać więcej niż jedno pytanie.
0: A cała rozmowa Piotra Seleka z nowym prezydentem Krakowa do zobaczenia na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych.
24: Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju Wuhan. Będzie nią Magdalena Fręch, która co prawda zmarnowała aż 4 piłki meczowe, ale i tak ostatecznie pokonała zawodniczkę Tajlandii Sawan Kyu w 2 setach 6-3, 7-6. Po 10 latach na giełdzie papierów wartościowych pojawił się nowy dzwon otwierający sesję notowań.
3: 3, 2, 1.
24: To z okazji 35-lecia giełdy w Polsce. Dźwięk nowego dzwonu brzmi podobnie do poprzedniego, ale wygląda nieco inaczej. Zdobi go pnący się wykres.
4: To jest indeks WIG od początku giełdy 91 roku do dzisiaj. No i można zobaczyć, że no to ostatnie 2 lata właśnie na tym indeksie wyglądają naprawdę imponująco.
24: Mówi w rozmowie z RMF FM prezes giełdy papierów wartościowych Tomasz Bardziłowski. Na razie nowy dzwon przynosi powodzenie inwestorom, główne indeksy na plusie. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek o nowym filmie z Andrew Garfieldem. Dzień dobry.
5: Aktor znany m.in. z roli Spidermana czy z filmu The Social Network, w filmie Artificial gra prawdziwą postać Sama Altmana, założyciela firmy OpenAI i twórcę słynnego czata. To jest opowieść o powstaniu firmy, ale też o konflikcie wokół władzy nad nią i o dylematach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Myślę, że ludzie stojący na szczycie tych firm muszą mieć w sobie odwagę, wyobraźnię i odporność. Muszą być w stanie znosić ogromną krytykę i funkcjonować pod nieustanną, wnikliwą obserwacją, w której analizuje się każdy aspekt ich życia. Ale to jest ważne, żeby tak się im przyglądać, bo musimy wiedzieć, kto sprawuje władzę i kto tworzy nasz nowy świat, mówił Andrew Garfield na premierze filmu w Londynie. Zaczął się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Można też wziąć udział w warsztatach, czytaniach i w debatach. Będzie nowa odsłona klasycznego cyklu Egzorcysta, premiera filmu Grozy za pół roku, a w sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun. Detektyw Julian Miller gra Scarlett Johansson. W obsadzie są też m.in. Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne i Diane Lane.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Byle do piątku 5 po 11, słuchajcie, tak ku przestrodze, oszuści wymyślili jeszcze inny sposób, żeby wyłudzać od nas pieniądze. Nie na wnuczka, nie na konsultanta. Na co o tym już za moment? Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: pytałem chwilę temu, skąd my mamy takie hiciory?
1: No z Belgii.
0: A to nasz producent Piotrek tu ogarnia takie rzeczy. Tak, bo to Kejdrajan oczywiście. A każda Ela się uśmiechnęła. Tu wyle do piątku. Słuchajcie, warszawska Wola. Policjanci zatrzymali tam 16-latka, który tak, założył perukę, czapkę i okulary i próbował wynająć cudze mieszkanie za 40 tysięcy i umówił się z najemcą. W ostatniej chwili go złapali. Aż strach pomyśleć, co on będzie wyprawiał na studiach. No, z takim doświadczeniem to jeszcze komuś cały akademik wciśnie.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
1: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
6: Ale że już?
5: No już.
6: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
5: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
6: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
5: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów.

0: Komis. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.
5: To jeszcze wracając do najlepszej muzyki, piszecie, że hicior za hiciorem dzisiaj. A to jeszcze na ratunek w ten zimny poniedziałek kolejny. Może, słuchajcie, uda się zapomnieć, jak ten dzień w ogóle się nazywa. Dajcie głośniej, byle do piątku w RMF FM.

0: Zawsze, kiedy wygrywacie ogromne pieniądze złotej kumulacji, a my pytamy, na co wydacie tę kasę, to wiadomo, że tak od razu nie da się odpowiedzieć. Sławek też wtedy nie wiedział.
1: Oj, nie wiem. Potrzeby są duże, także wszelkie możliwości do wykorzystania.
0: Czekajcie, 1 000 000 złotych równa się wszelkie możliwości do wykorzystania. 1 000 000 złotych czeka w sejfach dzisiaj. I wy możecie ten 1 000 000 dziś po południu zgarnąć. Mało tego, w piątek ktoś z was na pewno wygra. Teraz się trzymajcie mocno. 90 tysięcy, SUVa Volvo XC40. Piękny wóz, który możecie zobaczyć na www.rmf.fm albo ponad 1 000 000 złotych. Uwaga! Wszelkie możliwości czekają. Wystarczy dać sobie szansę. Od teraz, przez 13 minut... pomnożę razy 850 każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92. Bonus rusza też na www.rmf.fm. Wystarczy, że klikniecie, zobaczycie to Volvo, o które zagracie w najbliższy piątek i wejdziecie do gry. Grając raz, jesteście w 3 losowaniach. Trzymam kciuki. No to 3, 2, 1. Dajcie sobie szansę. RMF 7474.

0: Sponsorem audycji To się liczy jest Kruk S.A. Inicjator kampanii społecznej Trzymajmy się zasad. To się ceni.
1: No dobra, to doskonale wiemy, jaki to jest dzień tygodnia. To jest poniedziałek i poniedziałki bywają ciężkie. To chyba, że pracowaliście w weekend i dzisiaj możecie wyskoczyć na kawkę w południe, ale większość z nas toczyła dzisiaj rano walkę z budzikiem. Słuchajcie, odwracamy sytuację. Nie ma co narzekać, szukamy od teraz tylko pozytywnych historii. A jest ich wokół naprawdę dużo, wystarczy się rozejrzeć i przypomnieć sobie, może ktoś, nie wiem, wam dzisiaj ustąpił miejsca w autobusie. Albo przypomnieliście pani w sklepie, że wydała wam za dużo. O, słuchajcie, dzisiaj historia moja z poranka. Wypadły mi klucze od mieszkania na stacji benzynowej i gość za mną podbiegł do mnie i mówi: proszę. A ja powiedziałem: bardzo panu dziękuję, zrobił pan mi dzień. Może znaleźliście za wycieraczką jakąś karteczkę? Słuchajcie, dzwońcie już teraz. 12,2 miliony, to jest numer do mnie. Albo nagrywajcie głosówki na Messengera RMF-u i podzielcie się z nami swoimi historiami. Jeszcze dzisiaj zgarniecie mega gadżety. Ja mam całą paczkę tutaj. O, proszę bardzo. A w niej między innymi ręczniki plażowe, parasole. Słuchajcie, to są zestawy na każdą okazję. Pozytywne historie, czekam na nie. Messenger RMF FM albo 12,2 miliony.
0: Sponsorem audycji To się liczy jest Kruk S.A. Inicjator kampanii społecznej Trzymajmy się zasad. To się ceni.
2: Reklama.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Sezamie! Otwórz się! Co jest? Pusto?
11: O, wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
10: What? To co my teraz będziemy robić?
11: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może...
12: Złota kumulacja! Czekają nawet 1 000 000 zł, dziesiątki tysięcy i sztabki złota!
10: W każdej bańce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
12: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
19: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
21: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
25: Trwa byle do piątku w RMF FM.

0: Z rozwianym włosem do studia wpadł Krzysztof Berenda.
1: Dzień dobry.
0: Ile?
1: Dużo, 4,5 miliona złotych ponad.
0: Ale to na dwóch.
1: Tak, na dwóch będą się musieli podzielić.
0: Znamy laureatów Nagrody Nobla, jak się nazywają?
1: To są dwaj panowie, Michael Woodford, on się pojawiał na giełdzie potencjalnych zwycięzców, okay, i Robert E. Hall, no ale po to chyba dostali tego Nobla, żeby pokombinować, jak podzielić te ponad 4,5 miliona złotych i na co wydać, to nie jest łatwe.
0: No, czekajcie, no Nobla z ekonomii dostali, więc raczej na głupoty nie wydadzą, a więcej oczywiście...
1: Najlepiej na głupoty, no.
0: Po no, w sumie racja, ale opowiesz nam więcej o nich.
1: To te mniejsze pieniądze są na ważne rzeczy, na czynsz, na jedzenie, a jak ktoś dostaje taką kwotę, nie to wiem, na głupoty.
0: Nigdy nie dostaliśmy Nobla. Ciekawe jak to jest, o tym dowiemy się w faktach już za 4 minuty. Przestań, bądźcie bliska.
2: Reklama.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
10: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
9: Czarne skrzynki.
10: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
9: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: To już prawie południe na zegarach RMF FM. Od laureatów zaczniemy te fakty, a w studiu pojawił się już Tomasz Weryński. Witamy.
13: Dzień dobry, witam i zapraszam. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z ekonomii. Wyróżnienie dla Roberta E. Holla i Michaela Woodforda. Dziennikarz RMF FM wyjaśni, za co ich nagrodzono. Są wstępne ustalenia śledczych w sprawie śmiertelnego postrzelenia nożownika przez policjantkę w Bydgoszczy. Napastnik zmarł w szpitalu. Unia Europejska zatwierdza największą listę sankcyjną od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jest 12, to fakty RMF FM. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii wędruje do Roberta E. Holla i Michaela Woodforda. I to oni podzielą się kwotą ponad 4,5 miliona złotych, bo taki jest pieniężny wymiar Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. No, bo tak się formalnie nazywa. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Witamy, Krzysztof. Za co uhonorowani zostali laureaci?
1: Za poradnik podnoszenia. Dokładnie podnoszenia po gospodarczych potknięciach. No bo różne potknięcia, jak to w gospodarce, jak to w życiu się zdarzają.
14: We know all too well that the economy is not
13: Wiemy doskonale, że gospodarka nie zawsze jedzie prostą, gładką drogą. Czasami zdarzają się wyboje, czasem recesja, czasem rosnące bezrobocie, czasem spadające wynagrodzenia. Tak mówił przewodniczący Akademii, profesor Robert Hassler. Tegoroczni nobliści pokazali, jak się po tym podnieść, jak z tych problemów wyjść. Michael Woodford to jest ekonomista z Uniwersytetu Columbia. On pokazywał, jak wykorzystywać stopy procentowe do ratowania się w czasach kryzysu. To jego podręcznik o stopach jest obecnie jedną z najważniejszych książek wykorzystywanych chociażby w Narodowym Banku Polskim. Robert Ihol z kolei to profesor z Uniwersytetu Stanforda i to jest człowiek, który badał nasze nawyki zakupowe. Badał, czym się kierujemy, planując większe wydatki, takie jak zakup domu, remont, kupno lodówki, pralki, samochodu. To może brzmi trywialnie, ale to ważne, bo za tak dużymi zakupami stoi przemysł, jego stabilność. Jak nie będzie wiadomo, ile i kiedy kupimy, to nie wiadomo, ilu pracowników potrzeba w fabrykach i ile im płacić, kiedy potrzebne będą zwolnienia. Dlatego te badania były tak ważne.
14: Krzysztof Berenda, dziękujemy, a już za chwilę o 12.10 w informacyjnym radiu RMF 24 więcej o tegorocznych laureatach opowie ekonomista profesor Witold Orłowski. Użycie broni przez policjantkę wobec nożownika w Bydgoszczy było uzasadnione. Takie są wstępne ustalenia śledczych i kontrolerów Komendy Wojewódzkiej. Wieczorem na jednym z osiedli uzbrojony w nóż mężczyzna rzucił się na funkcjonariuszkę, która oddała w jego kierunku strzał. Ranny mężczyzna zmarł w szpitalu. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztof, jakie są ustalenia na tym etapie?
15: Zachowanie 44-latka bezpośrednio zagrażało życiu policjantki. Mężczyzna był bardzo pobudzony, groził funkcjonariuszom pozbawieniem życia, nie reagował na polecenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strzał padł, gdy uzbrojony napastnik znajdował się około 1,5 metra od kobiety. Poszkodowany był dobrze znany policjantom. Notowano go m.in. w związku z rozbojem, kradzieżą czy zniszczeniem rzeczy. Jego bliscy zaalarmowali, że jest agresywny i ma nóż. Początkowo policjanci wycofali się z klatki schodowej, gdzie próbowali podjąć interwencję. Wezwali posiłki. Na miejsce przyjechał mieszany patrol, a nożownik ruszył do policjantki.
14: Ministrowie spraw zagranicznych Unii zatwierdzili największą od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę listę sankcyjną. Na liście znalazło się ponad 1600 osób i podmiotów. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borogino. Kasiu, w kogo uderzą nowe sankcje?
16: Nowy pakiet sankcji ma uderzyć przede wszystkim w rosyjski przemysł zbrojeniowy i firmy wspierające produkcję sprzętu wojskowego. Chodzi także o różnego rodzaju drobne komponenty wykorzystywane w rakietach i dronach, które umożliwiają Rosji ich produkcję i składanie. Dlatego sankcjami obejmujemy firmy, które wytwarzają takie komponenty, wyjaśnia szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Na czarną listę trafiły także osoby zajmujące wysokie stanowiska w rosyjskich zakładach.
14: W Gdańsku trwa uroczysta sesja Rady Miasta. Radni mają poprzeć wniosek o utworzenie metropolii 61 pomorskich samorządów. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku. Dzień dobry. Co powstanie gdańskie obszaru metropolitalnego ma zmienić dla mieszkańców?
17: O, prezydent Zapatu Magdalena Czarzyńska-Jachim podkreśla, że samorządy współpracują już od lat, ale teraz otrzymają dodatkowe pieniądze i nowe możliwości.
18: Współpracujemy od lat i pokazaliśmy, że potrafimy realizować projekty ważne dla mieszkańców, tak jak chociażby rower metropolitalny Mewo. Teraz dostaliśmy platformę do jeszcze skuteczniejszej i efektywniejszej współpracy. Dostaliśmy narzędzia.
17: W pierwszym roku metropolia ma dysponować 150 milionami złotych. Priorytetem będzie transport, o czym mówił Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, czyli części tak zwanego Małego Trójmiasta.
19: Żeby z gmin wiejskich ludzie mogli szybciej do pracy dojechać, wypracowanie najbardziej takiego ekonomicznego modelu da najwięcej możliwości dodatkowych kursów, połączeń i sprawnych przesiadek.
17: Metropolię musi jeszcze formalnie powołać rząd, a ruszyć ma od stycznia.
14: Fiolety, głęboki róż i bordo. Takie kolory królują teraz w kwiaciarniach. Trwa sezon między innymi na astry, dalie czy chryzantemy. No a jakie kwiaty cieszą się jesienią? Największą popularnością wśród klientów?
20: Oj, nie ma jednego tak naprawdę. No mimo wszystko, no róża wiadomo, to jest królowa kwiatów i to zawsze będzie królowało. Ale teraz takie kolorowe miksy właśnie kwiatowe, mieszanki kwiatów, no słoneczniki standardowo. No i co, no ludzie czekają na sezon, jak będą tulipany w pełni, nie? Mhm. Czyli musimy poczekać jeszcze trochę ochłodzić, bo jeszcze jest za ciepło.
21: No tak, bo tulipany takie właśnie zimowe.
20: Tak. Zdecydowanie tak, listopad się pojawiają już, no a królują styczeń, luty, marzec. Mhm. To są takie największe miesiące.
14: Usłyszała od pani Kasi, florystki ze Szczecina, nasza reporterka Anna Pałamar.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Słuchajcie, szukajmy pozytywów. Jeśli nabyliście już tę wymarzoną kurtkę jesienną, na którą tak czekaliście i szukaliście promek, to można się prezentować w tym tygodniu przepięknie w tej kurtce właśnie. No bo tak maksymalnie 14-15 stopni na termometrach aż do piątku. W sobotę odrobinę więcej, ale jest na co czekać, bo już odpaliłem weekend. Będzie mega słoneczny. Zresztą jutro już słońce pojawi się w większości miejsc.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Ten poradnik z podnoszenia to brzmi jak Nobel z siłowni, a nie z ekonomii, ale to też bardzo ciekawe. Słuchajcie, tymczasem internet już wie, gdzie pojedziemy na wakacje w przyszłym roku. Szybko im poszło. Za chwilę zdradzę szczegóły. Mateusz Opierchał, cześć ponownie tu. Byle do piątku. Poniedziałkowe, byle do piątku, z najlepszą muzyką. Warto dać głośniej.

umówmy się, że przez moment nie patrzymy za okno, dobra? Trochę się dzisiaj nie opłaca. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie swoje wakacje w przyszłym roku. Już teraz, a co? Biura podróży rzucają ofertami, czytam o tym w sieci. Najmocniej stawiają na wycieczki objazdowe. No te w Europie, przepiękne, ale też na pierwszym miejscu, słuchajcie, są parki krajobrazowe w Stanach. To tak na kilka tygodni tutaj przeglądam ofertę, no to jeszcze trzeba by to zgrabnie szefowi jakoś powiedzieć, no i warto też, żeby portfel o tym wiedział dość wcześnie.

0: lubimy was zaskakiwać. Ja wiem, że tego numeru dawno nie było. Shallow i Lady Gaga i Bradley Cooper. Aż cudowny klimat, magiczny numer. W byle do piątku w RMF FM. Tymczasem magiczny może też być milion złotych, to nie? No i wtedy dzieje się magia. Jak widzicie milion na swoim koncie, to jest magicznie, naprawdę. No to są marzenia zamknięte w tym milionie. To są spłaty rat kredytu, to jest nowy samochód, być może wkład własny na mieszkanie, o którym marzycie, albo mieszkanie po prostu. Mam coś specjalnego. Uwaga! Wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 za 4,92 w ciągu 10 minut dostajecie 1000 szans w losowaniu. Ale jest opcja na zgarnięcie dwa razy więcej szans. Jeśli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło i wyślecie je pod 7474. Taka chwila zagadkowa w poniedziałek, żeby się oderwać od pracy. Co? Co wy na to? Dwa razy więcej szans. Uwaga, podaję zagadkę. Ma 7 liter. To jest bardzo proste. Zaczyna się na K, kończy na E i to są no takie wyjątkowe buty. No nie poszlibyście w nich raczej na spotkanie w pracy, ale przydają się na taką jesienną pluchę na pewno. Zaczynają się na K, kończą na E, mają 7 liter. Wiecie co to? Chwytacie za telefon, wysyłacie to hasło pod 7474 za 4,92, zgarniacie 2000 szans w losowaniu. Od teraz przez 10 minut taka okazja może się nie powtórzyć. A jak nie wiecie, to wysyłacie po prostu RMF pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm. Trzymam kciuki.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Siłownia w Kraśniku. Trening na dobry start dnia. A w RMF FM.
3: Hitler Mussolini Simeon wygrywa wybory w dystrykcie Cueropalca w Peru.
4: Aha.
3: Hitler
4: aha.
3: Mussolini Simeon.
4: No ale to nie jego wina, że mu tak dali na imię, nie? No bo no, do rodziców dzwońcie. Chrzestny, nie wiem.
3: Pytanie, kto był ojcem chrzestnym. No. Kim Jong-un?
2: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
5: Reklama.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi.

0: Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
6: Pan mi kibicował i dobiegłam.
7: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Sprawdź promocję Omoda Jayco. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayco 7. Szczegóły w salonach i na omodajayco.pl.
14: Kasa Stefczyka pyta o wydatki na jesień.
15: Wymiana okien, ocieplenie domu.
16: Studia, dzieci, akademik, komputer.
17: Nowe auto i zimowe opony.
14: Weź pożyczkę w kasie Stefczyka. Od 1000 do 220 tysięcy złotych. Pierwszą ratę zapłacisz 60 dni od podpisania umowy w wybranych pożyczkach. A wypłatę otrzymasz nawet w 15 minut. Sprawdź w placówce lub na kasastefczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowit. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
22: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
23: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
24: Byle do piątku. RMF FM.

0: Sponsorem audycji To się liczy jest Kruk S.A. Inicjator kampanii społecznej Trzymajmy się zasad. To się ceni.
1: Dzisiaj szukamy dobrych momentów. Wracam do nich właśnie. No i dobrych uczynków, żeby odczarować ten ponury, szarobury poniedziałek za oknami. Słuchajcie, pięknie słuchało się waszych telefonów i waszych głosówek.
2: Pozdrawiam panią w sklepie odzieżowym, która chwyciła mi bobasa, żeby mogła sobie znaleźć nową sukienkę i poprawić humor.
3: Zostawiłam telefon w taksówce. Pan taksówkarz odesłał mi telefon kurierem do miejsca, w którym przebywałam, a było to daleko gdzieś w Polsce.
4: No stały dzisiaj dwa samochody na parkingu. Ja myślałem, bo było zaszronione były szyby. Odszroniłem samochód, ale się okazało, że to mojej sąsiadki samochód i chyba dobrze zrobiłem.
1: Bardzo dobrze. No ostatni słuchacz już trenuje skrobanie przed zimą. Słuchajcie, tak trzeba żyć w ten ponury poniedziałek. Misja na dziś. Lecieć z tym dobrem aż do wieczora, a do zwycięzców lecą ode mnie obiecane gadżety.
0: Sponsorem audycji To się liczy jest Kruk S.A. Inicjator kampanii społecznej Trzymajmy się zasad. To się ceni.
5: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
12: Bo wygrałam w RMF FM. Au!
11: Ojej, ty jesteś wilkiem.
12: Sztaby mam zaje fajne.
13: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
14: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
13: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
18: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: No i mamy jesień.
20: A ja mam dla ciebie cynk.
19: O, cynk. W sensie podpowiedź?
20: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
19: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
20: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
19: Swanson?
20: Mądra suplementacja już od 57 lat.
19: To ma sens.
21: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
22: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
23: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
24: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
25: Panie Pascalu.
26: Tak?
25: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
26: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
25: A to pędzę, lecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
0: tanie, skarpeta na pieniądze.
1: Się rozpadła.
0: Noż do 100.
1: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
3: Blik. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: Sponsorem Byle do piątku jest producent polskiego systemu ERP Enova 365, enova.pl.
28: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Sponsorem Byle do piątku jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
4: To wbij!
3: I słuchaj!
4: I odbierz telefon hasłem.
3: Czeka 10 tysięcy.
5: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
6: Nic, tylko pineskują! Je pineskują! I pineskują!
5: I pineskują! Słuchaj już dziś po 14. Szczegóły na www.rmffm.
7: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmf.pl oraz kanale YouTube RMF FM.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia, tworzona przez miliony słuchaczy
2: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
1: Czas na kolejny rozdział.
3: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmffm.
4: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
5: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Po reklamie.
11: To już prawie 13 w studiu. Ponownie Tomasz Weliński. Witamy, Tomku.
12: Witam serdecznie.
11: Posłuchajmy. To są fakty w RMF FM.
12: Zaczynamy od pilnej informacji z Lublina. Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podejrzany o przygotowywanie zabójstwa na tle rasistowskim. Kierowcy zapłacą więcej za benzynę, ale nieco mniej za diesla. Poznaliśmy nowe, maksymalne ceny paliw. Sztuczna inteligencja pomaga, ale może też oduczać samodzielnego myślenia. Za chwilę najnowsze ustalenia naukowców. Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przygotowywał się do zabójstwa na tle rasistowskim, poinformowała lubelska prokuratura. Na jej wniosek sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Zatrzymany wyszukiwał w sieci nagrania związane z torturami i miał nakłaniać inną osobę do wspólnego dokonania zabójstwa. O podejrzanym zachowaniu 21-letniego Ukraińca poinformowały policję władze uczelni zaalarmowane przez studentów.
13: Przy mężczyźnie policjanci ujawnili nóż, a w miejscu zamieszkania dalsze dwa specjalistyczne noże przystosowane do rzucania do przedmiotów. Nadto w jego telefonie oraz w komputerze ujawniono filmiki, z których jednoznacznie wynika, że interesował się przemocą.
12: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Zatrzymany usłyszał zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Benzyna już powyżej 7 zł za litr, za to olej napędowy odrobinę tańszy. Znamy najnowsze maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od jutra. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 6 groszy. To o 9 groszy więcej niż dziś. Oleju napędowego stanieje o 4 grosze do 8 zł i 2 groszy za litr. 130 posiedzeń, 77 przesłuchań i tysiące zgromadzonych dokumentów. Tak członkowie Sejmowej Komisji Śledczej podsumowują ponad 2,5 roku pracy nad wyjaśnieniem sprawy zakupu i używania w Polsce systemu Pegasus. Komisja przedstawia właśnie efekt swojej pracy. Posiedzeniu przesłuchuje się Tomasz Skory. Witamy, Tomku.
14: Dzień dobry.
12: Co w tym sprawozdaniu jest najistotniejsze?
14: Patrząc na wnioski, prawdopodobnie najważniejsze, 11 wniosków do prokuratury skierowanych tam w związku z działaniami najwyższych urzędników państwa. Największe wrażenie robi jednak przekazana komisji zaledwie w ostatni piątek opinia biegłych z Biura Badań Kryminalistycznych ABW, która ostatecznie potwierdza to, co dotąd uznawano za możliwość.
15: Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Producent oprogramowania, izraelska firma NSO Group, miała pełen dostęp do danych pozyskiwanych przy realizacji kontroli operacyjnej.
14: Mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jej zdaniem oznacza to, że kupujące Pegasusa CBA nie tylko nielegalnie za kilkadziesiąt milionów kupiło i używało oprogramowania szpiegowskiego, ale też umożliwiło korzystanie z niego innemu państwu, zdradzając przy tym obszary swojego zainteresowania i wrażliwe dane o dziesiątkach swoich obywateli. Jawna część raportu komisji liczy 370 stron ustaleń. Ich prezentacja wciąż trwa.
12: Obawy, że korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji może źle wpływać na nasze własne możliwości, może być uzasadnione.
6: Naukowcy z Uniwersytetu w Berkeley pokazują, że zaledwie 10 minut korzystania z narzędzi AI może znacząco obniżyć naszą zdolność do wytrwałej pracy nad trudnymi zadaniami.
12: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu. Jak silny jest ten efekt?
6: Zaskakująco silny. Pokazały to wyniki eksperymentów z udziałem ponad 1200 osób. W jednym z nich grupa miała rozwiązać 15 zadań z ułamków. Część mogła korzystać z ChatGPT, część musiała radzić sobie sama. Początkowo osoby korzystające z AI szybciej i trafniej rozwiązywały zadania, jednak gdy po 12 pytaniach badacze odebrali im dostęp do AI, efekt był natychmiastowy. Liczba poprawnych odpowiedzi gwałtownie spadła, a uczestnicy zaczęli pomijać kolejne pytania. Podobny schemat powtórzył się przy zadaniach z czytania ze zrozumieniem. Potwierdza się, że sztuczna inteligencja, oferując gotowe rozwiązania, szybko zabiera motywację do samodzielnego myślenia. Wezwanie, by się przed tym chronić, łatwiej powtórzyć niż realizować.
12: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Na kolejne fakty zapraszamy. Tu nie ma żadnej zagadki. O 14.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Po 13, to byle do piątku. Słuchajcie, ktoś tu chce nam zmienić plany weekendowe. Za chwilę więcej szczegółów w RMF FM. No i oczywiście najlepsza muzyka. 5 po 13 w poniedziałek. To już coraz bliżej weekendu. Czy jeszcze nie? Ustalmy, że tak. Niech tak będzie. Cyril w RMF FM. Tak startujemy z tą godziną. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: oczywiście, czy mamy swojego mechanika ulubionego, no bo umówmy się, wymiana opon to jest zawsze okazja, żeby trochę poplotkować.
1: Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: Panie Pascalu.
10: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
14: masz. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
15: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
16: Przed tobą ważny dzień?
17: Mam egzamin z prawa jazdy.
16: Za chwilę czeka mnie rozmowa o pracę. Potrzebujesz więcej wiary w siebie? Sprawdź na www.rmf.fm, jak możemy ci dodać energii i skrzydeł. I leć! Słuchać Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM. Do zgarnięcia 500 zł na realizację marzeń i planów.
18: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
19: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
20: A nosek?
19: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
20: Całą noc?
19: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
20: Dobranoc, nosku.
19: Dobranoc, skarbie.
21: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
22: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
23: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
22: Czyli frosty kupiłeś?
23: Prościej się nie da.
24: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Po reklamie.
2: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: najnowsza Taylor Swift, Patient Zero w RMF FM. Słuchajcie, chciałbym pamiętać wszystkie finały Złotej Kumulacji, ale no nie da się po prostu. Natomiast to jest najlepsza dawka pozytywnych emocji, jakie można sobie tylko wyobrazić. Ostatnio wygrała Monika.
1: Dziękuję,
0: pozdrawiamy cię mocno.
1: Dziękuję, ale zrobiliście mi weekend, naprawdę.
0: Ponad 70 tysięcy, chyba 74 tysiące. Słuchajcie, naprawdę chcielibyśmy zrobić wam dziś tydzień, albo kilka miesięcy najbliższych, albo kilka lat i spełnić te wszystkie wasze marzenia. A to się może udać, bo w sejfach czeka 1 000 000 złotych. Ale uwaga, podkręcę trochę emocje. Bardzo bym chciał zbliżyć was do tej wygranej i dać wam jak najwięcej szans. I od teraz taka okazja będzie trwała przez równą godzinę. Startuje super godzina, co oznacza, że mnożę razy 1300 każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92. Ona wystartowała też na www.rmf.fm. Od teraz przez godzinę wchodzicie do gry z mega bonusem i nie ma na co czekać. Startujemy właśnie teraz. To jest ten moment, żeby dać sobie szansę. RMF, ślecie pod 7474.

0: Kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
5: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
20: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
22: Uwielbiam polecajki z internetu. Woda po gotowaniu ziemniaków przydaje się do czyszczenia kabiny prysznicowej. Słuchajcie, o wodzie po ogórkach w weekend słyszałem, ale po ziemniakach to jeszcze nie. Tymczasem w faktach o 14. Najnowsze wieści z dróg. Bądź. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
5: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
6: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
5: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
7: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Neonet, Neonet.
11: To korzyści pełen sklep.
10: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
12: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
13: Po reklamie.
14: A to już prawie 14 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Posłuchajmy, przy mikrofonie Tomasz Weryński.
15: Na początek Łódzkiej droga krajowa 48. Tragiczny wypadek w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. 3 osoby wymagają pomocy w szpitalu po interwencji w Starej Birczy na Podkarpaciu, wśród poszkodowanych 2 policjantów. Dowódca sił NATO w Europie przekonuje, że jeśli Rosja nas zaatakuje, będziemy walczyć. A w Poznaniu przygotowania do zimowej atmosfery.
16: Można przyjść z własnymi łyżwami, ale jeżeli ktoś nie posiada, to można je wypożyczyć.
15: Śmiertelny wypadek na krajowej 48 w Łódzkiem w miejscowości Cygan między Tomaszowem Mazowieckim a Inowłodzem. W zderzeniu auta dostawczego z osobowym zginęła jedna osoba, jedna została ranna. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Z kolei 3 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 15 między Ostrudą i Lubawą w Warmińsko-Mazurskiem. W Smykówku zderzyły się 2 samochody osobowe, auto dostawcze i ciężarówka. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. 3 osoby, w tym 2 policjanci, trafiły do szpitala po interwencji w Starej Birczy, niedaleko Przemyśla na Podkarpaciu. Mężczyzna, który ich zaatakował, został zatrzymany. Więcej o sprawie wie reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie się wydarzyło?
17: Rano policjanci zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań we wsi Stara Bircza. W jej trakcie 38-latek miał zaatakować kobietę, do której należy to mieszkanie. Jak informuje podkomisarz Karolina Kowalik z przemyskiej policji, mężczyzna zachowywał się agresywnie także wobec policjantów i zaatakował ich w czasie interwencji. Do szpitala przewieziono ranną 35-latkę i 2 policjantów. Jednego z nich transportowano śmigłowcem. Agresor został zatrzymany.
15: Jeśli jest ktoś na tyle głupi, by nas zaatakować, będziemy walczyć, ale nie sądzę, aby konflikt był nieuchronny lub nieunikniony, mówił naczelny dowódca sił NATO w Europie generał Aleksiusz Grynkiewicz. Na warszawskim Forum Bezpieczeństwa przedstawił on strategię, co zrobić, by zwyciężyć, gdy Rosja Rosja zaatakuje kraje członkowskie sojuszu. Powinniśmy ufać, że mamy takie zdolności i umiejętności, które pozwolą nam nie tylko kontrolować obecną sytuację, ale też zapanować nad każdym zagrożeniem dla terytorium i mieszkańców naszego sojuszu, zapewniał Grinkiewicz. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Za pół godziny kolejna rządowa narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Premier wezwał do siebie ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz przedstawicieli służb specjalnych. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka ujawniła rano na antenie RMF FM, że jedną z proponowanych zmian ma być zakaz wstępu do szkół innych osób niż nauczyciele, uczniowie i czasem rodzice.
18: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół.
15: Szefowa MEN zapowiedziała także pracę nad nadaniem dyrektorom szkół prawa do przeszukiwania plecaków i odbierania uczniom potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. Maksymalnie 350 tysięcy chińskich aut hybrydowych i plug-in będzie mogło trafić do Unii Europejskiej w pierwszym roku obowiązywania nowego porozumienia handlowego Brukseli z Pekinem. Unia Europejska chce w ten sposób zmniejszyć deficyt handlowy z państwem środka, bo przekracza on już kwotę miliarda euro dziennie. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to porozumienie oznacza dla polskich konsumentów?
19: Dla kierowców może to oznaczać mniejszy wybór niektórych modeli. Polski importer będzie konkurował o dostęp do wspólnej puli z importerami z innych krajów Unii. Trudno na razie powiedzieć, czy samochody zdrożeją, bo limit ma być zwiększany w kolejnych latach. Porozumienie zakłada także, że Chiny mają ułatwić eksport metali ziem rzadkich, ważnych m.in. przy produkcji silników.
15: W Poznaniu trwają już przygotowania do wprowadzenia zimowej atmosfery. Ruszyły ślizgawki na miejskich lodowiskach przy Jeziorze Maltańskim oraz przy Hali Wilda.
16: Tutaj stawiamy przede wszystkim na rekreacyjne, indywidualne ślizganie się poznaniaków i poznanianek. Można przyjść z własnymi łyżwami, ale jeżeli ktoś nie posiada, to można je wypożyczyć u nas. W obu obiektach mamy wypożyczalnie. Wypożyczyć można także kask, także podpórki dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na łyżwach. Na lodowisku Malta mamy punkt ostrzenia łyżw dla tych, którzy mają własne łyżwy i chcieliby je naostrzyć.
15: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Dzień dobry.
21: Kłaniamy się.
20: Do widzenia. Nie, znaczy tobie do widzenia.
21: Tak, do widzenia.
20: My powiemy dzień dobry, czyli
22: dzień dobry, witam
20: radiowe
22: serdecznie.
20: Olki, Ola Filipek, Olek Sikora. Zostańcie z nami jeszcze w tej godzinie. Powiemy wam, ile zdrożeje prąd. No, nie będzie tanio.
23: No to ja będę słuchał. Mateusz Opyrchał, bardzo dziękuję. To włączę w samochodzie.
22: Chętnie. A my będziemy przytulać wszystkich, którzy zmartwią się tymi wieściami.
20: Nie.

0: Już za chwilę Żółta Pineska RMF FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Dawid Kwiatkowski za nami w RMF FM. 13 minut po 14 na zegarze. Czy was kochamy za to, że was mamy?
1: No jasne.
0: No oczywiście, że tak. Czy płacimy wam za słuchanie radia?
1: No pewnie, że płacimy.
0: No pewnie. No to co? To może zaczynamy.
1: Gdyśmy tak, ale zróbmy to razem. Zatem...
0: Uwaga!
1: Żółta pineska RMF 3, 2, 1, start! Pięknie, od teraz macie pół godziny, żeby wbijać swoje żółte pineski na www.rmf.fm lub w aplikacji RMF.fm. To co? Skąd nas słuchacie? My to już sprawdzamy.
0: A jeszcze dziś ktoś z was ma szansę wygrać 10 000 zł.

0: Kesha w RMF FM na zegarze 21 minut po 14. Nie wiem, czy słyszycie, ale nasz czas powoli upływa, nasza super godzina, którą ogłosiliśmy już jakiś czas temu.
1: To jest właśnie ten moment, kiedy chcemy was poprosić o to, żebyście wzięli telefony i napisali jednego SMS-a RMF pod 7474 za 4,92. Bo do wygrania dzisiaj 1 000 000 złotych. A 1 000 000 złotych to taka kwota, która może nie rozwiąże wszystkich problemów, ale kilka z nich na pewno przestanie istnieć.
0: Dokładnie tak. Spełnione marzenia, spłacone kredyty, bezpieczna przyszłość dla waszych dzieci. To wszystko mieści się właśnie w tej kwocie 1 000 000 złotych. No dobrze, jeszcze przez, uwaga, 14 minut. Każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1300. Kończy się powoli nasza super godzina, więc kto ma ochotę z niej skorzystać, może wysłać RMF pod 7474.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Książę pocałował śpiącą królewnę.
12: Halo, wstawaj.
13: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
14: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
15: Dawaj telefon.
16: Już złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
17: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
18: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
20: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
21: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba.

0: fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17.
2: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Pineskowanie, czas start. Wbijaj żółtą pineskę RMF FM.

0: Wiktor Waligura w RMF FM. To jest to. No niestety tych słów nie możemy powiedzieć o informacji, którą chcemy wam przekazać. Prąd zdrożeje. Niestety
1: znowu?
0: Giełdowe, no właśnie, notowania wskazują, że ceny sprzedaży prądu w przyszłym roku pójdą w górę od 15 do 20%, czyli no średnio za rachunek w domu możemy zapłacić nawet 100 zł więcej w skali
1: giełdowe
0: miesiąca.
1: Notowania. Giełdowe notowania, mówisz. No nieźle kogoś popieściło, tyle że nie prądem.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Każdy, kto przechorował ospę wietrzną, nosi w sobie uśpionego wirusa, który może wywoływać półpasiec. O ryzyku zachorowania opowie doktor nauk medycznych Grażyna Cholewińska, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.
4: Półpasiec to nie tylko wysypka na skórze. Często wiąże się ta choroba z silnym bólem, który może pogarszać jakość życia, zwłaszcza u seniorów, szczególnie narażonych na to zachorowanie. Choroba niewątpliwie prowadzi do utraty samodzielności.
3: Jak można zapobiec tej chorobie?
4: Jedyną dostępną profilaktyką w tej chorobie jest szczepienie. Osoby, które ukończyły 65 lat życia i mają choroby przewlekłe, na przykład cukrzycę, powinny zapytać swojego lekarza rodzinnego o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi.
3: Pacjentom w wieku od 18 do 64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki, komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
7: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
12: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Panie Pascalu.
18: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A, to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
21: Po reklamie.
6: Tak mija popołudnie z RMF FM.

0: Zdziwiony byłem zresztą.
1: No dobrze, ręka w górę. Kto wbił żółtą pineskę RMF na naszej stronie albo w aplikacji? Bo ktoś z was wygra dziś na pewno 10 tysięcy złotych. Ale co trzeba zrobić?
2: No trzeba odebrać od nas telefon, podając hasło dnia. A hasło na dziś to, uwaga, uwaga, dywan zgłosił chęć pracy zdalnej. To jest hasło na dziś. Dywan zgłosił chęć pracy zdalnej.
1: I jeszcze dziś to hasło komuś się bardzo opłaci. W takim razie wbijajcie żółte pineski na www.rmf.fm albo w aplikacji RMF FM. Czekamy na was.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22.
2: Reklama.
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
5: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
1: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
6: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
1: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
1: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA?
12: Się okaże.
1: Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
13: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.

0: Z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 12 października, czas na najnowsze fakty. RMF FM, przy mikrofonie Tomasz Weryński, któremu mówimy dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. Pilne spotkanie z największymi platformami społecznościowymi zwołane jeszcze przed weekendem. Rząd wzywa cyfrowych gigantów w reakcji na falę agresji w szkołach.
4: I ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać.
3: Potem w faktach pytanie, co zrobi NATO, jeśli Rosja zaatakuje? Ważna deklaracja amerykańskiego generała w Warszawie. Mamy też informacje z trasy S7 w Świętokrzyskiem. Na piątek rząd zwołuje nadzwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych. Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił na rozmowy przedstawicieli cyfrowych koncernów Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Z ustaleń służb wynika, że w ostatnich dniach w sieci pojawiły się konta, które mogą napędzać falę agresji.
4: Mamy grupy eksternistyczne, które gdzieś w jakimś stopniu razem współpracują i ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać. Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i żeby platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
3: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Tylko od wczoraj zatrzymano i sprawdzono 18 osób, które planowały bądź nawoływały do ataków. Do tych doniesień wrócimy w kolejnych faktach. NATO to sojusz obronny skupiony na utrzymaniu pokoju. Nikt nie powinien uważać jednak, że jest to nasza słabość, mówił naczelny dowódca sił NATO w Europie generał Aleksiusz Grynkiewicz. Podczas Warsaw Security Forum amerykański dowódca przedstawił teorię zwycięstwa, czyli strategię pokonania Rosji na wypadek ataku na kraje sojusznicze. Na konferencji jest reporter RMF FM Jakub Rybski, z którym łączymy się teraz w faktach. Jakubie, co zakłada strategia NATO?
5: Chodzi o uniemożliwienie przeciwnikowi zajęcia nawet małego skrawka terytorium NATO. Wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego mają za zadanie od samego początku blokować pierwsze uderzenia ze strony Rosji. W odparciu brałyby udział siły lądowe, powietrzne, marynarka wojenna oraz cyberwojska. Będziemy prowadzić działania na ziemi, w powietrzu, na morzu, w kosmosie i cyberprzestrzeni. W ten sposób będziemy mogli zniszczyć formację wroga, który będzie pozbawiony dostaw, a dowódcy adwersarza nie będą w stanie dowodzić swoimi siłami. Powiedział generał Aleksiusz Grynkiewicz. Naczelny dowódca NATO w Europie podkreślił, że jego teoria zwycięstwa nie jest planem wojskowym, lecz wspólną wizją, jak wygrać dzięki odstraszaniu i skutecznej obronie.
3: Utrudnienia dla kierowców na świętokrzyskim odcinku trasy S7. Między węzłami Brzegi a Mnichów ciężarówka zderzyła się z busem. Nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko lewym pasem. Jutro rano papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guza na płucu. Watykan w komunikacie przekazał, że zmiana została wykryta podczas rutynowej kontroli, a nie w wyniku objawów wymagających dalszych badań. Po zabiegu papież ma przez około tydzień pozostać w szpitalu. W Poznaniu trwają treningi jedynej w Polsce szkółki koszykarskiej pod patronatem ligi NBA. Swoją przygodę z koszykówką zaczynają już najmłodsze dzieci.
6: Grupa docelowa między 6 a 9, więc każdy może zacząć na różnym poziomie i będzie się z nami rozwijał. My mamy również narzędzia, że będzie trochę treningu indywidualnego, treningu grupowego.
7: Spotkania z psychologami, z dietetykami, to też jest w planie tego całorocznego kursu?
8: Tak, absolutnie. To jest element naszego programu, element, który chcemy też wplatać w taki bardzo ciekawy i przystępny dla dzieci sposób. Nie ma to być wykład, lekcja szkolna.
3: Mówili Szymon Rduch i Ola Kazimierska z NBA Basketball School Poland. Na trening z nimi wybrał się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Dolphin G.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6 dni.pl.
12: Jak uciec przed deszczem, który szykuje nam się w tym tygodniu? Można
2: chyba
12: na przykład...
2: Się nie da.
12: Nie, no da się. Można uciec w jakieś cieplejsze rejony na przykład. Tylko do tego przyda się gotówka. Dzisiaj w RMF-ie ktoś z was wygra 10 tysięcy. Przypominam hasło, które może się do tego przydać. Dywan zgłosił chęć pracy zdalnej. No ale kto zdalnie nie pracuje, to pewnie idzie do biura, więc niech weźmie ze sobą parasol, bo na pewno się przyda w całej Polsce, jak długa i szeroka dziś się możliwe opady deszczu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Atto 2.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: Pogoda nie sprzyja, ale my zrobimy wszystko, żeby było milej, przyjemniej i wesoło w ten poniedziałek. Radiowe Olki, Ola Filipek, Olek Sikora, to my.
12: Dzień
2: Zostańcie
12: dobry.
2: Z nami, za chwilę sprawdzimy, co nie pozwala nam schudnąć, albo kto.
12: O, czyli to ktoś jednak nam nie pozwala.
2: Chyba tak.
12: Myślałam właśnie.

0: taki deszczowy ten poniedziałek, a mnie ta piosenka Infinity 2008 przypomniała takie czasy, kiedy jeszcze człowiek był młody, chodził sobie na imprezy.
1: O proszę.
0: A to dzisiaj do pracy.
1: W zasadzie weekend ci się przypomniał po prostu.
0: Tak, ale też czytam, co dzieje się w sieci i proszę bardzo, naukowcy doszli do nowych wniosków. Sen twojego partnera może wpływać na waszą dietę, drogie panie. Czyli im więcej facet kręci się w łóżku, tym gorzej dziewczyny podobno się odżywiają.
1: Ja przepraszam, no panowie, czy moglibyście się w takim razie zacząć normalnie wysypiać?

0: może tak w ten poniedziałek chwycić za telefon, wysłać SMS-a o treści RMF pod 7474 za 4,92 i dać sobie szansę aż na 3 losowania.
1: Aha, dokładnie tak.
0: Jedno zgłoszenie. Dzisiaj jedno zgłoszenie to 3 losowania. Poniedziałkowe i 2 piątkowe.
1: A w piątek ktoś z was wygra na pewno albo 90 tysięcy, albo SUVa Volvo XC40. To jest taki stylowy SUV klasy premium w czarnym kolorze.
0: Piękny samochód. Albo
1: ponad 1 000 000 złotych. Czyli wchodząc teraz do gry, tak jak Olek powiedział, dajecie sobie szansę w 3 losowaniach, a my te szanse od teraz przez 11 minut pomnożymy.
0: Pomnożymy razy 1111. Jeden SMS RMF o treści 7474 to od teraz przez 11 minut aż 1111 szans więcej na tę nagrodę.
1: Co więcej, ten bonus ruszył też w tym momencie na www.rmf.pl.

0: reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już na sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
3: Miliarderzy, Big Techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: 15.30 i czas na fakty RMF FM. Z nami Tomasz Weryński.
9: 4 osoby trafiły do szpitala po zderzeniu osobówki z nieoznakowanym radiowozem w Bytomiu. Poszkodowani zostali 3 policjanci i kierowca auta osobowego. Wszyscy byli trzeźwi. Funkcjonariusze jechali na pilną interwencję nieoznakowanym radiowozem na sygnałach. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku. Kolizja samochodu osobowego z autem dostawczym na autostradzie A4 w pobliżu Podłęża w Małopolsce. Zablokowany jest teraz prawy pas w kierunku Krakowa. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie miało kontroli nad całością danych gromadzonych przez system Pegasus, stwierdzili biegli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zamówiona przez prowadzącą śledztwo w tej sprawie prokuraturę opinia jest częścią raportu Sejmowej Komisji Śledczej. Biegli stwierdzili, że dane Pegasusa były przekazywane do Izraela w znacznie szerszym zakresie niż zamawiane przez CBA.
10: CBA miało kontrolę wyłącznie nad niektórymi funkcjami systemu, więc niektóre funkcje pozostawały pod wyłączną kontrolą producenta oprogramowania, a więc prywatnej izraelskiej firmy.
9: Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Sejmowa Komisja Śledcza przedstawiła dziś sprawozdanie ze swoich prac i złożyła do prokuratury wnioski dotyczące 11 osób. Prokuratura już przedstawiła zarzuty 7 z nich.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji. Za to zostali nagrodzeni laureaci tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. Czyli za co? O tym już teraz. Igor Skrzypek, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Chodzi o zarządzanie oczekiwaniami.
14: Stabilizowanie gospodarki to jest zarządzanie oczekiwaniami ludności. Ludność ma swoje społeczeństwo, my mamy swoje oczekiwania, jak będzie wyglądała ta polityka i w bardzo łatwy sposób politycy są w stanie nieprawidłowe sygnały wysłać społeczeństwu, które zdestabilizuje właśnie gospodarkę.
13: Wyjaśnia doktor habilitowany Łukasz Goczek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. To przede wszystkim dotyczy jednego z wyróżnionych, Michaela Woodforda. To jego prace przede wszystkim koncentrowały się na oczekiwaniach. Zauważył, jak ogromną rolę mogą pełnić na przykład banki centralne w kształtowaniu oczekiwań. Wyobraźmy sobie sytuację, w której prezes Narodowego Banku Polskiego Zapowiada znienacka, że możliwe są radykalne podwyżki stóp procentowych, czyli pieniędzy na rynku będzie mniej, bo kredyty będą droższe. Jeśli gospodarka ufa prezesowi, to natychmiast zareaguje i zmieni swoje, no właśnie, oczekiwania. A takie przykłady można mnożyć. Myśl przewodnia, kształtowanie oczekiwań może stabilizować gospodarkę, a nie przepływ samych pieniędzy. Z punktu widzenia ekonomii raczej nie jest to odkrycie czegoś na nowo, raczej poszerzenie i utrwalenie pewnego poglądu.
14: Jest to pewien rodzaj dłuższej tradycji intelektualnej bardzo wielu osób. Być może Woodford jest w tym sensie najbardziej znany. Natomiast no, jest to na pewno, bym powiedział, dominująca obecnie narracja w makroekonomii.
13: Czy te przemyślenia nagrodzone Noblem mają wpływ na nasze codzienne finansowe życie? Z pewnością tak, choć na co dzień tego nie dostrzegamy.
11: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Leciała mucha z Łodzi do Zgierza, po drodze patrzy strażacka wieża.
16: Przepraszam, czy to brzechwa?
17: Tak. A wiesz,
16: ale
17: dlaczego?
16: W tych okolicach znalazła się pineska.

0: Jaka będzie tegoroczna Wigilia? Chyba już wiemy, bo właśnie czytamy, że ruszył odłów karpia. Ten podobno w tym roku ma zdrożeć nawet o 15% w stosunku do roku poprzedniego.
1: Ale czekajcie, bo ja już chyba wiem dlaczego. Bo ja tutaj widzę, że Polacy zostali mistrzami świata w łowieniu karpia. Ej, no to może umówmy się, że przy następnych zawodach będziemy po prostu, uczestnicy będą go mrozić, co?
2: Reklama. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
11: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
18: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
19: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
20: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Wszystko, czego dziś chcę,
22: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
23: RMF FM. Lepsza połowa dnia.
24: Połowa dnia.

Za chwilę dzwonimy do kogoś, kto wbił żółtą pineskę w Łódzkiem. Hasłem dywan zgłosił chęć pracy zdalnej. Odbierzcie telefon. Tylko tak wygracie 10 000 złotych.

0: Kupiła żółtą pineskę, a teraz do niej dzwonimy. Justyna, bo o niej mowa, musi teraz tylko odebrać specjalnym hasłem od nas telefon. Dzwonimy zgodnie z regulaminem. Czekamy 30 sekund.
1: Bardzo prosimy Justynę, naszą wspaniałą, żeby odebrała telefon. Justyna, jesteś teraz Włódzkiem, wiemy to, bo wbiłaś pineskę na www.rmf.fm, więc wystarczy, że tylko odbierzesz telefon tym hasłem, które wcześniej zdradziliśmy. No i już kasa twoja, więc w połowie czasu jesteśmy. Coraz mniej na to, żeby spróbować powalczyć o naprawdę fajne pieniądze.
0: Jeszcze jakieś 10 sekund. Justyna, błagam, odbierz telefon. Wiem, że nas słuchasz.
2: Dywan. Bierze. O Boże, poczekajcie. Dywan. Zgarnąłem zdalną pracę. Mam ochotę na zdalną pracę. Nie poczekajcie.
1: O, niestety, Justyna, nie. To nie jest nasze hasło, kochana.
0: Tak bliziutko.
1: I tak oklaski dla ciebie.
3: Brawa.
1: Kochana, wysyłamy ci 1000 złotych.
2: Wybrałam akurat córę.
1: 1000 złotych na pocieszenie.
2: No nic.
1: Ale słuchajcie, lepszy 1000 niż nic. Do Justyny leci 1000 złotych, a skoro hasło nie padło, to znaczy, że jeszcze dziś zadzwonimy do kogoś z was. Bądźcie w pobliżu.

0: Kolejnych 18 osób zostało zatrzymanych po ostatnich atakach w szkołach. Więcej za moment. W Faktach RMF FM o 16 koniecznie bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz.
3: Witam Kraków!
2: Odsłoni swoją gwiazdę w krakowskiej Alei Gwiazd. Już w sobotę o 15.
4: Cieszę się, że mnie zaprosiliście.
2: Przejdź na Bulwar Czerwieński w Krakowie i bądź z naszą Marylą w tym ważnym momencie. Relacje z odsłonięcia gwiazdy Maryli po 15 w RMF FM. Zaprasza RMF FM i miasto Kraków.
1: Reklama.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Po reklamie.
8: Do Tomasza Weryńskiego dołączyła już Marlena Chudzio i ten duet przedstawi nam najświeższe fakty RMF FM punktualnie o 16.
9: Dzień dobry, zapraszam. Premier, ministrowie oraz przedstawiciele służb ponownie spotkali się w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.
10: Najnowsze informacje po tej naradzie przekaże nasza reporterka.
9: Po krajowych torach poruszać się ma więcej pociągów Intercity.
10: Dzięki temu kolej ma przyspieszyć.
9: A opóźnienia zaliczają Polacy regularnie w drodze do pracy.
10: Zdarza się to co dziesiątemu z nas.
9: Kolejnych 18 osób zostało zatrzymanych w związku z ostatnią falą agresji w szkołach.
10: Informował o tym premier Donald Tusk podczas dzisiejszej odprawy z ministrami i szefami służb.
9: Przebieg spotkania śledziła nasza reporterka Magdalena Grajner.
11: Dzień dobry.
10: Magdo, policyjne patrole będą pilnować bezpieczeństwa przy szkołach także w kolejnych dniach.
11: Premier zapowiada, że szkoły będą pod specjalnym nadzorem, a działania policji dają poczucie bezpieczeństwa rodzicom, uczniom i nauczycielom. Do tej pory policjanci przeprowadzili 80 tysięcy kontroli, a od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób. Stabilizuje się też sytuacja w internecie, informuje szef MSWiA.
12: Dzisiejszy dzień jest znacznie spokojniejszy od tego, co było w weekend i znacznie spokojniejszy od tego, z czym mieliśmy do czynienia w piątek. Akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
11: Podkreślał Marcin Kierwiński. ABW informuje, że radykalnie spadła działalność rosyjskich botów, więc nie wykorzystują sytuacji, z jaką ostatnio w dniach mamy do czynienia. Dziś zamkniętych było 10 szkół, 9 na Mazowszu i 1 w Kujawsko-Pomorskiem.
9: Jedna osoba ucierpiała w wyniku wypadku na trasie S8 w Łódzkiem.
10: W pobliżu węzła Róża samochód zderzył się z busem.
9: W kierunku Wrocławia przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Pociągi przyspieszą na wielu trasach w całym kraju.
10: Będzie nowy rozkład jazdy, rekordowe czasy przejazdu między miastami i regularne odjazdy o stałych godzinach.
9: Przenosimy się na Dworzec Zachodni w Warszawie, z którego odjeżdża najwięcej pociągów w kraju.
10: Jest tam reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, od kiedy te zmiany?
13: Od 13 grudnia za 2 miesiące kolejarze wprowadzą nowy rozkład jazdy. Tym razem ma być lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Na tory wyjedzie rekordowa liczba pociągów Intercity.
14: W tym roku mieliśmy średnio dobowo 531. Wchodzimy już na 600 połączeń każdej doby, a dokładamy jeszcze latem kolejne 22, czyli już poziom 622 połączeń.
13: Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malewszak. Dalej między największymi miastami pociągi będą odjeżdżać w równych odstępach czasu. Rekord Warszawa-Trójmiasto co pół godziny. Gdynia-Kraków co godzinę. Ma być też więcej najtańszych pociągów na trasach.
15: Waszym zdaniem, ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy.
10: Ostatnie badania pokazują, że co dziesiąta osoba co najmniej raz w tygodniu przychodzi do pracy później niż powinna.
15: Powodów jest wiele.
10: Korki, zaspanie.
15: A także poranne przyjemności z drugą połówką.
10: Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat o spóźnienia wypytywał poznaniaków.
16: Rzadko.
17: Rzadko? A jakiś taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
16: Korki.
17: Przede wszystkim?
16: Tak, przede wszystkim korki.
18: Komunikacje miejskie.
17: Po prostu korki?
18: Może autobusu nie być w ogóle.
19: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
17: A jakie były przyczyny?
19: Komunikacja miejska.
17: Najczęściej?
19: Zawsze.
20: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
15: A jakie prawdziwe, choć brzmiące nierealnie powody spóźnienia wam się zdarzyły?
10: Czekamy na wasze historie.
15: fakty@rmf.fm
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
8: Mam taką propozycję. Zróbmy wspólnie przegląd pogody. Jak będzie jutro? Jutro jesień się trochę do nas uśmiechnie. Na zachodzie więcej słońca. Stopni 14, w centrum 12. Na wschodzie dość pochmurno. Około 11 stopni. Rada
15: w środę
8: jest jedna.
15: Patrzcie, w środę chyba cieplej jeszcze troszkę.
8: Czekaj, już klikam sobie na środę. No to
15: 16
8: już w ogóle
15: stopni, to już
8: 16
15: fajnie.
8: Stopni, elegancko. To się dogadaliśmy jakoś z tą jesienią.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
15: A my za kilka minut dzwonimy do kolejnej osoby, która wbiła żółtą pineskę RMF FM. Przed chwilą się nie udało, więc mamy nadzieję, że teraz ktoś odbierze poprawnym hasłem. Może zapiszcie je sobie najlepiej. Dywan zgłosił chęć pracy zdalnej. To hasło na dziś. Warte 10 000 zł. Wasze Olki, Ola i Olek, cześć, dzień dobry,
8: cześć.
15: Ponownie.

0: No dobrze, dzwonimy do kolejnej osoby, która wbiła żółtą pineskę RMF FM. Chcemy tylko usłyszeć poprawne hasło. Dzwonimy zatem do Marzeny. No i mamy nadzieję, że Marzena nas słucha i
1: numer
0: ma przy sobie
1: aktualnie
0: telefon.
1: Jest zajęty.
0: Nie
1: aby uzyskać połączenie, pozostań na linii.
2: Poczekajmy. Czy mamy 30 sekund na to, żeby... Nie. Dzień dobry, Marzena, tutaj Radio RMF FM. Niestety odebrałaś od nas złym hasłem, dlatego wręczamy ci 1000 zł. To też chyba fajna wiadomość na dziś. Marzena.
3: Nie słuchałam ostatnio, bo mi się słuchawki rozładowały, a jechałam pociągiem.
2: Dlatego trzeba słuchać RMF FM, ale kochana, 1000 zł i tak leci do ciebie, a skoro hasło dnia nie padło, to znaczy, że jeszcze dziś, już niedługo zadzwonimy do trzeciej osoby, bo robimy 3 próby. Mamy nadzieję, że w końcu ktoś odbierze tym hasłem. Dywan zgłosił chęć pracy zdalnej. To nasze hasło na dziś.
0: Pamiętajcie hasło.
2: Zapiszcie je sobie.
0: I odbierajcie od nas telefon, nawet jeśli jesteście w trasie, tak jak Marzena. No dobrze.

0: No właśnie, to już ten moment. Tak się zastanawiałem, czy mogę tu powiedzieć, czy nie.
1: Nie, no możesz, ustaliliśmy to, możesz.
0: Skoro mamy do wygrania 1 000 000 zł, no to trzeba szczęściu dopomóc. A jak dopomóc? No, jeśli dodamy oczywiście do tej zabawy szczęśliwe numerki. Proszę bardzo.
1: Szczęśliwe numerki na dziś to, uwaga, uwaga, proszę słuchać uważnie, 8 i 4. Jeśli macie 8 i 4 w swoim numerze telefonu, to bardzo dobrze się składa, bo od teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474 za 4,92, dostanie od nas 1100 szans w losowaniu. Ale kto ma 8 i 4 w swoim numerze telefonu, dostanie tych szans dwa razy więcej, czyli aż 2200.

0: reklama.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. 16.30, czas na fakty. Marlena Chudzia i Tomasz Waryński.
2: Dostawy pocisków PAK-3 do systemów Patriot będą opóźnione, informuje dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Ireneusz Nowak.
3: Mogą pojawić się też opóźnienia w realizacji innych kontraktów zbrojeniowych z USA. Problemy dotyczą nie tylko Polski, ale także innych krajów bałtyckich.
2: Amerykanie zalegają z dostawami ze względu na zaangażowanie w inne konflikty, w tym wojnę na Bliskim Wschodzie.
3: Naukowcy z Teksasu mają pomysł, w jaki sposób można zmniejszyć środowiskowe skutki działania centrów danych.
4: Przekonują, że do ich chłodzenia zamiast czystej pitnej wody można używać wody zanieczyszczonej lub słonej, a do jej oczyszczenia wystarczy zużyć niewielką część całkowitej wykorzystywanej przez centra danych energii.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, witamy.
4: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, jak to miałoby się odbywać?
4: Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin przeanalizowali różne metody oczyszczania, takie jak odwrócona osmoza i destylacja. Oceniając ich koszty oraz wpływ na środowisko, przekonali się, że najlepsze wyniki uzyskuje się stosując dwuetapową odwróconą osmozę, co pozwala na efektywne uzyskanie wody przy możliwie niskich kosztach i zużyciu energii. Autorzy twierdzą, że wdrożenie tych rozwiązań nie wpłynie znacząco na ogólną efektywność energetyczną obiektów, a przy okazji pozwoli wykorzystać silnie zasoloną lub zanieczyszczoną wodę, która i tak powstaje jako produkt uboczny w przemyśle i normalnie musi być utylizowana.
3: Orzechy, żołędzie i inne skarby z waszych ogrodów.
2: No jeśli nie wiecie, co zrobić z ich nadmiarem, służymy pomocą.
3: Podpowiemy w kolejnych faktach. Rusza Festiwal Literatury dla Dzieci.
2: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
5: Kasiu. Dzień dobry. 6 dni spotkań z autorami, warsztaty, pokazy filmowe, ale też spektakl i koncert. To w programie 13. Festiwalu Literatury dla Dzieci, który jutro zaczyna się w Gdańsku, w Kwidzynie i Rumi. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A główną osią tegorocznej edycji jest motyw tajemnicy oraz oswajania dziecięcych lęków przez literaturę. Bo literatura, zdaniem organizatorów tego festiwalu, jest idealna w czasach nadmiaru obrazów. Konkurs dokument jest jedną z 18 sekcji trwającego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. A w niej m.in. Bono, Mars i Ameryka przed wielkim strajkiem, ale też zmarły niedawno Anatolij Kaszpirowski. Film o kontrowersyjnym hipnotyzerze, który oczarował Polaków na przełomie lat 80. i 90.
6: To jest świetny dokument o tym fenomenie. Bardzo ciekawa archiwalia. Polski dokument, światowa premiera, złożyło się, no, bardzo przykra okoliczność, ale to jest jeden z 15 filmów, które pokazujemy w konkursie dokumentalnym.
5: Mówił Bartek Pulcyn, dyrektor programowy festiwalu. Miecz świetlny, którego Lord Vader używał w pojedynku z Luke'em Skywalkerem w pamiętnej scenie, gdy pada zdanie „Jestem twoim ojcem”, 12 listopada trafi na aukcję w Dallas. Cena wywoławcza tego unikatowego przedmiotu, używanego również na planie powrotu Jedi, to $1 000 000, choć eksperci przewidują znacznie wyższą kwotę końcową.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dobrze. Jak to się mówi? Do trzech razy sztuka?
1: Tak się mówi.
0: Dwa razy się nie udało, ale zgodnie z regulaminem trzecia próba i ostatnia na dziś przed nami. Sandra wbiła żółtą pineskę RMF i teraz do niej dzwonimy. Musi tylko odebrać w ciągu 30 sekund i podać poprawne hasło. Trzymamy kciuki.
1: Hasło zdradziliśmy już jakiś czas temu, więc miejmy nadzieję, że powie je prosto do słuchawki.
2: Dywan zgłosił chęć pracy zdalnej.
1: Cześć, Sandra!
0: Do trzech razy sztuka. Tak
1: kochana,
0: to się robi, Sandra.
1: Wygrałaś właśnie 10 tysięcy złotych od RMF FM za twoją żółtą pineskę. Skąd nas słuchasz dzisiaj?
2: Dziękuję bardzo.
1: Nie ma sprawy. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Mamy nadzieję,
0: że... Nie znam takiej miejscowości jak dziękuję bardzo.
1: Ale widzisz, od dzisiaj znasz w takim razie. Sandra wygrała 10 tysięcy. Zrobiła to w prosty sposób. Po prostu słuchała RMF FM. I specjalnym hasłem dnia odebrała od nas telefon. Kolejna taka okazja pojawi się na naszej antenie już jutro. Koniecznie bądźcie z nami.

0: Echa porannej rozmowy w RMF FM. Ministerstwo Edukacji ma pomysł na spore zmiany w szkołach.
1: Jakie konkretnie zmiany mamy na myśli? Koniecznie posłuchajcie faktów RMF FM punktualnie o 17.
2: Reklama.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć. Bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
10: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
9: Kiedy usłyszysz drugą,
11: będziesz chciał poznać zakończenie.
9: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Trawisto.
17: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
19: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Codziennie po 17.
7: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Po reklamie.
9: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
6: Moja też.
5: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
6: Moja też. A potem...
5: Co potem?
6: Przesłuchała wszystkie odcinki.
5: Moja też.
7: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Przed tobą ważny dzień?
12: Mam egzamin z prawa jazdy.
11: Za chwilę czeka mnie rozmowa o pracę. Potrzebujesz więcej wiary w siebie? Sprawdź na www.rmf.fm, jak możemy ci dodać energii i skrzydeł. I leć! Słuchać Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Do zgarnięcia 500 zł na realizację marzeń i planów.
13: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
14: Halo, tu centrala.
15: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
16: John Travolta wraca do gry, by dokonać zuchwałego skoku na kasyno. Oglądaj Cash Out 2 już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
17: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
0: Po reklamie.
18: Za kilka sekund godzina 17. Czas na najnowsze fakty RMF FM. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński ponownie dla was.
19: Zapraszamy. Czy większe uprawnienia, na przykład kontrolowanie plecaków, to sposób na poprawę bezpieczeństwa w szkołach?
20: Chce tego Ministerstwo Edukacji.
19: My pytamy, czy to dobry pomysł.
20: Za niecały miesiąc Donald Trump będzie musiał zdać egzamin przed wyborcami.
19: Nasz korespondent o nastrojach przed wyborami uzupełniającymi do kongresu.
20: Na początek jednak pilna informacja drogowa z Podkarpacia.
19: Autobus zderzył się z samochodem na Krajowej 9 w Kupnie na Podkarpaciu.
20: Ranne zostały dwie osoby, informuje policja z Kolbuszowej.
19: Droga jest zablokowana, a policja organizuje objazdy.
20: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, żeby nauczyciele i dyrektorzy szkół mieli większe uprawnienia w kwestiach związanych z bezpieczeństwem w szkołach.
19: W porannej rozmowie w RMF FM podawała na przykład taki...
21: Weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić, mam w plecaku śrubokręt, zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa, jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządu, jak uczeń powie, żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi.
20: Usłyszał Tomasz Terlikowski.
19: Nauczyciele nie są zgodni co do tego, że taka zmiana byłaby ruchem w dobrym kierunku.
22: No ja w dalszym ciągu jestem zwolennikiem jednak procedur, prawo do kontroli ma policja, bądź wzywa się rodzica i rodzic może tutaj w tym momencie sprawdzić ten plecak dziecku. Nie jestem zwolennikiem, żebyśmy mieli w jakiś sposób kontrolować plecaki wszystkim dzieciom.
20: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Alina Mańka.
19: Dyrektor szkoły podstawowej imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
20: Ataki Ukrainy na centra danych Yandex w Rosji ograniczyły działanie ponad 80 platform usługowych.
19: Tak wyliczają ukraińskie media, dodając, że choć uderzenia utrudniły automatyczny ruch botów, to nie sparaliżowało to rosyjskich farm troli.
20: W Moskwie gazety piszą, że dostarczenie, wyposażenie Yandexowi, czyli największej firmie technologicznej i wyszukiwarce w Rosji, zajmie miesiące, a nawet pół roku.
19: Ukraińcy, przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu zaatakowali dronami 3 centra danych rosyjskiego giganta technologicznego. 2 całkowicie wstrzymały pracę, a w trzecim wyłączono kilka modułów.
1: Fakty zza oceanu.
20: Za niecały miesiąc Donald Trump może stracić kontrolę nie tylko nad Izbą Reprezentantów, ale według najnowszych analiz również nad Senatem.
19: Na 3 tygodnie przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu sytuacja Republikanów staje się coraz trudniejsza.
20: O politycznych nastrojach za oceanem korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry, jak analizuje Reuters, demokraci zaczynają mieć realne szanse na zdobycie mandatów nawet w Stanach, które dotąd uchodziły za bezpieczne dla partii prezydenta. Chodzi m.in. o Iowa i Kansas, gdzie Trump zdecydowanie wygrał wybory prezydenckie. Jeszcze niedawno taki scenariusz wydawał się mało prawdopodobny. Tymczasem Donald Trump podróżuje po kraju, próbując ratować wyborcze szanse swojej partii. Problem polega na tym, że nie wszyscy Republikanie chcą jego pomocy. Jak opisuje Washington Post, prezydent pojawia się przede wszystkim tam, gdzie ma silne poparcie. W bardziej wyrównanych okręgach jego obecność może kandydatom wręcz zaszkodzić. To polityczny paradoks. Trump, który przez lata był największym atutem Republikanów, dla części z nich staje się teraz obciążeniem. A jeśli demokraci przejmą obie izby Kongresu, prezydentowi będzie znacznie trudniej realizować swój program i uniknąć intensywnej kontroli ze strony politycznych przeciwników. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
19: Jesienno-zimowe menu zagłościło już na talerzach i w paśnikach mieszkańców gdańskiego zoo.
20: Pracownicy ogrodu zachęcają do przynoszenia orzechów laskowych, włoskich i żołędzi, które urozmaicą dietę zwierząt.
14: Z leśnych przysmaków na pewno skorzystają nasze daniele zwyczajne, skorzystają pekariowce obrożne, na pewno żubry, ale z takich bardziej egzotycznych to tutaj już przejdę na orzechy, czyli papugi, na przykład ary, one sobie świetnie tymi swoimi dziobami radzą z orzechami, ursony.
23: Czyli to nie jest główna część diety, tylko taki dodatek.
14: Tak, to jest taki jesienny dodatek, no wszędzie gdzieś te żołędzie leżą, więc zachęcamy do takiego trochę zaangażowania się w życie naszego zoo.
19: A zachęcał Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
20: No jeśli chcecie sprawdzić zwierzakom frajdę, to już wiecie, co robić.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Dolphin G.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: Spoglądamy na mapę i mam takie wrażenie, że jutro pogoda podzieli Polskę na dwie części. Zacznijmy od zachodu, tam więcej słońca i do 14 stopni, w centrum około 12, zaś na wschodzie więcej chmur i stopni 11.
19: Wygląda na to, że parasol jutro się raczej nie przyda, chociaż no wiadomo, jesień jest, więc warto zawsze mieć go gdzieś w zanadrzu. Zwłaszcza, że w środę te deszczowe chmury pojawią się głównie w centrum kraju, ale będzie cieplej, bo nawet 16 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się hybrydy Atto 2.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
19: Zostały już ostatnie 3 minuty na to, żeby w ogóle dać sobie dziś szansę na nawet 1 000 000 złotych, który czeka w jednym z sejfów złotej kumulacji.
18: Więc każdy, kto odbierze od nas telefon i wybierze sejf, ma szansę ten 1 000 000 wygrać. Za chwilę się dowiemy, kto to będzie. Ale żeby to zrobić, żeby dać sobie szansę na tak wielką kasę, wystarczy wysłać SMS.
19: O treści RMF pod 7474 za 4,92. A my każdy taki SMS aż do losowania, czyli przez te 3 minuty pomnożymy razy 1001. Ten bonus ruszył też na www.rmf.fm. Powodzenia!

0: Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i proszę bardzo, rozpoczynamy nowy tydzień w złotej kumulacji i dzwonimy pod wylosowany numer. Nie będziemy pytać, ile ktoś ma na koncie. Będziemy pytać, ile ktoś na tym koncie chciałby zobaczyć.
2: Dokładnie tak. I w jednym z sejfów czeka naprawdę piękna sumka. Chcielibyśmy wręczyć ją komuś z was już dziś, no ale żeby tak się stało, trzeba, no właśnie, przede wszystkim odebrać telefon w ciągu najbliższych 6 sygnałów, a potem wybrać odpowiedni sejf. 2 sygnały za nami, więc tak, to już jest ten moment, żeby powoli... Halo, dzień dobry! Tutaj Ola Filipek i Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów. Jak masz na imię?
3: Adam.
2: Adam. Dzień dobry, Adamie. Który sejf wybierasz od 1 do 30?
3: 4.
2: No to 4 jest już 4. Twoja.
1: Adam, powiedz mi, czy my ciebie jakoś teraz obudziliśmy, czy trochę zaskoczyliśmy tym telefonem?
3: Zaskoczyliście.
2: Zaskoczyliśmy, ale to zwykle takie odpowiedzi słyszymy, że ludzie albo nie wierzą, albo są zaskoczeni. A ty gdzie jesteś teraz? Jaka część Polski?
3: Wielkopolska, Gniezno.
1: A co robisz?
3: Jestem w domu teraz.
2: W domu.
1: Jesteś w domu. Usiądź może wygodnie, co? Bo za chwilę będziemy gadać o sporej kasie.
2: Adamie, w twoim sejfie, no nie wiemy co jest, wiemy jakie są możliwości. Dziś może to być nawet 1 000 000 zł. Kwota minimalna. W każdym z sejfów to 5 000, więc takie mniej więcej mamy widełki. Między 5 000 a 1 000 000 zł. Więc pomyśleliśmy, że może nie chcesz ryzykować i może zamiast sejfu wolałbyś taką pewną gotówkę. Na przykład 9 000. Co ty na to?
3: Fajnie by było.
1: Fajnie by było, ale to spoko kasa, duża, mała. Co sądzisz o tej kwocie?
3: Niezła.
2: Niezła. Niezła. Ale czy na tyle niezła, że chciałbyś za takie pieniądze, za 9 000, sprzedać nam swój sejf numer 4?
3: No nie.
2: Dobrze. Czyli liczysz na więcej, tak?
1: Myślę.
3: No tak.
2: Dobrze.
1: No dobra, no to... Okej, no niech będzie. No 10 000 zł mogę ci w tym momencie dać za sejf numer 4. Co ty na to? Myśli, Adam, myśli.
3: Niezła suma.
2: Niezła suma. Niezła. No to,
1: ale
2: to też
1: przyjmujesz
2: niezła.
1: Te 10 000 zł za tą 4, czy nie?
2: Powiem więcej, to jest niezła suma, bo ona dwukrotnie przebija kwotę minimalną, więc jeśli tak się okaże, że w sejfie numer 4 jest tylko 5 000, to miałbyś w kieszeni już 2 razy więcej.
1: Więc żołnierskie pytanie. Adam, bierzesz dychę, czy sejf numer 4?
3: Biorę dychę.
2: A co jeśli w twoim sejfie jest 1 000 000?
3: No to jest tylko zabawa.
2: Okej. No dobrze, no to czas podjąć w takim razie ostateczną decyzję, bo mamy 10 000, więcej nie mamy. Czy bierzesz 10 000? Pewne? Czy 4 z niewiadomą zawartością? Co wolisz?
3: Dychę.
2: No to dycha. Gratulacje! Wygrałeś 10 000 zł!
1: Brawo!
2: Do Adama, do Gniezna wędruje pewna dyszka. No i spokój, tak właśnie brzmi jak 10 000 zł i radość z tej kwoty. Adam, cieszysz się?
3: Tak, oczywiście.
1: Adaś, fajny ten poniedziałek, co? Żeby każdy był taki.
3: Fajny.
1: Trzymaj się w takim razie.
2: A będzie jeszcze fajniejszy, jak zaczniesz tę swoją nagrodę wydawać. Adam, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. No i tak właśnie rozpoczęliśmy tydzień w złotej kumulacji, a jutro w kalendarzu 13.
1: Niektórzy mówią, że pechowy, wręcz przeciwnie, u nas on jest zawsze szczęśliwy. Szykujemy niespodzianki, ale szczegóły za chwilę.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jutro 13. Wiecie, że lubimy ten dzień. Och, nawet kochamy ten dzień i wy też go kochacie. No bo zwykle oznacza to u nas, że tego pecha odczarowujemy. Więc u nas rośnie nagroda główna. Dorzucamy ile, Olek, byśmy dorzucili?
1: 100 000 zł.
2: Dobrze.
1: Proszę bardzo.
2: Przekonał.
1: Tak umilimy ten 13.
2: Od teraz
1: w jednym z sejfów 1 100 000 zł.
2: Ale to nie koniec, bo minimum też wzrośnie i jutro po wyborze sejfu będziecie mieli gwarantowane ile? No skoro 13 w kalendarzu, 13?
1: Niech będzie.
2: No
1: proszę
2: to 13 tysięcy, co najmniej tyle w każdym z sejfów.
1: Piękna kwota. W takim razie telefony w dłoń, wysyłacie SMS o treści RMF pod 7474 za 4,92 i od teraz, przez najbliższych 13 minut, każdą taką wiadomość, którą do nas wyślecie, pomnożymy razy 1313.
2: Ten bonus ruszył też na www.rmf.fm, więc można tam wejść do gry albo wysłać RMF pod 7474 za 4,92.

0: Przenie RMF FM.
1: Królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz.
2: Witam Kraków!
1: Odsłoni swoją gwiazdę w krakowskiej Alei Gwiazd. Już w sobotę o 15:00.
3: Cieszę się, że mnie zaprosiliście.
1: Przejdź na Bulwar Czerwieński w Krakowie i bądź z naszą Marylą w tym ważnym momencie. Relacje z odsłonięcia gwiazdy Maryli po 15:00 w RMF FM. Zaprasza RMF FM i miasto Kraków.
4: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
1: Radiowcy bez cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 4.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty. Marlena Chudzio i Tomasz Waryński.
3: Dwie osoby zginęły w wyniku wypadku na Krajowej 9 w pobliżu Kupna na Podkarpaciu.
4: Samochód zderzył się tam z autokarem. Jak mówiliśmy w faktach, droga jest zablokowana między Głogowem Małopolskim a Nową Dębą.
3: Policja wyznaczyła objazdy dla samochodów.
4: Głównym tematem, jakim trzeba się zająć w trakcie krótkiej kadencji, jest dług Krakowa. Mówił w wywiadzie dla RMF FM Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa.
5: Nie będzie żadnych wielkich inwestycji, bo nas na to po prostu nie stać. I mówię o tym wprost, nawet jeśli to nie podoba się części wyborców.
6: Ale to znaczy, że pan nie chce metra w Krakowie?
5: Moim zdaniem metro w Krakowie jest nierealne. Porozmawiam o tym z senator Piątkowską. Jeśli oczywiście ona będzie w stanie zdobyć finansowanie, no to ruszymy z budową metro, ale moim zdaniem to była raczej obietnica z cyklu tych, cóż szkodzi obiecać.
6: No to w takim razie, jak pan mówi, że to będą 2 lata przede wszystkim na takie bieżące sprawy, to czy ja dobrze rozumiem, cytując klasyka, to będzie taka polityka w Krakowie ciepłej wody z kranu?
5: No nie, to będzie polityka przywracania normalności, bo ciepła woda z kranu polega na bieżącym administrowaniu, a my tutaj będziemy robili rzeczy ważne, ale takie rzeczy, które da się zrobić bez nakładów finansowych.
3: Cała rozmowa Piotra Salaka z Łukaszem Gibałą jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
4: Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia, będzie za niecałe pół godziny gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
3: Zapraszamy 2 minuty po 18 w imieniu Grzegorza Stroczyńskiego.
4: W faktach ekonomicznych o dzisiejszej Nagrodzie Nobla.
3: Michał Zieliński zwraca uwagę, że przyznano ją badaczom, którzy przypominają w swoich pracach, że ekonomia jest nauką społeczną.
7: Tak, nauką korzystającą z narzędzi nauki ścisłej, ale biorącą pod uwagę to, że siłami wpływającymi na mechanizmy gospodarki jest jednak suma decyzji ludzi, jednostek z ich emocjami, odruchami, nawykami i wiedzą. Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla trafiła do amerykańskich ekonomistów Roberta E. Holla oraz Michaela Woodforda. Uhonorowano ich za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji, czyli upraszczając, za obserwację, że stabilizowanie całej gospodarki polega w dużym stopniu na zarządzaniu oczekiwaniami jednostek tworzących społeczeństwo. Moje badania skoncentrowane są m.in. na tym, że władze państwowe nie powinny postrzegać działań na rzecz stabilizacji jako zadania dla ludzi, którzy sobie zmieniają parametry gospodarcze w sposób niezależny od tego, jak ludzie tworzący gospodarkę te zmiany odbierają. Mówi Michael Woodford. Te prace przyczyniły się więc do lepszego rozumienia skutków decyzji władz, czyli banków centralnych i rządów, a skoro mowa o polityce ekonomicznej naszego, polskiego rządu, to właśnie ukazało się ostrzeżenie przed rozdawaniem kosztownej kiełbasy wyborczej w naszym kraju. Kosztownej, bo sprawianej na kredyt. Agencja ratingowa Fitch obawia się, że deficyt budżetowy w Polsce w przyszłym wyborczym roku będzie jeszcze wyższy niż do tej pory szacowano i przekroczy 7% PKB. W związku z tym dług publiczny w Polsce ma w 2028 roku przekroczyć już 73% PKB. Takie wieści nie pomagają złotemu. Euro po 4,39, a dolar drożeje do 3,93 zł.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: No, niestety ten poniedziałek taki pod chmurką. Wiele osób jest zakatarzonych, chorych, ale my wam zaraz to wszystko osłodzimy.
9: Może macie jakiś pomysł, co moglibyśmy wam zagrać? Szukamy hitu na drogę w RMF FM. Podsyłajcie propozycje SMS-ami 3322.

znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest...
1: Mamy SMS-a.
0: Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Szukaliśmy razem z wami hitu na drogę w RMF FM. Proszę bardzo, przeglądamy wasze SMS-y.
1: Tak napisała do nas Monika. Właśnie pomagam lepić z babcią pierogi dla dziadka do szpitala. Monia, jesteśmy z tobą.
2: Snap, to twoja propozycja? No to gramy w takim razie. Hit na drogę w RMF FM.

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
9: A nosek?
8: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
9: Całą noc?
8: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
9: Dobranoc, nosku.
8: Dobranoc, skarbie.
10: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
11: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
12: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
13: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
14: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
13: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
0: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
20: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Po reklamie.
21: Tu RMF FM. RMF FM.

0: Część rodziców ze strachem patrzyła na rozpoczynający się tydzień. Mamy dla nich dobrą informację.
1: Przy szkołach ma pojawić się więcej patroli policji. Więcej informacji w tej sprawie mamy dla Was w Faktach RMF FM punktualnie o 18:00. Warto być z nami.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach Lalki.
2: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
1: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
3: Czyta Andrzej Seweryn.
4: Reklama.
5: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
13: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
1: Czarne skrzynki.
13: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: O reklamie.
17: Zbliża się 18. Ola Filipek, Olek Sikora. Dziękujemy za dziś.
18: A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 18.00. Z nami Marlena Chudzio i Tomasz Wareński.
19: Na początek doniesienia po tragicznym wypadku na Krajowej 9 w pobliżu Kupna na Podkarpaciu.
20: Nowe informacje ustala nasz reporter.
19: Więcej patroli przy szkołach.
20: Policjanci kontrolują placówki po ostatnich aktach agresji.
19: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
20: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego dziś Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia. Dwie osoby zginęły w wypadku na Krajowej 9 w miejscowości Kupno na Podkarpaciu.
19: Samochód osobowy zderzył się tam z autobusem.
20: Szczegóły zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jak doszło do tego wypadku?
21: 75-letnia kobieta wyjeżdżała Oplem Corsą z drogi podporządkowanej na Krajową 9. Nie ustąpiła pierwszeństwa autobusowi. Doszło do zderzenia pojazdów. Ratownikom nie udało się uratować życia kobiety kierującej Oplem. Zmarła także jej pasażerka. Nie ucierpiała żadna z 15 osób znajdujących się w autobusie. Droga jest zablokowana. Policja kieruje ruch na objazdy.
19: Policjanci przez kolejne dni będą patrolowali okolice szkół.
20: W związku z ostatnimi aktami agresji dziś w całym kraju zamkniętych było 10 placówek.
19: W Poznaniu i okolicach mundurowi mają do sprawdzenia ponad 380 szkół.
20: Jak wyglądają takie kontrole, wyjaśniał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
22: Te działania prewencyjno-kontrolne będą działały na zasadzie rotacyjnej. Będzie
0: nasza obecność będzie widoczna w ramach także patroli doraźnych. Będziemy kontrolowali rejon przyległy, będziemy wchodzili także do szkoły, ale nie będziemy tutaj stali 24 godziny na dobę. Główne nasze działania będą skupiały się w momencie funkcjonowania tych placówek. Oczywiście w tak dużym mieście policjanci mają bardzo dużo pracy, jednak bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, podkreślę to jeszcze raz, jest dla nas priorytetem.
19: W związku z zagrożeniem atakami w szkołach do tej pory zatrzymano już 135 osób.
4: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
20: W studiu Grzegorz Sroczyński i jego gość.
19: Witamy.
22: Witam serdecznie. Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia i były wiceminister edukacji w rządzie PiS-u jest naszym gościem. Witam, panie ministrze.
23: Dzień dobry, dobry wieczór.
22: No to zacznijmy może od tego, czym się pan zajmował przez 3 lata, czyli edukacją i bezpieczeństwem w szkołach. Premier Tusk mówi o ponurej modzie na przemoc w szkołach i wymienia m.in. popularnego Minecrafta. No, młodzi ludzie z tego już się śmieją, robią memy, a pan co uważa?
23: Ja uważam, że pan premier nie do końca rozumie problemu z... Nie chodzi konkretnie o tą grę, ale o inne gry internetowe, to znaczy tam są czaty, gdzie młodzi ze sobą rozmawiają, czy takie czaty głosowe, nie tylko w przypadku akurat tej gry. Tej gry, która wielokrotnie przez ekspertów, pedagogów była traktowana jako dobry wzorzec współpracy z szkołą, nawet w nauce programowania, czy jakiejś architektury, wykorzystywana wielokrotnie w szkołach i serwowana szkołą przez ekspertów.
22: Ale czy w ogóle gry pana zdaniem i ta wzrost, ta seria strasznych wydarzeń w szkołach, czy to ma związek pana zdaniem z...
23: Nie.
22: I absolutnie, z przemocą w sieci, czy jakoś inaczej?
23: Ja jestem już dosyć stary, 40 lat w tym roku skończyłem, ale ja byłem tym pokoleniem, które wzrastało wraz z pojawieniem się komputerów i gier komputerowych i ja nie pamiętam w swojej generacji przemocy na tle gier komputerowych. Rozmawiałem na ten temat z rówieśnikami, ale też i osobami starszymi ode mnie, które podobnie jak ja uważają, że to nie ma absolutnie nic wspólnego. Problem, który dzisiaj ja obserwuję, to są te zmiany cywilizacyjne. Rodzice mają znacznie mniej czasu dla dzieci. Dzieci nie mają autorytetów. Jest osłabienie autorytetu nauczyciela i szkoły jako takiej. Brak w ogóle, bym powiedział, autorytetów dla młodych ludzi. Taki szalejący niestety nihilizm.
22: Pan był wiceministrem edukacji. Czy coś, to może inaczej zapytam, bo jak coś, to popłyniemy. A może jedna rzecz, taka doraźnie,
23: Ja bym wzmocnił pozycję nauczyciela. Po pierwsze,
22: a co to znaczy?
23: To znaczy, słyszał pan redaktor albo nasi słuchacze o jakimś przypadku wyrzucenia ucznia za złe zachowanie ze szkoły w ostatnich miesiącach, tygodniach, latach? Ja nie.
22: Pan, nie wiem, jakie są statystyki, ale myślę, że to się zdarza.
23: Ja uważam, że to się nie zdarza. Jest z tym problem, to znaczy brak.
22: Ale taki uczeń pójdzie do innej
23: sankcji.
22: Szkoły i wie pan, to raczej rozumiem, że kłopot jest taki, że nie bardzo ma się kto zająć potem takim uczniem.
23: Ale jest to już pewien zdefiniowany problem, natomiast brak tego, bym powiedział, mechanizmu sankcyjnego dla uczniów, a przede wszystkim też próba potrząśnięcia rodzicami, bo na uczniach tu się nie skupiajmy.
22: Czyli żeby nauczyciel mógł
23: największy
22: więcej...
23: Największy problem, tak.
22: Więcej...
23: I dyrekcja szkoły. Dyrekcja szkoły i to uważam, jeśli można by było w tej chwili zrobić, podwyższenie pozycji roli nauczyciela, bo dzisiaj nauczyciel momentami się boi po prostu, może nie ucznia, ale bardziej rodzica, który bezkrytycznie patrzy na zachowanie.
22: Przyjdzie z awanturą, to są legendy, które rzeczywiście krążą wśród
23: To jest problem. To znaczy nauczyciel musi mieć naprawdę pozycję tutaj autorytetu i dopóki nie odbudujemy pozycji nauczyciela jako autorytetu, ta gadanina, bo dla mnie to jest zbędna gadanina o monitoringach, o ochronach w szkole, o terminalach typu lotnicze, że trzeba, nie wiem, wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty, pokazać plecak, rewizja pierwszoklasistów, to są wszystko jakieś kompletne bzdury.
22: No dobrze, ale...
23: Problem nie leży w tym. Problem leży w zmianach cywilizacyjnych. To znaczy my jako rodzice, mówię też tutaj o sobie, bo też jestem rodzicem, my musimy czterech synów, musimy znacznie większą uwagę jako rodzice przykładać do kwestii wychowania dzieci, rozmowy i też diagnozowania, jeśli są jakieś problemy. No i odbudowa wspólnoty szkolnej. Podejrzewam, że ci uczniowie, którzy próbowali targnąć się, czy targnęli na życie i zdrowie rówieśników i nauczycieli, to nie były osoby, które w szkole uchodziły za osoby wiodące prym w towarzystwie, budujące wspólnotę, będące częścią tej wspólnoty, tylko raczej osoby odizolowane od tej wspólnoty. I trzeba tą wspólnotę szkolną odbudować. To jest zadanie też i dla dyrekcji, i dla
22: wychowawców. Miażdżące zwycięstwo Łukasza Gibały w Krakowie nad kandydatką rządową 62-38. No naprawdę wynik, duża różnica. Z tego coś wynika dla ogólnopolskiej sceny politycznej?
23: Moim zdaniem nic. To znaczy, to jest taki mikrokosmos krakowski. Wybory też moim zdaniem nie były dosyć reprezentatywne z racji na brak kandydata Konfederacji, czyli dzisiejszej trzeciej siły politycznej. To jest też duże miasto. To nie jest, bym powiedział, uśredniony wynik Polski. Wiemy doskonale, że jednak sympatie takie lewicowo-liberalne w dużych ośrodkach miejskich w Polsce
22: Zacytuję panu Michała Kolanko z Rzeczpospolitej. Gibała diagnozuje, pisze Kolanko, że najmocniejszą dziś emocją w polskiej polityce nie jest lęk o bezpieczeństwo czy kwestie bytowe, ale niechęć do polityków z Warszawy, których uosobieniem jest 460 posłów, czyli też pan. Niechęć do polityków z Warszawy. O to chodzi.
23: Ja jestem politykiem z Kutna, środek Polski.
22: No, ale siedzi pan w Warszawie, jest pan już warszawskim politykiem dla wielu, którzy mają dosyć...
23: Dzisiaj obudziłem się w Kutnie i położę się spać w Kutnie.
22: Nie ma takiej emocji, na której jakaś trzecia siła może wyrosnąć.
23: Nie, to znaczy to, że Łukasz Gibała wygrał, to po pierwsze niespodziewane, bym powiedział, zakończenie kadencji prezydenta Krakowa. Do tego, no jednak to jest czwarte już podejście i można powiedzieć taka wyrobiona już marka w Krakowie i bardzo słaba kandydatka zgłoszona przez Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo ci liderzy polityczni stali za panią Piątkowską, a pani Piątkowska też, no mi też była znana, bo też się kręciła wokół Kukiz15 swego czasu, a wiem, że to nie była pierwsza formacja, wokół której się kręciła, a skończyła przy Koalicji Obywatelskiej.
22: Premier Tusk opublikował dziś w mediach społecznościowych film o aferze Pegasusa. Stwierdził, że rząd PiSu, używając programu Pegasus do inwigilacji, wysyłał do Izraela bez kontroli dane wrażliwe Polaków. Mówimy o zbrodni stanu i za to będą odpowiadać, ogłasza premier. Prezydenta afera czy rzeczywista afera, pana zdaniem?
23: Znaczy, ja bym chciał, żeby państwo polskie było w tej sprawie poważne. To znaczy, jeśli prawdą jest, że końcówka tej linii telefonicznej, nazwijmy to tak kolokwialnie i obrazowo, kończyła się w Izraelu, to znaczy materiały zdobywane podczas kontroli operacyjnej za pośrednictwem telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, które były inwigilowane systemem Pegasus, były backupowane gdzieś w Izraelu i są w dyspozycji izraelskich służb specjalnych, no to tutaj mówimy albo o pomocnictwie szpiegostwie, albo o szpiegostwie, więc jeśli państwo polskie jest poważne i pan premier mówi A, no to trzeba powiedzieć B i postawić zarzuty szpiegostwa na rzecz państwa Izrael.
22: Kamińskiemu i Wąsikowi?
23: Nie wiem, czy im, ale z pewnością tym osobom, które odpowiadają za używanie tego programu.
22: Że panu, mimo że pan jest prawica, no szeroko rozumiana prawica, to ręka by nie zadrżała przy głosowaniu za jakąś formę odpowiedzialności dla Kamińskiego i Wąsika.
23: Ale w jaki sposób ja mogę zagłosować?
22: No nie wiem, Trybunał Stanu, różne są możliwości dla polityka, odpowiedzialności za politykę.
23: Ja się nie zapoznawałem z raportem, śledzę tylko, tak jak każdy obywatel, informacje medialne pochodzące czy z komisji, czy od państwa, czyli od mediów. Wydaje mi się, że ta sprawa jest jednak dużym skandalem i jest aferą.
22: I tu stawiamy kropkę, żegnamy słuchacze RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i do Radia RMF 24. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: No to zaczynamy.
5: W jakim mieście się dzisiaj obudziłeś?
3: Ja się obudziłem w Krakowie dzisiaj.
5: No, w Nowym Krakowie.
3: No, proszę pana, tak
5: po
3: to
5: wyborach.
3: No tak, wszystko się dzieje u nas na bieżąco, a tu jest program, który nazywa się Poplista.
5: Idealne.
3: Darek Maciborek, dobry wieczór.
6: Marcin Jędrych, po weekendowe wspomnienie, po imprezowe muzyczne Fastboy.

0: Sponsorem programu Poplista jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.

0: prima ballerina. To jest pierwsza tancerka w zespole baletowym, poplistowym. Margaret.
1: Margaret, tak. Ciekawe, że ma takie fajnie śmieszne baletki. Takie, wiesz, tak się w nich stoi prawie, że pionowo.
0: To się jakoś nazywa.
1: Batuty.
0: Nie, to są batuty?
1: No pewnie, oczywiście, że tak. Widzisz, w balecie nie byłeś, to nie wiesz, co to jest.
0: No, bo ja się znam na balecie, wiesz, tak jak na tym.
1: No właśnie, wiem, co się zrymowało, ale nie powiemy. To teraz klimacik popistowy, tak?
0: DJ Goja. Jason Derulo, który zawsze się sam przedstawia. I Melody.

0: DJ Goja i ekipa w utworze Michiko. To jest poplista w notowaniu 6227. Pozycja numer 8 to właśnie to nagranie. A za chwilę?
1: Ja nie wiem, czy nie będzie jakiejś kontrowersyjnej sytuacji z tymi batutami.
0: Nie?
1: Stanie na palcach w balecie, to są pointy.
0: A to pointy, tak, faktycznie. Też
1: nie wiem, czy batuty, ale jeżeli wiecie, to 3-3-2-2.
0: No może ja w balecie dawno nie byłem, więc jakbym był, to bym
1: możecie Jędrychowi coś dowiedzieć
0: się
1: o balecie.
0: Dopiero będzie.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
4: Reklama.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deal.
13: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
14: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie

0: mercedes-benz.pl.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Poplista RMF FM. Tego się teraz słucha.

0: Armin van Buuren, Sasha Everlasting. Bardzo dziękujemy za bardzo aktywne słuchanie poplisty, gdziekolwiek jesteście.
1: Tak.
0: Może w pracy, może w samochodzie. Już rozwiązujemy sytuację.
2: A może na przykład na balecie.
0: A może w drodze na ćwiczenia. Tak. To nie są batuty, tylko puenty. Kolejny SMS na 3322. Tańczę w balecie w puentach. Może ci się po prostu batuty pomyliły, nie wiem, z batatami.
2: O, mogło tak być, faktycznie. No to czy ja się zamiast tańcem zajmę się jedzeniem i wtedy wszystko będzie pod kontrolą.
0: Eli Oaks, Lavinia, Reasons.

0: bez końca. Bez końca goni ten cymbał. Proszę bardzo, jak fajnie na pobliście, to już jest numerek piąty dzisiaj.
1: Ale ten utwór pobudza. To znowu wasza recenzja Oskara Cymsa bez końca. Czy mamy coś na pobudzenie za chwilę?
0: No, ja nie wiem, czy to jest na pobudzenie, bo to jest Sombry i My Body Isn't Ready.
1: To się musisz zastanowić, czy w poniedziałek na pobliście pobudzasz, czy studzisz.
0: No, jakbym był takim trochę czajnikiem. Czasem jestem gwiżdżący, a czasem jestem tylko gotujący.
2: Umiesz zrobić czajnik gwiżdżący.
0: Aż mi tchu brakło.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Siłownia w Kraśniku. Trening na dobry start dnia. A w RMF FM.
5: Hitler Mussolini Simeon wygrywa wybory w dystrykcie Cueropalca w Peru.
6: Aha.
5: Hitler
6: aha.
5: Mussolini Simeon.
6: No ale to nie jego wina, że mu tak dali na imię, nie? No bo no, do rodziców dzwońcie. Chrzestnych, nie wiem.
5: Pytanie, kto był ojcem chrzestnym? No. Kim Jong-un?
4: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
7: Reklama. Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Ciesz się kameralnym urlopem w Mikołajkach. Klimatyczne spacery, atrakcje na wyłączność. Regionalna kuchnia Mazur bez kolejek i tłumów. Jesień i zima na Mazurach to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj urlop i ferie na www.mikolajki.com.pl. Nie czekaj. Widzimy się w Mikołajkach.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
18: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
19: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
20: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu Poblista jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
23: Sponsorem Poblisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
24: Poblista w RMF FM. Poblista w RMF FM.

0: Będzie pięknie, a nie moglibyśmy powiedzieć, że jest pięknie na przykład w poniedziałek o tej porze?
1: Jest zdecydowanie pięknie. No. Za każdym razem w poniedziałek myślę sobie, oj, przydałby się taki dzień między weekendem a poniedziałkiem wolny. I ten dzień taki skumulowany, luzik, taki przebojowy, to jest właśnie poplista.
0: O tak, tak, to kolega świetnie to ujął. W związku z tym, kontynuując nasze odliczenie w 6227 notowaniu, teraz pojawi się piosenka spoza zestawu.
1: Ciągle w propozycjach.
0: No właśnie.
1: Ciągle w propozycjach.
0: No, co to się dzieje? Czemu tak długo?
1: To jest nowe oblicze przebojowej Sanach. Cichosza.
0: Cichosza. No to mam się wyłączyć już?
1: Proszę przeżywać.
0: Dobrze. Przeżuwam.

0: Czy ja mogę podać tytuł tej piosenki, która właśnie znalazła się na drugim miejscu poplisty dziś?
1: Uwaga, będzie rozrywka, prezentuje Marcin Jędrych.
2: How does it feel to treat me like you do?
1: Piękne, na pewno to jest uczucie. Jedziesz i wiesz, że to znasz. Wiesz, że to znasz i to było gdzieś bardzo dawno temu.
0: Oj tak.
1: Mimo, że to była jakaś dyskoteka w Ełku, a to było kiedyś New Order.
0: A teraz owocowy poniedziałek.
1: Ach, się zamyśliłem.
0: No następny przed jest owocowy poniedziałek. Widziałeś tam
1: mango.
0: Puste skrzynki, tylko akurat mango dzisiaj nie było.
1: Jak Grzeszczak na pierwszym.

0: Sponsorem programu Poblista jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Halo, tu centrala.
6: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
7: John Travolta wraca do gry, by dokonać zuchwałego skoku na kasyno. Oglądaj Cash Out 2 już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.
19: Słuchajcie, RMF FM, za chwilę będzie godzina 19, a to czas nowych faktów.
20: Te najnowsze przedstawia Marlena Chudzio.
2: Zaczynamy. Zatrzymano dwie osoby, które miały podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Będą najnowsze informacje o stanie zdrowia papieża Leona XIV. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Radomiak walczy z Motorem Lublin, ale to nie ostatnie dziś spotkanie. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji, którzy mieli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, to Rosja stoi za pożarem naziemnej stacji łączności satelitarnej, do którego doszło pod koniec września.
21: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którzy podejrzani, aresztowani, osądzani, wydalani, byli związani z aktami dywersji.
2: Na konferencji prasowej ministrów jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Połączymy się z nią w kolejnych faktach. Leon XIV odwołuje wszystkie audiencje do 20 października. Jutro przed południem papież przejdzie w poliklinice Gemelli operację usunięcia guzka z płuca. Zmianę wykryto podczas rutynowej kontroli. Jak zapewnia Watykan, jest w początkowej fazie.
0: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: W Radomiu trwa mecz kończący 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Radomiak mierzy się z Motorem Lublin. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór. Jaki wynik?
17: No aktualnie Radomiak prowadzi po 45 minutach 1-0. Gola strzelił w 24 minucie Koperski, a przypomnijmy, jest to debiut na ławce trenerskiej Radomiaka, trenera Johna Carvera.
2: A dziś czeka nas jeszcze jedno spotkanie drużyn, które nie miały za dużo czasu na przygotowania.
17: Tak, GKS Katowice na własnym stadionie podejmie wieczystą. Oba zespoły grały swoje mecze w piątek, no i oba mogły cieszyć się ze zwycięstwa. A dziś rozegrają zaległe spotkanie.
22: To jest dosyć specyficzne, bo tak naprawdę grasz dwa mecze w jednej kolejce, jakby nie patrzeć, więc czasu na tą regenerację jest mało, ale myślę, że te zwycięstwo nam na pewno w tym pomoże, żeby w dobrych humorach i dobrym nastawieniu podchodzić do tego meczu.
17: Mówił pomocnik GKS Mateusz Kowalczyk, a pierwszy gwizdek tego spotkania o 20.30.
2: A w RMF FM za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe. Brytyjczycy po raz kolejny udowodnili, że potrafią zmienić najprostszą podwórkową zabawę w wydarzenie o randze międzynarodowej. W hrabstwie Northamptonshire odbyły się doroczne Mistrzostwa Świata w kasztanach.
23: Zasady są dziecinnie proste. Zawodnicy stają naprzeciwko siebie i uderzają kasztanem zawieszonym na sznurku w kasztan przeciwnika. Wygrywa ten, kto pierwszy całkowicie roztrzaska broń rywala.
24: There must be an element of skill involved.
23: To wymaga umiejętności i nie polega jedynie na szczęściu, mówi jeden z organizatorów turnieju. Tegoroczną absolutną mistrzynią świata została 28-letnia Frankie Hooper. Nie dała żadnych szans zwycięzcy kategorii męskiej, rozbijając jego kasztan i zgarniając najważniejszy puchar w tym absolutnie osobliwym sporcie.
2: Sport idealny dla każdej jesieniary. A o zawodach z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: I to już jest kolejny tydzień z programem Power Play. Kłaniamy się i zapraszamy do wspólnego słuchania i dobrej zabawy. Darek Maciborek,
25: no
17: Maciej
25: i Marcin
17: Jędrych.
25: Co robi Messi na piłkarskiej emeryturze? Wiemy i na pewno wam to powiemy.
17: Tak, to jest bardzo twórcza praca, żeby było ciekawiej.
25: Powiedziałbym, że nawet ciekawie czarująca. Mhm.

0: to się dobrze kojarzy, zależy kto z którego jest pokolenia, bo albo oczywiście słynny Fancy, słynne Italo Disco lat 80. albo Flames of Love w wykonaniu Brave, to już nasze współczesne czasy. A my w programie Powerplay jak zawsze dbamy o naszych słuchaczy, zauważamy, szukamy i znajdujemy fajne muzyczne propozycje.
1: Teraz drugie życie pewnego przeboju, Jamie'ego Millera, Baby tak. Doll. O. No tym razem roztańczył cały internet. W mediach społecznościowych do Jamie'ego dołączają artyści, znajomi, nie tylko aktorzy. No i prezentują swój układ taneczny do nagrania Baby Doll.
0: Myśmy jeszcze tego nie zrobili w sumie i nawet ja trochę na to czekam, że
1: ale może chcesz, się... chcesz zatańczyć?
0: No. Bo mnie się marzy, żebyśmy byli wiralem.
1: Słuchaj, jeżeli zatańczysz do, tak mi się skojarzyło, do utworu Republika Sexy Doll, to cię nakręca.
0: Dobra.
1: No Jamie Miller. Baby.

0: Warto przypomnieć, że to nagranie Coco Jumbo jest już z nami od 30 lat. Tak to wygląda. Wakacje 1996 roku się rozkręciło.
1: Znajomi Jędrycha powiedzieli ci, co w slangu znaczy Coco Jumbo?
0: No nie, no właśnie nie powiedzieli mi jeszcze.
1: Tyle samo, co w innym włoskim slangu Bunga Bunga.
0: A to faktycznie ciekawe połączenie.
1: Program bardzo poznawczy, edukacyjny. Mm-hmm. Mamy sygnał i dlatego go to rozwiązujemy. Power play, tarasimy kapustę, jest SMS. I sprawdziliśmy, co to znaczy.
0: Tak, proszę bardzo, kolego.
2: U nas w Małopolsce, tutaj zachodniej, musimy właśnie powiedzieć, że tarasimy, a nie deptamy, tarasimy. Ale generalnie w beczce 100 kg kapusty staramy się zmieścić na zimę, żeby nam ukisła i samo dobro.
1: Czyli kiszemy, tarasimy. No a my w poniedziałkowy wieczór zbieramy wasze aktywności. Nie wiem, może żółwicie się teraz już na spokojnie.
0: Mm-hmm, może na przykład tarabanicie się na kanapę.
1: Albo praca wam się ślimaczy. Dajcie sygnał 3322.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22:00.
3: Reklama.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: Halo, tu centrala.
7: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
8: John Travolta wraca do gry, by dokonać zuchwałego skoku na kasyno. Oglądaj Cash Out 2 już od 20:00, bo najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Telewizję Puls.
9: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu, stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj.

0: zapachowy i zmniejsza obrzęk. Lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Kroplenobol UHA Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
4: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
3: Ciężka?
4: Niby 20 kg, a jak takie 2 wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
3: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
4: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
3: Chyba kumacji.
5: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowid. Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mniej.
8: Po reklamie.
16: Hit Blender. Hit Blender w RMF FM. RMF FM.

0: przekonany, że wieczorową porą razem z Powerplay błyszczycie na jakimś mopie. Pytaliśmy 3-3-2-2 o wasze zajęcia wieczorową porą słuchaczy programu Powerplay.
1: No i co tam mamy? Skręcam witrynę z sąsiadką i krupnikiem. Krupnik to chyba taka nowa, nazywa się śrubokręta, nie?
0: No raczej zupa. Bałujemy się po łóżku z dziewczyną. To bałujemy.
1: Takie rolowanie jak rolki.
0: Dobrze, no i jeszcze na przykład...
1: Burdom tak. Sok z pigwy.
0: Burdom sok z pigwy.
1: To ja bym myślał o jakimś wyciskaniu, nie? Ewentualnie
0: tak.
1: Konserwacja, coś w tym stylu, nie? Jakieś takie rzeczy.
0: Uwielbiamy wasze wieczorowe triki, dlatego mamy dla was Rose.
1: New trick.
0: W propozycjach do waszej listy.
1: Różany smaczek.

0: Tu program Powerplayu na zawsze aktualne tematy. Wszystko, o czym warto wiedzieć, podyskutować albo nawet się zastanowić nad taką historią. Otóż powstaje takie pytanie, Darek, co robi Messi na piłkarskiej emeryturze?
1: Wiemy.
0: Bo wiadomo, że ostatnio pożegnał się z reprezentacją Argentyny.
1: Messi teraz namaszcza.
0: Namaszcza, cóż namaszcza. Za słowo, namaszcza.
1: Typuje Argentyńczyk, wskazuje nazwiska przyszłych gwiazd futbolu. Wytypował 7 piłkarzy i 3 piłkarki i namaścił.
0: Namaścił. To my też może któregoś dnia zrobimy taki ładny gest wobec naszych piłkarzy i też namaścimy naszą reprezentację. Oni też kiedyś będą sławni.
1: I to właśnie uczyniliśmy. Za chwilę fakty w RMF FM. Informacja dla kierowców. Utrudnienia na DK92. Odcinek Warszawa-Mińsk-Mazowiecki w pobliżu Dębe Wielkie. Wypadek. Utrudnienia w ruchu mogą trwać ponad 2 godziny.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,80.

0: 9 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
6: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
7: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
6: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
10: Lokata banku pocztowego.
9: Biorę.
10: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pani zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Przed tobą ważny dzień?
16: Mam egzamin z prawa jazdy.
15: Za chwilę czeka mnie rozmowa o pracę. Potrzebujesz więcej wiary w siebie? Sprawdź na www.rmf.fm, jak możemy ci dodać energii i skrzydeł. I leć! Słuchać Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Do zgarnięcia 500 zł na realizację marzeń i planów.
17: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
18: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Po reklamie.
6: Maciborek, Jędrych i klimat, za który nas kochacie. Powerplay w

0: reklama.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą Wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
9: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
8: Kiedy usłyszysz drugą,
10: będziesz chciał poznać zakończenie.
8: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pani zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
14: masz! Po reklamie.
15: I już czas na fakty, bo za moment będzie u nas godzina 20. Słuchajcie, RMF FM.
16: Najnowsze fakty przygotowała i przedstawia Marlena Chudzia.
17: Co dalej z obywatelami Turcji zatrzymanymi w Niemczech w sprawie podpalenia stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu? Od tego zaczynamy fakty. Dramatyczna sytuacja szpitali powiatowych.
18: Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani.
17: W faktach sportowych m.in. pojedynek Motoru Lublin z Radomiakiem. Po przekazaniu zatrzymanych do Polski dwaj obywatele Turcji mają usłyszeć zarzuty dotyczące sabotażu i dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Jak mówiliśmy w faktach, na terenie Niemiec tamtejsze służby zatrzymały mężczyzn, którzy pod koniec września mogli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Na konferencji prasowej ministrów i szefów służb była reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
19: Tak, dobry wieczór.
17: Dobry wieczór, Magdo. Za mężczyznami zostały wystawione listy gończe i europejskie nakazy aresztowania.
19: I to one były pod podstawą do dzisiejszego zatrzymania. Polskie służby ustaliły i odtworzyły przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia. Zabezpieczyły nagrania i zebrały materiał dowodowy. Wystąpiły też do sądu o areszt dla sprawców, obywateli Turcji. Jak mówił szef polskiej policji, komendant Marek Boroń, wszystkie dowody jasno wskazują na dywersję.
4: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców. Wiemy, jak się poruszali, wiemy, kiedy przyjechali do Polski i wiemy, kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
19: Niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję, czy mężczyźni pozostaną w niemieckim areszcie i 90 dni na decyzję o ekstradycji. Służby nie wykluczają, że zaangażowanych w ten akt dywersji na zlecenie Rosji jest więcej, ale bezpośrednich sprawców podpalenia było dwóch.
17: Uwaga kierowcy, zablokowana została krajowa 92 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim w pobliżu miejscowości Dębe Wielkie. Zderzyły się dwa auta osobowe. Objazd wyznaczono drogami lokalnymi. 90% szpitali powiatowych w Polsce zakończyło ubiegły rok stratą, a ich kondycja finansowa stale się pogarsza, alarmują samorządowcy i zarządzający placówkami z województwa śląskiego. Spotkali się dziś z dyrekcją NFZ-u w Katowicach, domagają się pilnych działań.
0: Reforma ochrony zdrowia, a może źle to odczytujemy, ma polegać na tym, że NFZ nie ma środków finansowych i dostosowuje teraz ochronę zdrowia do obecnego budżetu. Tak naprawdę kosztem samorządów.
18: Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, bo może ich jest za dużo, może są niepotrzebne, ja się nigdy pod tym nie podpiszę, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani. Jest to śmierć przez zagłodzenie.
20: Czego dotyczy ten apel, który został tutaj dzisiaj podpisany przez samorządowców?
21: Ja bym to ujął chyba w takim zdaniu, że jeżeli chcemy leczyć pacjentów, to przede wszystkim powinniśmy uleczyć ten system.
17: Mówili Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego oraz starosta mikołowski Mirosław Duży i prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Rozmawiała z nimi Anna Kropaczek.
22: Fakty z Pomorza.
17: Gdańscy radni dali zielone światło utworzenia metropolii 61 pomorskich samorządów. Nowy związek ma ruszyć od stycznia przyszłego roku pod nazwą Gdański Związek Metropolitalny i dysponować setkami milionów złotych na wspólny transport i inwestycje.
23: 27 głosów za, 0 przeciwnych, 5 wstrzymujących,
24: 2 za. Dzisiaj tworzymy historię i naprawdę to jest moment, który przechodzi do historii, choć rzeczywiście teraz w naszych rękach, jak to wszystko poukładamy.
25: To jest zobowiązanie, to nie jest zobowiązanie jakiegoś przyszłego zarządu, to jest zobowiązanie nas, wobec naszych mieszkańców. Jestem przekonana, że temu podołamy, bo mieszkańcy oczekują sprawnego transportu, silnego regionu, ale oczekują przede wszystkim chyba silnej wspólnoty.
17: Mówiły Aleksandra Dulkiewicz i Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentki Kolejno-Gdańska i Sopotu. Metropolię musi jeszcze formalnie powołać rząd. Już za chwilę w RMF FM fakty sportowe, a za godzinę w faktach spotka się z wami Anna Wachowska.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
27: A zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Nieudany debiut Johna Carvera na ławce trenerskiej Radomiaka. Drużyna z Radomia przegrała na własnym stadionie z Motorem Lublin 2-3. Gole na wagę zwycięstwa gości zdobył Simon w doliczonym już czasie meczu. I było to ostatnie spotkanie 10. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, ale nie ostatni mecz dzisiaj, bo za niespełna pół godziny w zaległym spotkaniu GKS na stadionie przy Nowej Bukowej w Katowicach podejmie wieczystą Kraków. Trener Gieksy, Rafał Górak, komplementuje rywali.
28: Ogromną siłą indywidualną i zapowiada się naprawdę bardzo trudny bój z zespołem naprawdę indywidualnie bardzo mocnym. Natomiast wydaje mi się, że mamy swoje argumenty do tego, żeby walczyć o zwycięstwo bezapelacyjnie.
27: Pierwszy gwizdek tego spotkania o 20.30 w turnieju WTA w chińskim Wuhan. Czeka nas polski pojedynek w drugiej rundzie. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch. Pierwsza z polskich tenisistek miała w pierwszej rundzie wolny los, a druga pokonała 6-3, 7-6 Mana Chaye Savankeu. A do sporej niespodzianki doszło w trzeciej rundzie turnieju ATP w Szanghaju. Na tym etapie rywalizacji odpadł Carlos Alcaraz. Hiszpan przegrał niespodziewanie z tenisistą z Belgii Zizu Bergsem 6-3, 7-6. Zaglądamy jeszcze teraz na parkiet PGE Basket Ligi. Tasomix Rosiek Stalostrów Wielkopolski podejmuje we własnej hali Górnika Zamek Książ Wałbrzych. Rozpoczęła się trzecia kwarta tego spotkania. Gospodarze prowadzą 44-35.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
27: I już się zaczyna. Kolejna godzina spotkania w programie Powerplay. Dobry wieczór.
29: Marcin Jędryk, Darek Maciborek i raj dla prawdziwków. O. Słuchajcie uważnie.
27: Chodzi o grzyby, żeby nie było wątpliwości.
29: I fascynujące samochody na podsłuchu.
27: O tak, a wcześniej rozkręcamy płytę.
29: Mystical, Magical, Benson.

0: Łysanka dla nieznajomej w programie Powerplay w RMF FM. U nas jak zawsze tematy aktualne, takie, o których no, tak, trzeba powiedzieć.
1: Zimne, 4 stopnie, tak. Jutro nad ranem.
0: Tak, tutaj koledzy donoszą, ale ja się tym nie przyjmuję, ponieważ jest ciekawsza informacja. Jest czas grzybobrania, wysyp grzybów, nie ma mowy o pustym koszyku.
1: To się zgadza.
0: No i proszę, tu kolega ma informację.
1: Ja sprawdziłem. No. Raj dla rydzów, gdzie? Świetnie. Myślenice i Gorlice.
0: Dobra.
1: Raj dla borowików, okolice Nowej Dęby i Tarnobrzega.
0: Dobrze, ale po czym poznać, że grzyb jest prawdziwy albo rydzywy? O, że tak użyję takiego sformułowania.
1: Rydzywy, czyli...
0: No bo jak prawdziwy, jak to rydzek też, nie?
1: A, to nie. No chodzi o to, że nieprawdziwy. Kapelusz gładki, matowy, spód kapelusza gąbka, miąższ biały nie zmienia barwy i najważniejsza zasada wujek.
0: O, wujek, czyli kto?
1: Wujek. Koszyk z grzybobrania pokazać wujkowi.
0: Grano wujek stanie i powie, że w porządku, znaczy, że grzyby dobre.
2: No, tak jak najnowsza muzyka.

0: True Summer, takie fajne nagranie przypominające te ciepłe dni.
1: Tak powiedziałeś, król?
0: Tak, król Summer, czyli król lato, tak, żeby nie było wątpliwości. Ale wracamy do naszej dzisiejszej zabawy w programie Powerplay, bo to ważny moment teraz.
1: Jesienny mood, taki nastrój jesienny. Podamy wam trzy słowa. W finale wy będziecie stwarzali opowieść jesienną, wplatając te trzy słowa w opowieść waszą. No i teraz zbieramy chętnych. Są eliminacje, dzwońcie, 12,2 miliony. Odpowiedzcie nam na proste pytanie, jak uciec od jesieni, od czarówy. W finale mamy ręcznik do saunowania.
0: Oj tak, fajny, taki do otulenia.
1: Sam 12,2 miliony. Jak uciec od jesieni? Dzwońcie.
2: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Codziennie po 17. Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i

0: fajny wieczorny czas w towarzystwie programu Powerplay w RMF FM.
1: Ale jakie bit tutaj,
0: no,
1: Nelly,
0: proszę pana, to od razu
1: DJ's Wasted.
0: Czuję się, że to jest dobry jesienny rytm. A ja mam teraz taką informację specjalnie z norweskiego, przetłumaczyłem na polski, żebyście widzieli i mogli zabłysnąć w towarzystwie. Otóż samochody elektryczne wynajęte przez norweskie siły zbrojne od takiej firmy, która wynajmuje auta, były wyprodukowane w Chinach i te auta nagrywały materiały wideo, przechwytywały dane i kody bezpieczeństwa nawet do bram wjazdowych, do koszar wojskowych.
2: My wam dobrze radzimy, sprawdźcie wszystkie chińskie urządzenia, jakie macie w domu. Suszarki, odkurzacze z kamerami. Dobrze, tak. Czy nie mają połączenia z siecią?
0: Ja bym sprawdził też chiński ryż, bo nie wiadomo, czy nie kabluje.

0: Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik.
8: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
11: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
12: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
11: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
13: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactif Rolon.
14: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
15: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
16: Nie spodziewałem się.
11: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych i teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
16: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
11: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
20: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Po reklamie.
11: To jest RMF FM.

0: Reklama.
1: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
2: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
3: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
4: A wiesz dlaczego?
3: No właśnie nie.
4: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
3: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: To brzmi jak przemyślany wybór.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
9: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
10: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
9: Kiedy usłyszysz drugą,
10: będziesz chciał poznać zakończenie.
9: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
11: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Po reklamie.
12: Już wszystko przygotowane, już jest ten właściwy czas na zegarze, bo 21 dochodzi w RMF FM.
13: Dyżur w faktach obejmuje Anna Wachowska. Dobry wieczór, witamy.
14: Witam i zapraszam. Kierowcy, uważajcie po wypadku, problemy na trasie S8 na Dolnym Śląsku. Pociski do systemów Patriot nie dotrą na czas. Polska armia musi poczekać. Polecamy także fakty sportowe RMF FM. W nich piłkarska ekstraklasa i starcie GKS-u z Wieczystą. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S8 na Dolnym Śląsku. Na węźle Oleśnica Zachód samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest pas i jezdni w kierunku Warszawy, ostrzegamy. O opóźnieniu dostaw pocisków do systemów Patriot poinformował dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak dodał, że mogą się też pojawić opóźnienia w realizacji dostaw systemów HIMARS. Powodem są inne zobowiązania Stanów Zjednoczonych. Jest to bardzo widoczne w obszarze pocisków PAK-3 do systemów Patriot. Ich dostawy na pewno się opóźnią, mówił generał Ireneusz Nowak. Systemy Patriot odgrywają kluczową rolę w powstającym polskim systemie obrony powietrznej w ramach programu Wisła. Przemyska prokuratura ma kolejne wyniki badań nożownika, który we wrześniu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Na linii faktów reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie wykazały badania?
15: We krwi pobranej od mężczyzny nie było alkoholu ani narkotyków. Krew pobrano tuż po zatrzymaniu, a zatrzymanie nastąpiło tuż po ataku. Już wiadomo, że podczas zdarzenia mężczyzna był trzeźwy, a czy poczytalny, o to prokuratura zapyta biegłych. Dopiero pod koniec śledztwa na razie przesłuchuje świadków i czeka na informacje z Ukrainy, którą prosi o przesłuchanie matki nożownika i przekazanie jego dokumentacji psychiatrycznej, o ile takowa istnieje. Na razie mężczyzna jest w szpitalu psychiatrycznym, tam usłyszał zarzuty, przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień.
14: Największa na świecie firma księgowa Deloitte pomagała w ukrywaniu majątku rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza, byłego właściciela klubu piłkarskiego Chelsea London. Wynika to z ustaleń BBC. O jakiej skali mowa? To pytanie. pytanie kierujemy do korespondenta RMF FM w Londynie, Bogdana Frymorgana.
16: Łącznie 672 miliony dolarów to wartość superjachtów, rezydencji i prywatnych odrzutowców, które po prostu zniknęły z kont spółki Abramowicza. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że księgowi nie tylko akceptowali sfałszowane dokumenty, ale także doradzali rosyjskiemu miliarderowi, jak uniknąć podatków. Prawnicy Abramowicza kategorycznie odpierają zarzuty, twierdząc, że ich klient jedynie korzystał z porad profesjonalistów. Były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea mieszka obecnie w Turcji, gdzie chroni się przed zachodnimi sankcjami. Zamrożone na wyspie Jersey aktywa Abramowicza warte są ponad 7 milionów dolarów.
17: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
14: Warsztaty dla filmowców, spotkania z twórcami i pokazy konkursowe. Rozpoczyna się 21. Szczecin Film Festival. Widzowie będą mieli do wyboru ponad 50 filmowych propozycji. Tematyka tych filmów odzwierciedla to, co dla nas aktualne, mówi Małgorzata Frymus, dyrektor festiwalu.
18: To są takie tematy, które najbardziej ludzi dzisiaj dotyczą. Oczywiście zmiany klimatyczne. To jest wojna w Ukrainie, choć już nie w takim natężeniu, jak to było kilka lat wcześniej. Oczywiście AI to jest też to, co ludzi bardzo interesuje. To są różne tematy. To są czasami zwykłe ludzkie nieporozumienia, zwykłe ludzkie zainteresowania. To w naszych filmach się odbija.
14: Szczecin Film Festival potrwa do 20 października, a na najnowsze wydanie faktów w RMF FM zapraszam na 22.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Fakty sportowe i Wojciech Marczek.
19: W Katowicach GKS gra z Wieczystą Kraków. To zaległy mecz piłkarskiej ekstraklasy na telebimie stadionu przy Nowej Bukowej. 34. minuta pokazuje się. No i Gieksa prowadzi 1-0. Nie ma zaskoczenia w tym, kto strzelcem bramki. Ostatnio, no, będący w bardzo dobrej dyspozycji Ilja Szkurin, a asystę zaliczył nie kto inny jak Bartosz Nowak. Koszykarze Górnika Zamek Książ Wałbrzych z pierwszą ligową wygraną. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi Górnik pokonał na wyjeździe 81-65. Tasomik Serosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Goście prowadzenie w tym meczu obili w końcówce trzeciej kwarty i nie oddali go już do końca. Przenosimy się teraz na siatkarskie parkiety. Na początek Tauron Ligi Siatkarek. W pierwszym meczu nowego sezonu przed własną publicznością deweloper z Rzeszów pokonał 3-1 Sokół Mogilno. Zespół z Podkarpacia wygrał oba mecze w tym sezonie, a dla siatkarek Sokoła to druga porażka ligowa. Chemik Police w trwającym meczu przegrywa 0-1 z MKS-em Kalisz. Drużyna z Kalisza pierwszego seta wygrała 25-20. Zostajemy przy siatkówce, bo już w piątek rusza nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. W pierwszym meczu nowego sezonu mistrz zagra z Beniaminkiem w Katowicach. GKS zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a w sobotę swój 21. sezon w najwyższej siatkarskiej lidze w Polsce rozpocznie Grzegorz Łomacz. Mimo gigantycznego doświadczenia, rozgrywający i kapitan PGE Gieks Krybełchatów ma obawy.
20: Jak zwykle obawiam się co roku, jak będziemy sobie radzili w trudnych sytuacjach, bo potem się poznaje drużynę, a takie na pewno przyjdą. Także wtedy poznamy gdzieś taką naszą tożsamość, jak nie będzie kolorowo.
19: Mówił Grzegorz Łomacz. Skra w pierwszym meczu ligowym w sobotę zagra z Energa Treflem Gdańsk.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Już wróciło.
21: Polska złota jesień już była, teraz zimniutko. Zimne noce, mgliste poranki, opady deszczu i słoneczko też jutro, we wtorek na Podlasiu i na wschodzie.
13: Tak pieszczotliwie mówisz do kogoś?
21: Do słoneczka naszego pięknego.
13: Dobra, okej.
21: Okay. Opada słabe deszcz miejscami, a poza tym aura pogodna. 10 kresek na Lubalszczyźnie, 12 w centrum, 15 na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i Pomorzu. A od środy zimnej.
13: No właśnie, chciałem, żebyś o tym też powiedział, żebyś nie ukrywał przed ludźmi prawdy o pogodzie.
21: To jest program Power Play.
13: Dobry wieczór, Darek Maciborek.
21: I Marcin Słoneczko Jędrych.
13: Tak, to ja.
21: Wybory prezydenckie i modowe.
13: O,
21: trafię w twoje gusta.
13: To za chwilkę jeszcze kolega zaśpiewa. Ale nie ten kolega, co mówi.
21: A to dziewczyna śpiewa też.
13: A tak.

0: Everlasting, Armin van Buuren.
1: Ja myślałem, że dostaniesz zadyszki po tym bicie.
0: Nie, no ja bym zadyszki dostał. Co ty posłuchaj, jak tutaj kolega śpiewa, ma na imię Robert i robi tak.
2: Aj za cana, cana. Aj za cana. Aj za cana, cana.
1: Ja to rozszyfrowałem.
0: No co to jest, co tam śpiewa, no?
1: On śpiewa, nasz słuchacz, I love sanach.
0: A, możliwe, no to jeszcze mamy drugiego, który mówi tak pięknie.
3: Trzeba włączyć RMF i słuchać 25 godzin na dobę.
1: Z powerplayem włącznie.
0: Zapraszamy i polecamy nasze muzyczne usługi. Za chwilę Stand By Me.
4: Reklama. Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
5: Nie.
4: Zmienić numer rachunku?
5: Też nie.
4: A termin płatności?
5: Jest ten sam.
4: Czyli właściwie co mamy zrobić?
5: Kawę. Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
6: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
7: Dowiecie się wkrótce.
6: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
8: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM
5: weekend nabiera rumieńców.
4: Łukasz z Łodzi zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
5: Super, bardzo dziękuję.
4: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Po reklamie.
9: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą. Zawsze z tobą.
10: Yes!
11: It is not that funny.
10: That's not that funny.

0: Będzie pięknie?
1: O, będzie pięknie. Chociaż proszę nas nie posądzać o to, że my manipulujemy, bo tu nie ma manipulacji w muzyce.
0: Nie.
1: Będzie pięknie, to jest piosenka najnowsza Marisy, a ja chciałem ciebie jako rodowitego krakowianina zapytać,
0: tak,
1: co się zmieniło po wyborach na prezydenta Krakowa, bo o tym się mówi.
0: No tak, no wiemy, że wygrał Łukasz Gibała, tak.
1: No, zmieniło się jedno, że teraz nie mówi się już do 3 razy sztuka, tylko do 4 razy
0: no
1: sztuka.
0: No tak, no bo tu warto właśnie podkreślić to, że za 4. razem w końcu Łukasz Gibała został prezydentem Krakowa.
1: Ale też jest jedno przesłanie takie noworoczne od nowego pana prezydenta.
0: Odłóżmy na bok wszelkie spory?
1: Tak, przy porannej kawie, w korku do łazienki też.
0: Trochę tak bożonarodzeniowo brzmi.

0: Podziwiamy nowe odcinki programu telewizyjnego Top Model. Radzimy uczestnikom telewizyjnego show tym razem, jak się ubrać na wybieg.
1: No właśnie, to jest propozycja, pytanie właściwie, które skierowaliśmy do naszych kolegów z redakcji. Oto kilka cennych uwag.
0: Proszę bardzo.
2: Czerwoną suknię, bardzo długą, z korsetem, ale z zakrytymi ramionami.
3: No mam wyprane, czyste, wyprasowane, to tyle.
4: Na wybieg.
3: No siodło na wybieg się wkłada.
5: No to może byłby to jakiś, nie wiem, strój z kotletów schabowych.
6: Garnitur.
7: Kolor?
6: Szary w krat.
1: Szary garnitur w kratę.
0: Chociaż też jest taka jedna zasada, im mniej, tym lepiej.
1: Tak, chociaż nie zawsze wszystko, co zakryte, od razu takie fajne jest.
0: Top Model w telewizorkach, oglądajcie.
8: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Byle do piątku.
4: Praca do godziny 14 i koniec.
3: I tak trzymać.
5: Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
12: Moja też.
11: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
12: Moja też. A potem...
11: Co potem?
12: Przesłuchała wszystkie odcinki.
11: Moja też.
5: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: Po reklamie.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: co do wieczornej herbaty, może kawki albo porannego soczku, jeszcze taka historia
1: Fergie?
0: Bardzo fajna, taka sieciowa, nazwijmy to. Otóż hakerzy dostali się do duńskiej bazy danych PESEL, wpisali login admin, uwaga, jaki? I hasło 123456, od razu dodaję, że to hasło już jest spalone, proszę go nie używać.
2: No i musicie wiedzieć, że efekt poważny, wyciekło prawie 7 milionów rekordów, no to w sumie i tak może niewiele, bo gdyby u nas zhakowali bazę z PESEL, to by było prawie 37 milionów rekordów.
0: No tak, więc my liczymy na to, że hasło do polskiej bazy PESEL jest no trudniejsze niż to, które podałem. Prawda?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, nie używajcie. Nie,
0: to może być hasło, tylko kochaj.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Takie mocne słowa padają tu niemal codziennie.
2: Kontrole, opresja, areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach.
3: Panie premierze, niech pan się szanuje, bo jak pan mówi, że PiS wchodził do przedsiębiorstw i je zatrzymywał, to był PiS, który wtedy rządził. A kto rządził rządem? Pan premier Mateusz Morawiecki.
4: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już jutro po 8:00.
5: Reklama.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8:00. Brawo rodzice w RMF FM.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Od roku stary codziennie jem owsiankę, ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
4: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
17: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
4: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.
20: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
21: Do usłyszenia do jutra i zapraszamy na najnowsze fakty w RMF FM, które przedstawi Anna Wachowska.
22: Dwaj obywatele Turcji zatrzymani na terenie Niemiec mieli działać na zlecenie rosyjskich służb, a chodzi o sprawy podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Pierwsze decyzje nowego prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała zapowiada zaciskanie pasa. Będą też fakty sportowe, w nich piłkarska ekstraklasa. Trwa mecz GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. Nie ma żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby. To słowa ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Przypominamy, na terenie Niemiec zatrzymano dziś dwóch obywateli Turcji, którzy mieli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Po przekazaniu do Polski mężczyźni usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji na zlecenie obcego wywiadu.
23: Te wszystkie dowody, które dzisiaj zebraliśmy, jasno wskazują na konkretny akt dywersji. Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski i wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
22: Mówi szef polskiej policji komendant Marek Boroń. Służby nie wykluczają, że zaangażowanych w ten akt dywersji na zlecenie Rosji jest więcej. Ciężarówka zderzyła się z busem na trasie S7 w Świętokrzyskiem. Do wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba, doszło między węzłami Brzegi i Mnichów. W kierunku Krakowa zablokowany jest jeden pas ruchu. Zaciskanie pasa zapowiada w radiu RMF24 Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa. We wczorajszej krakowskiej dogrywce wyborczej, przypominamy, pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, senator Monikę Piątkowską.
0: To będzie sprzątanie po poprzednikach, przywracanie normalności, robienie audytów, szukanie oszczędności, naprawa finansów publicznych i szacunek dla wszystkich mieszkańców. Nie będzie żadnych wielkich inwestycji, bo nas na to po prostu nie stać. I mówię o tym wprost, nawet jeśli to nie podoba się części wyborców.
1: Ale to znaczy, że pan nie chce metra w Krakowie?
0: Moim zdaniem metro w Krakowie jest nierealne. Porozmawiam o tym z senator Piątkowską. Jeśli oczywiście ona będzie w stanie zdobyć finansowanie, no to ruszymy z budową metra.
22: A co na to premier Donald Tusk?
2: Trzeba intensywnie pracować nad planami poprawy komunikacji w Krakowie, bo to jest absolutna konieczność. I ta idea metra musi się zrealizować i rząd na pewno będzie pomagał.
22: Łukasz Gibała, który wygrał przedterminowe wybory, zostanie zaprzysiężony 20 października. W maju w wyniku referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Polecamy poranną publicystykę. Tuż po 7 w radiu RMF24 gościem Piotra Salaka będzie Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. A 2 minuty po 8 w porannej rozmowie w RMF FM na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowie Mariusz Błaszczak, minister obrony zarządów Zjednoczonych Prawicy. Czekamy na Wasze pytania. Możecie je zadać za pomocą formularza na rmf24.pl.
3: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
22: Zebrane podczas jesiennych spacerów żołędzie i orzechy mogą się przydać mieszkańcom gdańskiego zoo. O tym komu konkretnie mówi w rozmowie z naszym reporterem Paweł Ciesielski z gdańskiego ogrodu.
24: Orzechy są świetnym przysmakiem na przykład dla papug albo dla ursona. Urson to taki zwierzak z Ameryki Północnej. On jest często wymylony z jeżozwierzeń. No i właśnie ma ostre ząbki. Świetnie sobie radzi między innymi właśnie z orzechami włoskimi albo orzechami laskowymi.
25: Czuć jesień w gdańskim zoo?
24: Myślę, że zwierzaki uwielbiają tą pogodę. Cisza, spokój i zwierzęta naprawdę uwielbiają, jak ta pogoda jest taka zrównoważona, a nie jest ani za ciepło, ani za zimno.
22: W gdańskim zoo był reporter RMF FM Stanisław Papłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
20: Zaległy meczu piłkarskiej Ekstraklasy GKS Katowice w 76 minucie prowadzi 2-1 na własnym stadionie z wieczystą Kraków. Gola 2 minuty temu dającego prowadzenie zdobył Bartosz Nowak, który wcześniej asystował przy pierwszym trafieniu Ili Szkurina, a we wcześniejszym dzisiejszym meczu, który był ostatnim w 10 kolejce w Ekstraklasie, Motor Lublin pokonał na wyjeździe 3-2 Radomiaka. A jutro wraca... Rusza 2 kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. My z ciekawością będziemy zerkać na rywalizację Sabah Baku ze Slavią Praga. To starcie reprezentantów Polski, Tymoteusza Puchacza i Wiktora Nowaka. Najciekawiej spośród jutrzejszych spotkań zapowiada się jednak starcie Atletico Madryt z Manchesterem United. Niezależnie od wyników, a w tym sezonie notowali głównie remisy, to wciąż ta sama drużyna, która sprawiała nam problemy w zeszłym roku. Manchester to silny zespół, ale musimy tak pokierować meczem, aby narzucić własne warunki i samemu sprawić im kłopoty, mówił trener Atletico Diego Simeone. A jutro w Gdańsku awans do kolejnej rundy baraży o Mistrzostwa Świata powalczą polskie piłkarki. Biało-czerwone pierwszy mecz z reprezentantkami Belgii przegrały 0-1. Głównym problemem naszych kadrowiczek był brak skuteczności. To z pewnością trzeba poprawić w rewanżu, by odrobić straty, zaznacza kapitan reprezentacji Polski piłkarek Ewa Pajor.
26: Myślę, że jutro to może być bardzo podobny mecz i my w tym meczu chcemy wykorzystać nasze szanse i grać dokładnie tak samo w obronie szczelnie jak w tamtym spotkaniu.
20: Mecz Polska-Belgia jutro o 18:00, a fakty sportowe wracają znacznie wcześniej, bo o 6:30.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: taki dzień człowiek ma ochotę zwinąć się w kłębek, a nie analizować, co znowu wydarzyło się na świecie. Ale spokojna głowa, wszystko na bieżąco macie w faktach. Wy odpoczywacie, my wykonaliśmy całą brudną robotę właśnie w faktach na bieżąco, a my tutaj w RMF na koniec dnia śledziliśmy wydarzenia minuta po minucie przez cały dzień. Macie całą pigułkę. Przede wszystkim oddzieliliśmy konkrety od internetowego szumu i mamy dla Was gotowy bilans dnia. Szybko, konkretnie, prosto do celu. Za chwilę top 5. Paulina Sawicka, dzień dobry.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: W kalendarzu 12 października jest poniedziałek, a to rozgrzało internet do czerwoności. O tym było dziś głośno.
0: 5.
1: Na granicy Austrii i Niemiec pęka alpejski szczyt. To wiadomość, która kruszy wyobrażenia o niezniszczalnych górach i niepokoi naukowców.
0: 4.
1: Pegasus miał być tajną bronią służb przeciwko przestępcom. Gdzie przebiega granica między bezpieczeństwem a nadużyciem władzy?
0: 3.
1: Michał Kołodziejczak pod lupą prokuratury, a Waldemar Żurek zapowiada, że nie ma świętych krów. Śledzimy ten gorący polityczny temat.
0: 2.
1: Węgla brakuje, a ludzie jeżdżą po niego do składów oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. Czy w tym sezonie grzewczym najwięcej paliwa zużyjemy, szukając paliwa?
0: 1.
1: Jedna noc, 17 uratowanych osób i historia policjanta, który ruszył im na pomoc. To opowieść o odwadze i o tym, co dzieje się z bohaterami, kiedy kończy się akcja ratunkowa. Od tego tematu zaczniemy nasz program. To RMF na koniec dnia.

0: RMF FM na koniec dnia. Jest 22:16 i bardzo mocna historia ze Śląska. Kiedy inni uciekali przed ogniem i dymem, on wchodził do środka, uratował 17 osób. Policjant z Chorzowa, Łukasz Szyn, pomagał ratować mieszkańców płonącego budynku, ale za swoją odwagę zapłacił zdrowiem. Grzegorz Matyjaszczyk z Fundacji Salut z nami. Ty masz kontakt z Łukaszem.
1: Łukasz odszedł ze służby właśnie ze względu na powikłania, które wystąpiły podczas akcji.
0: Pan pewnie dobrze zna tę historię. Jak wyglądała ta bohaterska akcja?
1: To można nakręcić film. To wchodzenie w te płomienie i tak dalej, gdzie nie zawahał się. No przecież on opowiadał, jak go parzyła skóra, jak w ogóle to pokonywał, w ogóle prowizoryczne jakieś sobie założył na siebie jakieś tam fragmenty ubrania i to zmoczonego, żeby, prawda, wejść w te płomienie, wyciąganie tych ludzi, którzy nie chcieli wychodzić jeszcze. No niektórzy, no mówię, no nawet była taka sytuacja, że osoby wolały skakać z okna, z któregoś tam piętra, żeby nie wchodzić w płomienie, a tu no bohatersko działał. Sam niestety uległ temu zaczadzeniu i niestety no powikłania, które ma, no to już są no dożywotnie, ale i tak cud w ogóle, bo mówię, no to w skali w ogóle, no chyba to jest nawet, nie wiem, czy mówimy o Polsce, czy mówimy o świecie, to jest rzadkość, żeby przeżyć właśnie z takimi poważnymi naprawdę skutkami zatrucia tlenkiem węgla. No stąd ten zespół bardzo rzadki, bardzo rzadki.
0: Prezes Fundacji na rzecz Rehabilitacji Zawodowej dla Służb Mundurowych i ich Rodzin Salut, Grzegorz Matyjaszczyk, dziękuję bardzo. Łukasz Szyn i rzeczywiście, jak sami słyszycie, jego historia to gotowa historia na film.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Weekend. Można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA? Się okaże. Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
2: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
4: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
5: Nie.
4: Zmienić numer rachunku?
5: Też nie.
4: A termin płatności?
5: Jest ten sam.
4: Czyli właściwie co mamy zrobić?
5: Kawę.
6: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
4: Po reklamie.
1: RMF FM na koniec dnia. Tylko najważniejsze newsy.

To RMF na koniec dnia i tutaj zabiją kościelne dzwony. Jeśli planujecie ślub kościelny i liczyliście na to, że formalności załatwicie ekspresowym kursem w jeden weekend, szykuje się naprawdę potężna zmiana. Kościół planuje rewolucję w naukach przedmałżeńskich i ogłosił koniec z weekendową fikcją, bo jak twierdzi, do najważniejszej decyzji w życiu nie da się przygotować w kilka godzin. Także szykują się dużo dłuższe nauki. W kuluarach mówi się nawet o procesie trwającym bity rok. Ja się zastanawiam, po co roczny kurs. Wiecie, lepiej dać młodym do skręcenia meble bez instrukcji. Jeśli nie rzucą w siebie kluczem francuskim, to zdadzą każdy egzamin z miłości. Wiem coś o tym.

0: dnia.
1: Prokuratura sprawdza doniesienia dotyczące Michała Kołodziejczaka, a minister sprawiedliwości mówi, że nie ma świętych krów. W przypadku byłego wiceministra rolnictwa trudno o bardziej branżowe porównanie. Sprawa rozkręciła się w mediach w ostatnim czasie po materiale Kanału Zero, a to co się dzieje śledzimy na bieżąco w Faktach. Z nami Anna Wachowska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Byłe współpracownice zarzucają ex-wiceministrowi rolnictwa stosowanie przemocy oraz nakłanianie do zażywania narkotyków, a śledczy badają wątki zmuszania do określonego zachowania i ewentualnego udostępniania substancji odurzających.
1: I właśnie jak na to zareagował sam pan Kołodziejczak.
3: A w rozmowie z dziennikarzami zdecydowanie odrzucił te oskarżenia i stwierdził, że to zwykłe pomówienia.
1: To teraz co z jego klubem parlamentarnym? Czy wyciągnięto już jakieś konsekwencje?
3: Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej i sam przeszedł do kontrataku. W niedzielę złożył w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę w towarzystwie detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
1: To akurat było show, to widziałam i o tym też mówiliśmy w Faktach RMF FM. Czyli co, polska polityka to jednak najlepszy serial sensacyjny na świecie.
3: Zdecydowanie.
1: Żeście znowu przeszli samych siebie. Anna Wachowska z nami, usłyszycie ją w Faktach.
3: Dziękuję.

Za 18 minut wybije 23, to RMF na koniec dnia. Sezon grzewczy tuż za progiem, tymczasem w składach węgla pustki, a na dostawy trzeba czekać nawet 4 tygodnie. Zdesperowani kierowcy robią po kilkadziesiąt kilometrów do sąsiednich miast, żeby upolować choćby parę worków. I wygląda na to, że przed zimą trzeba mieć nie tylko pieniądze na opał, ale też sporo wolnego czasu. Dodatkowo Rosja zablokowała też tranzyt kolejowy i transporty z Kazachstanu utknęły w próżni, więc czarne złoto znowu staje się towarem bardziej pożądanym niż najnowszy smartfon. A już za chwilę niewiarygodna historia z polskich dróg. Zostańcie z nami.

Tak wam gramy tutaj w RMF FM. Ja wiem, że wielu z was jest w trasie nocnej i jest za kółkiem. To jest taka historia przypominajka, trochę ostrzeżenie dla tych z was, którzy jadą. Warto zwolnić. I teraz uwaga, historia jak z filmu. Po skasowaniu 7 aut, 2 stacji benzynowych i radiowozu, 59-letnia warszawianka trafiła prosto do podhalańskiego aresztu. Sami dobrze wiecie, wszyscy płaczą na kosmiczne ceny noclegów w górach. Pani znalazła sposób na górski pobyt, co prawda za kratami zamiast kominka, ale z rachunku za pobyt nigdy nie wystawi. Przynajmniej na razie.

0: Mamy kolejny ruch, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w szkołach. W piątek nadzwyczajne spotkanie, o nim powiemy w Faktach RMF FM. Fakty już o godzinie 23. Zostańcie z nami. Oczywiście to jest też RMF FM na koniec dnia. Tutaj macie podsumowanie wszystkiego, co najważniejsze.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz.
3: Witam Kraków!
2: Odsłoni swoją gwiazdę w krakowskiej Alei Gwiazd już w sobotę o 15:00.
4: Cieszę się, że mnie zaprosiliście.
2: Przejdź na Bulwar Czerwieński w Krakowie i bądź z naszą Marylą w tym ważnym momencie. Relacje z odsłonięcia gwiazdy Maryli po 15:00 w RMF FM. Zaprasza RMF FM i miasto Kraków.
5: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
6: Pokaż.
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga.
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Byle do piątku.
8: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
2: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9:00 w RMF FM.
9: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
10: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
12: Nie spodziewałem się.
2: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych i teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
12: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
2: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się 23:00, czas na Fakty RMF FM, w studiu Anna Wachowska.
14: Ruch wicepremiera po atakach nożowników w polskich szkołach. W piątek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych. W szkołach na Lubelszczyźnie planowane są ćwiczenia z procedur bezpieczeństwa. Samochód Bentley zbudowany dla królowej Elżbiety trafił na aukcję. Cena przyprawia o zawrót głowy. Szkoły i ich okolice pod specjalnym nadzorem. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Dziś odbyła się odprawa z udziałem premiera, ministrów i szefów służb po zeszłotygodniowych atakach nożowników w szkołach. Śledziła ją reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, pod lupą służb jest także internet.
15: Kontrolują również szerzenie dezinformacji związane z atakami w szkołach. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że od wczoraj działa specjalna forma przeciwdziałania i szybkiej likwidacji takich treści i zapowiedział na piątek nadzwyczajne spotkanie największych platform cyfrowych.
16: Czyli Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawiciele Telegramu, na których będę chciał przedstawić informacje z naszego monitoringu z prośbą o wdrażanie i jak najszybsze likwidowanie tych treści, które się pojawiają.
15: Szef MSWiA poinformował, że w porównaniu do ostatnich dni dziś było znacznie spokojniej, ale akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
17: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
15: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby 18.
14: W szkołach na Lubelszczyźnie mają się odbyć ćwiczenia z zachowania w razie ataku agresora. To konkluzja z dzisiejszej narady kuratorium ze szkołami. W kuratorium był reporter RMF FM Dominik Smith. Smaga, na czym mają polegać takie ćwiczenia?
3: Dobry wieczór. Mają być praktycznym przypomnieniem procedur, mówi wicekurator Barbara Grzesiak.
18: Bo procedura, która nie została przećwiczona, jest tylko dokumentem.
3: Na początku to personel szkół ma ćwiczyć procedurę, potem młodzież.
18: Rozsądnie i etapowo musi być ćwiczona z uczniami.
3: To nie oznacza symulacji ataku na szkołę, bo mógłby on spowodować panikę, zastrzega wicekurator.
18: Chodzi o to, żeby ćwiczyć pewne elementy tej procedury. Na każdej lekcji inny element. Na przykład w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
3: Skąd pani od geografii albo katecheta mają wiedzieć, jak podzielić procedurę na elementy do ćwiczenia z uczniami?
18: Taki poradnik jest przygotowywany.
3: Te wytyczne mają być opracowane centralnie. Jak mówi kuratorium, możliwe, że będą już jutro. Lublin, Dominik Smaga.
14: GKS Katowice, Wieczysta Kraków 2-1 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. We wcześniejszym dzisiejszym spotkaniu Motor Lublin pokonał na wyjeździe 3-2 Radomiaka. Chodzi o ruch, rozwój pasji oraz umiejętności. W Poznaniu wystartował całoroczny tryb treningów w pierwszej w Polsce szkółce koszykarskiej pod patronatem Ligi NBA.
19: Przede wszystkim moja pasja z dawnych lat. Oczywiście na siłę nic nie wdrażamy, ale przede wszystkim chęć zakorzenienia, chęci do sportu. I już bawimy się już od paru lat w różne dyscypliny. I też chciałbym, żeby nasze dziecko spróbowało. No, nie ukrywam, marka NBA. No to jestem cały czas pasjonatem koszykówki, a tym bardziej zawodowej koszykówki amerykańskiej.
14: Mówił pan Michał, tata jednego z młodych zawodników.
20: Są i takie fakty.
14: Samochód Bentley, zbudowany dla zmarłej przed 4 laty brytyjskiej królowej Elżbiety II, został wystawiony na aukcję. Jego cena może wynieść 450 tysięcy funtów, czyli ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Wnętrze samochodu zostało dostosowane do upodobań pasażerki. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem wyposażenia była specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Samochód sprzedaje prywatny kolekcjoner. Licznik przebiegu wskazuje na niespełna 10 tysięcy kilometrów. Dla zwycięzcy aukcji prawdziwą atrakcją nie będzie liczba koni mechanicznych, ani gustowna tapicerka. Cenę podbija możliwość zajęcia miejsca, na którym zasiadali członkowie rodziny królewskiej i szansa, że choć odrobina królewskiego blasku spłynie również na nabywcę.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przesialiśmy cały dzisiejszy szum informacyjny, odrzuciliśmy clickbaity, zebraliśmy same fakty. Zostańcie z nami, to RMF FM na koniec dnia. Macie wszystko w jednym miejscu bez przewijania. Zawirowania wokół Pegasusa, zmienia się sposób płacenia kartą i to tylko kilka z tematów, które pojawią się w tej godzinie. A teraz nocą, na nocną zmianę, coś co ukoi nerwy. Sting.

0: To RMF FM na koniec dnia jest 23.11. Ponad 2 lata pracy, 130 posiedzeń i raport o Pegasusie. Komisja sprawdzała, kto kogo podsłuchiwał, a teraz prokuratura ma sprawdzić, kto za to odpowiada. Tym tematem zajmuje się w RMF FM Tomasz Skory.
1: Imponują informacje o tysiącach badanych dokumentów i to, że uchylającym się świadkom komisja musiała wymierzyć ponad 40 kar porządkowych. Największe wrażenie robi jednak opinia biegłych ABW, która dopiero w ostatni piątek potwierdziła to, co wcześniej nie było pewne.
2: Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski,
1: mówiła przewodnicząca Magdalena Sroka. Według niej kupujące Pegasusa CBA nie tylko kupiło nielegalnie za kilkadziesiąt milionów złotych i używało oprogramowania szpiegowskiego, ale też umożliwiło korzystanie z efektów tego innemu państwu, zdradzając przy tym wrażliwe dane o dziesiątkach swoich obywateli i obszary zainteresowania swoich służb. Według premiera to nie tylko skandal, ale i zbrodnia stanu.
0: No i właśnie, jest to bardzo gorący temat na wielu portalach i krótko mówiąc, komisja śledcza przedstawiła ten raport o Pegasusie, na to wszyscy czekali. Według ustaleń, zresztą o tym piszą też media, państwo zostało potraktowane jak prywatny folwark, tylko że zamiast pilnować zwierząt, pilnowano cudzych telefonów.

Jest to 23.27, a to RMF FM na koniec dnia. Alpejski szczyt może stracić nawet 400 tysięcy metrów sześciennych skał. Bardzo niepokojąca wiadomość. Naukowcy dokładnie obserwują pękającą górę, a czujniki rejestrują najmniejsze ruchy, bo w tym przypadku nawet kilka milimetrów może mieć naprawdę ogromne znaczenie. Piszemy o tej sprawie na rmf24.pl. No ale sami wiecie, pomyśleć, że człowiek martwi się, kiedy ze ściany w mieszkaniu odpadnie mu kawałek tynku.

Tu RMF FM jest w pół do północy, 23:30, ale teraz historia mrużąca krew w żyłach, która pojawiła się w sieci. 10 tysięcy metrów nad ziemią, zapięte pasy, błoga drzemka w fotelu i nagle ze schowka na bagaż, tuż nad twoją głową bucha żywy ogień. Wyobraźcie to sobie, bo właśnie taka sytuacja miała miejsce w indyjskim samolocie. Tam zapalił się w schowku power.

bank, a pasażer zdusił płomienie własną kurtką. I wreszcie mamy wymówkę na wciskanie na siebie 4 swetrów, 2 kurtek, żeby ominąć opłatę za nadbagaż. A już teraz na nocną zmianę, na to, żeby się odprężyć, żeby trochę odpocząć. Kylie.

0: Bolesław Prus, Lalka i Andrzej Seweryn. Już teraz w RMF FM.
1: Jest tu, rzekł proboszcz, niejaki węgiełek, sprytny hultaj, trochę kowal, trochę stolarz, więc może on potrafi wyrzeźbić na kamieniu, co potrzeba. Zaraz po niego poślę. W ciągu następnego kwadransa zjawił się i węgiełek. Chłopak dwudziestokilkoletni, z fizjognomią wesołą i inteligentną. Ponieważ Wokulskiemu było pilno, więc pożegnał proboszcza i poszedł z węgiełkiem w stronę ruin. Gdy znaleźli się za nieczynną dziś rogatką osady, Wokulski zapytał chłopaka: dobrze umiesz pisać, mój bracie? Co nie mam potrafić? Podjąłbym się pisania nawet na żelazie, a choćby na szkle i literami, jakimi chcąc. Pisanymi, drukowanymi, niemieckimi, żydowskimi. Przecie ja tu, nie chwaląc się, wszystkie szyldy malowałem w mieście. I cóż tu robisz, kiedy nie ma szyldów do malowania? Ot, panie, trochę to, trochę owo, a razem nic. Dawniej robiłem stolarszczyznę i nie mogłem nadążyć. Za jakie parę lat odłożyłbym z 1000 rubli, ale spaliłem się tamtego roku i już nie mogę przyjść do siebie. Drzewo, warsztaty, wszystko poszło na węgiel. A mówię, łasce pana, był taki ogień, że najtrwalsze pilniki stopiły się jak smoła. Odbudowałeś się? Masz warsztat? Panie. Odbudowałem w ogrodzie chałupę jak barak, żeby matka miała gdzie gotować, ale warsztaty? Tożby na to, panie, trzeba 500 rubli gotowego grosza. Zbliżali się do ruin. Wokulski rozmyślał. Słuchaj, węgiełek, rzekł nagle, podobasz mi się. Będę w tej okolicy, dodał cicho wzdychając, będę jeszcze z tydzień. A jeżeli wyrzeźbisz mi dobrze napis, wezmę cię do Warszawy na jakiś czas. Tam przekonam się, co jesteś wart i może odnajdą się twoje warsztaty. Chłopak pochylał głowę na prawo i na lewo, przypatrując się Wokulskiemu. Nagle przyszło mu na myśl, że musi to być bardzo bogaty pan, a może nawet z takich panów, których niekiedy Bóg zsyła, ażeby opiekowali się ludźmi biednymi. I zdjął czapkę. Wokulski uśmiechał się, patrząc na zakłopotaną minę chłopaka i z dziwnym uczuciem myślał, że za swój jednoroczny dochód mógłby uszczęśliwić 100 kilkudziesięciu takich jak ten oto. Pieniądz naprawdę jest wielką potęgą, tylko trzeba go umieć użyć. Byli już pod górą zamkową, kiedy odezwał się głos panny Felicji. Panie Wokulski, my tu jesteśmy! Wokulski podniósł oczy i zobaczył między dębami wesoły ogień, dokoła którego siedziało zasławskie towarzystwo. O kilkanaście kroków z boku chłopak kredensowy i pokojówka nastawiali samowar. Niech pan zaczeka, idę do pana, zawołała panna Izabela, podnosząc się z dywanu. Okrążyli górę i poczęli wspinać się na jej szczyt łożyskiem wyschłego potoku. Jaki dziwny kolor tych kamieni, odezwała się panna Izabela, patrząc na kawały wapienia poplamionego brunatnymi piętnami. Ruda żelazna, odparł Wokulski. O nie, wtrącił węgiełek. To nie ruda, to krew. Stanęli na szczycie wzgórza, zasłonięci od reszty towarzystwa walącym się murem. Z tego miejsca widać było dziedziniec zamkowy, zarośnięty cierniem i berberysem. Pod jedną z wież stał oparty o jej ścianę olbrzymi granit. Oto jest kamień, rzekł Wokulski. Wokulski, Rzecki, Łęcka i ja, Andrzej Seweryn. Za chwilę w RMF FM kolejny odcinek Lalki.

0: home.
1: Mój człowieku, co mówiliście o krwi? Spytała panna Izabela Węgiełka. To dawna historia, odparł Węgiełek. Jeszcze mi ją dziaduś opowiadał. Opowiedzcie ją, nalegała panna Izabela. W dawnych czasach, po tych kamieniach, cośmy nimi szli, płynęła woda. Na dnie potoku leżał jeden spory kamień. W rzeczy samej była tam dziura, właśnie nawet okno do podziemiów, gdzie są zachowane wielkie skarby, jakich by na całym świecie nie znalazł. A między tymi majątkami, na szczerozłotym łóżku, śpi panna, może nawet jaka hrabini, bardzo śliczności i bogato odziana. Ta zaś panna śpi przez taki interes, że jej ktoś wbił złotą szpilkę w głowę, może ze zbytków, a może i z nienawiści. Bóg ich tam wie. Tak śpi i nie ocknie się, dopóki jej kto szpilki z głowy nie wyciągnie i potem się z nią nie ożeni. Ale to rzecz ciężka i nawet niebezpieczna, bo tam w podziemiach pilnują skarbów i samej panny różne straszydła. Dwa razy do roku, na Wielkanoc i na Święty Jan, usuwał się kamień, co leżał na dnie potoku, i jeżeli kto stał wtedy nad wodą, mógł zajrzeć do otchłani i widzieć tamtejsze dziwy. Jednej Wielkanocy przyszedł tu do zamku młody kowal z Zasławia. Stanął nad potokiem, aż naraz usuwa się kamień, a mój ci kowal widzi wory pieniędzy, misy ze szczerego złota i tyle drogiej odzieży jak na jarmarku. Ale najpierw wpadła mu przed oczy śpiąca panna. Taka, mówił dziaduś, śliczna, że kowal stanął słupem. Spała se i tylko jej łzy płynęły, a co która upadła, zaraz zamieniała się w klejnot. Już kowal chciał wejść do podziemiów, ale że czas przeszedł, więc znowu kamień zamknął się, aż zabulgotało w potoku. Od tego dnia mój kowal nie mógł sobie miejsca znaleźć na świecie. Robota leciała mu z ręki. Gdzie nie spojrzał, widział ino potok jak szybę, a za nią pannę, której łzy płynęły. Na tydzień przed świętym Janem wcale się stąd nie ruszył, tylko czekał. I doczekał. W samo południe kamień odsunął się, a mój kowal z siekierą w garści skoczył w jamę. Co się tam, mówił dziaduś, koło niego nie działo. Włosy na głowie stają. Otoczyły go przecie takie poczwary, że inny...

Donald Trump mówi, że to Putin chce zawrzeć porozumienie i to bardziej niż prezydent Ukrainy. No, te ciekawe wnioski i ciekawe fakty w faktach RMF FM już o północy, dokładnie za 7 minut.

0: Jest już północ, Paulina Sawicka. Dziękuję za dziś, a teraz czas na najważniejsze fakty w RMF FM. Anna Bałowska.
1: Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Zełenski, tak twierdzi amerykański prezydent. Na początek przytoczymy słowa Donalda Trumpa. Potem alarm dla szpitali powiatowych. Samorządowcy i dyrektorzy placówek w Śląskiem stawiają diagnozę. Posłuchajcie jaką. Kursy przedmałżeńskie do zmiany. O tym na koniec faktów o północy we wtorek 13 października. Myślę, że dojdzie do porozumienia. Tak przed chwilą powiedział amerykański prezydent Donald Trump. Chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską. Myślę, że w tej chwili Putin chce osiągnąć porozumienie bardziej od Zełenskiego. Wieczorem prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja zaatakowała dronem kijowski wieżowiec. Zginęły 2 osoby, 9 zostało rannych. Wcześniej Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja nie chce zgodzić się na zaproponowany przez Stany Zjednoczone rozejm dotyczący ataków na energetykę. Tylko wczoraj uderzyła w 6 obiektów energetycznych na Ukrainie. Unia Europejska z zadowoleniem przyjmie rozejm energetyczny pomiędzy Rosją a Ukrainą, o ile będzie on przestrzegany, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Zastrzegła jednak, że na razie nie ma dowodów na to, by Rosja się do niego stosowała. Osobiście wolałabym, aby rozejm oznaczał także brak ofiar śmiertelnych, a nie dotyczył jedynie infrastruktury energetycznej, choć ta jest niezwykle ważna, biorąc pod uwagę, że nadchodzi mroźna zima. Ważne jest więc, by porozumienie nie ograniczało się tylko do rafinerii. Warto zauważyć, że Ukraina ma tylko jedną rafinerię, podczas gdy Rosja posiada ich mnóstwo, więc takie rozwiązanie jest zdecydowanie korzystne dla strony rosyjskiej, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
2: Posłuchaj, takie są fakty.
1: Kondycja finansowa szpitali powiatowych jest dramatyczna i ciągle się pogarsza, alarmują samorządowcy i dyrektorzy placówek w Śląskiem. Spotkali się w tej sprawie z dyrekcją Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pytali o niewystarczające środki na rosnące wynagrodzenia personelu i brak pieniędzy za nadwykonania.
3: Co mamy zrobić z tymi pacjentami, jeżeli oni naprawdę się do nas zgłaszają? Gdzie możemy ich przekazać? Czy widzi problem Śląski NFZ, że od lat generujemy te nadwykonania, to słowo? Czyli przyjmujemy za dużo pacjentów, po prostu za dużo ludzi do nas przychodzi. Co my mamy z nimi zrobić?
4: Jedyną drogą do tego, aby utrzymać równowagę albo zacząć przywracać równowagę, jest dostosowanie swoich możliwości i zasobów do zdolności finansowych systemu.
1: Mówiły Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i dyrektor NFZ w Katowicach, Katarzyna Adamek. Samorządowcy wyliczyli, że łącznie strata szpitali powiatowych w regionie wynosi 300 milionów złotych. Tylko kilka placówek odnotowało zysk. To uczniowie mogą pierwsi zauważyć, że ktoś z ich rówieśników może mieć problem i planować coś złego. W niektórych szkołach dzieci i młodzież zostały przeszkolone w tym kierunku, aby szybko zareagować.
5: Spośród naszej młodzieży zrekrutowaliśmy grupę uczniów, którzy cieszą się szacunkiem grupy rówieśniczej. Oni zostali przeszkoleni przez specjalistów, pedagogów, psychologów do rozpoznawania niepokojących sytuacji i do udzielania pierwszej pomocy w takiej interwencyjnej.
6: Apel, obserwujmy siebie nawzajem, zarówno do kadry, jak i uczniów.
5: W szkołach przede wszystkim zbudujmy taką atmosferę i takie przekonanie, że należy reagować i należy zgłaszać niepokojące sytuacje.
1: Z dyrektorką Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Olsztynie, Anną Strug, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Jest wtorek, 13 października. Dziś kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą więcej o 10 groszy niż wczoraj, bo 7 zł i 6 groszy, a za litr oleju napędowego nieznacznie mniej, bo 8 zł i 2 grosze. Krótkie weekendowe kursy przedmałżeńskie mogą wkrótce przejść do historii. Konferencja Episkopatu Polski zapowiada zmiany w przygotowaniu do ślubu kościelnego. Wszystko po to, by narzeczeni byli lepiej przygotowani do wspólnego życia. Ważna jest nie tylko liczba godzin, ale także jakość i zakres poruszanych tematów. Co to oznacza? Przeczytajcie koniecznie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To dobranocka w RMF FM, z tej strony Michał Zieliński. Donald Trump wzywa Ukrainę, by wybrała nowego prezydenta, ale w kraju obowiązuje stan wojenny. Czy wybory są możliwe w czasie wojny i jakie konsekwencje mogłaby mieć zmiana władzy w Kijowie? O tym z doktorem Andrzejem Szabaciukiem rozmawiał Tomasz Terlikowski.
1: Ja zacznę od pytania, czy to jest w ogóle możliwe, żeby w takich okolicznościach, jakie są w tej chwili, Ukraina zgodnie z prawem i konstytucją przeprowadziła wybory prezydenckie, skoro obowiązuje u niej stan wojenny, a obowiązuje, no bo toczy się wojna po prostu.
2: Oczywiście to jest niemożliwe, ale zauważmy, że prezydent Zełenski próbuje bardzo umiejętnie ten problem podnosić. Zacznijmy od zawieszenia broni, poczekajmy te 60 dni, czy ono będzie utrzymane i wtedy będziemy mówili, czy rozmawiali o wyborach. I ja myślę, że to jest kluczowe dla Ukrainy, żeby teraz podnosić kwestię zawieszenia broni, ewentualnie jakichś dwustronnych ustępstw, bo zauważmy, że Donald Trump rozumie powstrzymanie się Ukrainy od ataków na rafinerie i na składy paliwa jednostronnie, czyli on nie wymaga od Rosjan, żeby na przykład nie atakowali elektrowni ukraińskich, żeby w ogóle nie atakowali Ukrainy. Co więcej, pojawiały się takie pogłoski wręcz, że szantażuje Ukrainę Donald Trump, że jeżeli Ukraina się nie podporządkuje, to odetnie od danych wywiadowczych i od dostaw broni. To będzie katastrofa, bo pamiętamy, że taka sytuacja miała już miejsce w czasie ofensywy w obwodzie kurskim, kiedy na tydzień odłączono właśnie dane wywiadowcze i Ukraińcy ponieśli ogromne straty. Więc to jest sprawa bardzo poważna.
1: To jest sprawa bardzo poważna, ale jak rozumiem, to trochę wygląda w taki sposób, że Ukraina też niewielkie wyjście ma, to znaczy, bo jeżeli zacznie ustępować, no to nie ma żadnych powodów, żeby Putin nie zaczął stawiać kolejnych żądań. To znaczy jakby, no jeżeli on widzi, że Trump gra po jego stronie, przynajmniej w tym momencie, no to nie jest człowiek, który powie, dobra, zadowolę się wyborami i będzie spokój. Przecież jemu nie chodzi o to, żeby Wołodymyr Zełenski przestał być prezydentem, tylko żeby wprowadzić chaos, więc trochę Ukraina jest w sytuacji bez wyjścia. Musi prowadzić jakąś grę, albo może zostać odcięta od broni, a z drugiej strony ustępstwo wobec Rosji, nawet jeśli one się dokonują na żądanie Trumpa, to też nie jest droga, która pomoże utrzymać suwerenność i wolność Ukrainie.
2: Tak, najprościej jest uderzyć w tą najsłabszą stronę, czyli w Ukrainę, bo trudniej się oskarżyć o to Iran, Rosję, czy samego siebie, czy własną politykę Stanów Zjednoczonych za to, że ceny paliw w skali globalnej szybują do góry, a mamy, jak wiemy, niedługo już, na początku listopada, wybory uzupełniające do Kongresu, które mogą po prostu zmniejszyć oparcie dla Republikanów i de facto utrudnić sprawowanie władzy Trumpowi, więc ja myślę, że o to głównie chodzi. To nie chodzi o paliwo, to nie chodzi o Ukrainę, nie o Rosję, tylko o te wybory zbliżające się, żeby pokazać obywatelom amerykańskim, że tak, ja kontroluję sytuację, ja jedną decyzją jestem w stanie obniżyć cenę oleju napędowego, jestem w stanie pewne kryzysy, które są w USA, złagodzić, a prezydent Zełenski faktycznie jest w bardzo trudnej sytuacji, bo zbliża się zima, Rosjanie barbarzyńsko atakują terytorium całego państwa, też cele energetyczne, ale on liczy w tym momencie chyba wszystkim na wsparcie Europy, na wsparcie tych państw, które najbardziej zależy na tym, żeby Ukraina jednak kontynuowała obronę, bo zauważmy, że na froncie Rosjanie wcale nie mają jakichś takich spektakularnych sukcesów, przeciwnie, ta kontrofensywa Vivaldi powoduje, że tracą terytoria wokół Limania, wokół tych dużych miast na Donbasie, to powoduje, że Rosjanie będą musieli więcej ludzi zwerbować, żeby kontynuować wojnę, a straty rosyjskie są ogromne po prostu.
1: No dobrze, tylko problem polega na tym, o czym pan powiedział, to znaczy Europa nie jest w stanie zapewnić Ukrainie tego typu wsparcia technologicznego, w tym oczywiście wywiadowczego i do Starlinków. Oczywiście Elon Musk jest osobnym bytem, ale jak zostanie mocno naciśnięty, to może odłączyć Ukrainę od Starlinków. No i to by oznaczało, że nawet jeżeli Europa da pieniądze i da jakąś formę broni, to nie da tego, co mogą dać Stany Zjednoczone. I to jest, rozumiem, cały dramat Ukrainy w tej chwili.
2: To prawda, ale z drugiej strony Amerykanie też na tym zarabiają, bo ten program zakupu broni w USA i przekazywania go Ukrainie jest finansowany przez Unię Europejską. Za Trumpem stoi cały lobbying firm zbrojeniowych, które nie widzą interesów w przerywaniu wsparcia Ukrainie. Potem to jest też kwestia takiego długofalowego pomysłu na pozyskiwanie broni z USA, no bo jeżeli Amerykanie są takim niestabilnym, nielojalnym, nieprzewidywalnym partnerem, to w takim razie nie ma sensu kupować broni stamtąd, tylko trzeba rozwijać własne technologie i niezależnie od USA inwestować w przemysł zbrojeniowy, na przykład europejski. Więc tutaj jest tych spraw wiele, ale ja myślę, że wracając do tego sedna, to wybory są kluczowe. Ukraina jest słabym partnerem, zależnym od USA i Donald Trump to po prostu brutalnie wykorzystuje. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że Amerykanie do tej pory byli, przynajmniej no, przez te ostatnie dekady, byli takim filarem tego ładu liberalnego, ładu bazującego na demokracji, na prawach człowieka, na prawie międzynarodowym. A to, co robi Trump, to jest po prostu coś, czego nie było od początków Stanów Zjednoczonych. Od historii USA nie było takiego prezydenta, który by zachowywał się w taki sposób, jak obecny prezydent.
1: Jeszcze ostatnie pytanie o samych Ukraińców. Czy ten nacisk, no w zasadzie jednogłośny Putina i Trumpa przeciwko ich prezydentowi, skłania ich do myślenia o wyborach, czy wręcz przeciwnie? Wiadomo, że Zełenski ma wiele wad, także jest krytykowany w samej Ukrainie, ale czy to go paradoksalnie nie wzmacnia?
2: Ja myślę, że go wzmocni, ale ja też jestem przekonany, że, bo taki szantaż nie jest po raz pierwszy, zauważmy, jeżeli chodzi o Ukrainę. Ja myślę, że prezydent Zełenski wspólnie z partnerami europejskimi i różnymi siłami w Stanach Zjednoczonych, które niekoniecznie popierały te takie radykalne działania, będzie w stanie to tak rozegrać, żeby no jednak kontynuować ataki na cele w głębi Rosji i jednocześnie stracić wsparcie amerykańskiego. Bo jak powiedziałam, ani republikanie, ani demokraci to nie jest monolit i oni też dostrzegało zagrożenie w postaci Rosji, Chin, Iranu i nie wszyscy popierało taką politykę bardzo prorosyjską obecnego prezydenta USA.
0: Dziękujemy za rozmowę, a już za chwilę kolejne najnowsze informacje.

0: To dobranocka w RMF FM. Michał Zieliński z tej strony. NATO jest gotowe odpowiedzieć na ewentualny atak, zapewnia dowódca sił sojuszu w Europie. Czy za tymi słowami idą realne zdolności i gwarancje dla wschodniej flanki sojuszu? O tym z doktorem Aleksandrem Olechem z Defense 24 rozmawia Krzysztof Urbaniak.
1: Panie doktorze, po co było wygłaszanie tej teorii zwycięstwa?
2: Myślę, że przede wszystkim, żeby utwierdzić nas, że Amerykanie pomimo przywrócenia kooperacji energetycznej, to jednak militarnie dalej są z Europą. Miało też mieć wydźwięk taki, że chce NATO dalej współpracować i tu nie było Ameryka, ale raczej NATO. Uważam, że to nie była teoria zwycięstwa, a raczej teoria niepoddania się i chyba to było najważniejsze dla Ukrainy. Choć są to tylko słowa, no to jednak takie tylko słowa po prostu muszą padać od najważniejszych sojuszników.
1: A czy w przemówieniu Grynkiewicza było coś, co pana zaskoczyło?
2: Nie, ponieważ te, że tak powiem, informacje, o czym ma mówić Grynkiewicz, już wypływały wcześniej. Po drugie, pamiętajmy o kontekście też politycznym, bo to decyzja polityczna wpływa na to, jaki sprzęt dostanie Ukraina, czy też co podpiszą sojusznicy. Troszkę mimo wszystko, jeśli chodzi o takie negatywy, to ta kwestia obronności i odstraszania, dlatego że to dalej brzmi, jakbyśmy my musieli przyjmować te rosyjskie cioszy, jeśli chodzi o ataki hybrydowe, ale za to na plus to, że mimo wszystko chce trwać NATO, chcą trwać Amerykanie z Ukrainą i nawet padły takie dość ważne słowa, że Ukraina tę zimę wytrzyma i dla bardzo mocno tutaj pozytywnych osób, czy też którzy postrzegają, że będzie z tego korzyść, no to możemy się domyślać, że Amerykanie utrzymają to wsparcie wywiadowcze, które po prostu pozwala uderzać na Moskwę.
1: No może się trochę pomieszać w głowie, bo z jednej strony, panie doktorze, słyszymy te zapewnienia Grynkiewicza, a z drugiej strony padają słowa prezydenta Donalda Trumpa, który no musztruje niejako Zełenskiego, prawda?
2: Znaczy ja powiem państwu, że oddzielmy, tak jak powiedziałem wcześniej, kwestie militarne i polityczne, dlatego że gdy przypomnimy sobie słowa J.D. Vance'a, wygłaszane również w Europie w Monachium, one były zgoła inne. Więc słowa wojskowych zawsze są potrzebne i są zawsze pozytywne. Dodam więcej, gdy nawet rozmawia się z Francuzami w takim najgorszym momencie napięcia między Trumpem a Macronem, oni dalej podkreślają dobrą relację. Gdy rozmawiałem z Kanadyjczykami, gdy była kwestia Grenlandii i cła, tam też były pozytywne relacje, więc wojskowi trwają, no ale tematy polityczne mogą niestety mocno negatywnie na to wpływać, co przecież widzimy, jeśli chodzi o ostatnie porozumienie. Ale panie redaktorze, najważniejsze, współpraca wojskowa jest utrzymana i my jako Polska tego potrzebujemy, bo dziś musimy patrzeć na problem jako Polska. Mhm.
1: Grynkiewicz powiedział tak, jeśli NATO zostanie zaatakowane, sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy. Pan też ma takie przekonanie?
2: Nie wiem, czy państwo słuchacze są świadomi, ale decyzję właśnie podejmuje tutaj Saker, czyli Grynkiewicz, w kontekście realizowania artykułu 5. I to jest chyba jeden z pozytywów, jeśli mamy ciągnąć go za język, czy łapać za słówka. Na to na pewno musiałoby zareagować. Ja sobie nie wyobrażam, że kraje bałtyckie, kraje nordyckie i Polska nie reagują. Co więcej, myślę, że możemy powiedzieć wprost, że jeśli uderzenie jest na Bałtyku, a wszystkie ostatnie analizy na to wskazują, to wówczas obwód królewiecki zniknie po prostu z powierzchni ziemi i my musimy wiedzieć, że nawet jeśli jakiś sojusznik chciałby się powstrzymać od reagowania, no to inni, którzy są w regionie, będą musieli reagować. My mamy w tym momencie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce. Nie wyobrażam sobie, żeby oni uciekali. Po drugie, panie redaktorze, takie słowa są też potrzebne Estończykom, Litwinom, Chorwatom, Czechom. Oni liczą na słowa. Mogą to być tylko słowa, ale lepiej powiedzieć takie słowa, niż nie powiedzieć nic lub po prostu nie przeprosić.
1: No to kolejne słowa, panie doktorze. Szef NATO w Europie mówił też między innymi o przewadze wywiadowczej. Rzeczywiście mamy lepszy wywiad?
2: Pyta pan o Polskę czy o świat?
1: O NATO ogólnie.
2: Tak, myślę, że tutaj bardzo mocno się rozwinęliśmy i to nie chodzi o kwestie tylko i wyłącznie Ukrainy, ale tego, jak działamy globalnie. Musimy wziąć pod uwagę, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co dzieje się w Europie, ale i przesył materiałów, współpraca między sektorami obronnymi, kwestie energetyczne. Tu bierzemy pod uwagę między innymi Chiny, bierzemy Azję, bierzemy nawet działania w dalekiej Arktyce. Mamy dużo lepsze możliwości, tylko tutaj ważny element, to Stany Zjednoczone mają największe możliwości. W tym momencie Republika Francuska, Włochy czy Wielka Brytania nie zapewnią Ukrainie tego, co zapewniają Stany Zjednoczone. Ale tę przewagę mamy większą, stąd też właśnie dzisiaj Saker pozwolił sobie na takie dość ofensywne słowa, choć zatrzymał się, tak jak wcześniej wielu jego poprzedników, żeby nie mówić o kwestiach wojennych, tylko o kwestiach obronnych.
1: Panie doktorze, zacytuję jeszcze jedną osobę. W amerykańskiej strategii bezpieczeństwa na pierwszym miejscu jest ojczyzna. Na drugim zachodnia hemisfera, na trzecim Pacyfik, a na czwartym Europa, podkreślił przedstawiciel Stanów przy NATO Matthew Whitaker. No, nie jest to chyba dobra informacja dla nas, mimo tego, co pan doktor mówił przed chwilą.
2: A czyli Stany Zjednoczone, to co powiedziałem wcześniej, politycznie bardzo nisko pozycjonują Europę. Nawet więcej, kiedy ja byłem niedawno w Stanach, mocno podkreślane kwestie Białorusi, kwestie Rosji, ale nawet ta Ukraina spadła na dalszy plan. I myślę, że tutaj mamy podobnie, że we współpracy militarnej, a dzisiaj mieliśmy wypowiedź wojskowego, ta relacja jest bardzo dobra, ale politycznie Europa jest mocno z tyłu. I tu musimy się przygotować, że nawet jeśli my jakkolwiek zwiększymy obecność Amerykanów, przywrócili się na Litwę, przywrócili się do Estonii, są w Polsce, to nie znaczy, że ich nie będzie mniej w Niemczech czy we Włoszech. Ja bym oczekiwał, że właśnie będzie ich więcej w Azji, czy na przykład zainteresują się dużo mocniej Azją i są też kontakty z Federacją Rosyjską, żeby Stany Zjednoczone, a miały już kolejną misję gospodarczą, pojawiały się tam. I dodajmy, że Stany Zjednoczone mówią pokój przez siłę i nie mają tu na myśli wroga, jakim jest Rosja, tylko pokazywanie to innym partnerom.
0: Dziękujemy za rozmowę. Słyszymy się już niebawem.

0: Anna Wachowska. Zapraszam na fakty w RMF FM o pierwszej. Został zatrzymany w czasie transmisji na żywo. Wojsko Obrony Terytorialnej zabiera głos w sprawie eks-żołnierza Mateusza R. Potem rosyjski ślad w sprawie Brexitu. Wyjaśnimy, o co chodzi. I polska kolej, która idzie na rekord. Ma być więcej połączeń między największymi miastami. Osoba nie pełni terytorialnej służby wojskowej, czytamy w oświadczeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Chodzi o zatrzymanego przez policję Mateusza R. Mężczyzna wpadł, gdy prowadził transmisję w sieci. Przedstawiał się jako plutonowy z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, choć od 2 miesięcy nie jest żołnierzem Wojska Polskiego. Został zwolniony w związku z naruszeniem dyscypliny. Miał publikować m.in. wizerunki żołnierzy bez ich zgody oraz wiedzy. 15 lat więzienia grozi ukraińskiemu studentowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Usłyszał on zarzut przygotowywania się do zabójstwa na tle rasistowskim i miał namawiać do współudziału inną osobę. Mężczyznę zatrzymano za kierownicą taksówki na aplikację. Miał przy sobie nóż, a w domu 2 specjalistyczne noże do rzucania. Policja zainteresowała się nim po zawiadomieniu od władz uczelni, do których zwrócili się studenci zaniepokojeni zachowaniem 21-latka.
1: Mężczyzna wypowiadał niepokojące słowa, z których wynikało, że przygotowuje się do zabójstwa przypadkowej osoby przy użyciu noża. W jego telefonie oraz w komputerze ujawniono filmiki, z których jednoznacznie wynika, że interesował się przemocą, nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia, w których kwestionował dokonane ustalenia w sprawie.
2: On rzeczywiście planował atak?
1: To wykaże śledztwo, no, czy taki zamiar miał, czy też nie.
0: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Sąd aresztował studenta na 3 miesiące. Rosja ingerowała w referendum w sprawie Brexitu, oświadczył brytyjski premier. Dlaczego te słowa są istotne i jak są na Wyspach komentowane? O tym korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frimorgan.
3: Komentatorzy są co do tego zgodni. Posiadając takie informacje, Wielka Brytania ma obowiązek przestrzegania swoich partnerów przed działaniami Rosji. Uważam, że byliśmy w tej kwestii zbyt bierni i nie informowaliśmy obywateli w wystarczającym stopniu o skali, w jakiej nasi wrogowie próbują zakłócać nasz proces polityczny, powiedział Andy Burnham. To pierwszy raz, kiedy urzędujący premier Wielkiej Brytanii wprost oświadczył, że Rosja dążyła do wpłynięcia na wynik referendum w sprawie Brexitu z 2016 roku.
0: Za 2 miesiące zmienia się rozkład jazdy na kolei. Na tory każdego dnia wyruszy aż 600 pociągów PKP Intercity, o połowę więcej niż 3 lata temu. To rekord. Połączenia na kolei mają być częstsze.
4: Rozkład jazdy będzie cykliczny. Pociągi w równych odstępach czasu na różnych trasach będą się poruszały. I na przykład z Warszawy do Trójmiasta możemy jechać pociągiem co pół godziny. Z Krakowa do Gdańska co godzinę.
0: Wylicza Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity. Od grudnia będzie więcej połączeń między największymi miastami. Skróci się też czas przejazdu. Z Gdańska do Krakowa do 4 godzin i 45 minut, a z Warszawy do Trójmiasta do 2 godzin i 18 minut. Będą też nowości.
5: Wchodzimy na zupełnie nowe trasy, które do tej pory nie były obsługiwane przez Intercity. Warszawa, Ostrołęka, Łomża, myślę, że będzie przyszłorocznym hitem.
0: Przewiduje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wraz z grudniowym rozkładem jazdy będzie też rekordowo dużo połączeń międzynarodowych.
6: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Musimy zmienić przepisy tak, aby nauczyciele mogli odebrać uczniom przedmioty niebezpieczne, powiedziała w porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka. W ten sposób odniosła się do ostatnich ataków nożowników w polskich szkołach. Posłuchajcie całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
7: Rodzice mogą dzisiaj bezpiecznie posłać dzieci do szkoły, pani zdaniem?
8: Policja będzie we wszystkich polskich szkołach. To jest 20 tysięcy placówek. Myślę, że sytuacja się uspokoiła. Poza tym nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych to bezpieczeństwo jest zapewnione.
7: Pani minister, pani mówi, sytuacja się uspokoiła, ale w piątek mieliśmy zestaw zatrzymań, w sobotę mieliśmy w szkole policjalnej w Warszawie kolejny atak nożowniczki.
8: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
7: Pani minister, czyli może jest pani zdania, że to się skończy? Bo w wielu krajach jest takie naśladownictwo, to znaczy po takich atakach przychodzą następne i następne i następne.
8: Ja bardzo też wierzę, że rodzice się bardzo zaangażują. Tak jak widać było w piątek, w sobotę, zaangażowanie rodziców, którzy też sprawdzali plecaki swoim dzieciom, zaczęli z nimi rozmawiać. Przez cały weekend te rozmowy były. Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo. I bardzo wszystkich też namawiam do tego, że jeżeli widzą, że ktoś się zachowuje nietypowo.
7: Nietypowo to znaczy jak?
8: Dziwnie, agresywnie, może sugerować, że ma złe zamiary wobec siebie lub kogoś innego, poinformujcie państwo odpowiednie służby. Uczniowie, poinformujcie nauczycieli, poinformujcie rodziców, bo tylko w ten sposób zapobierzemy takim działaniom, które ewidentnie też zaczęły być naśladowane. I tutaj z tego, co wiem od służb, tu nie ma żadnego, jak na razie, dowodów na żaden spisek, tylko jest efekt naśladownictwa i efekt, myślę, że zgubnego wpływu i mediów społecznościowych, i radykalizacji młodych, i samotności bardzo często młodych, o, którzy szukają
7: za chwilę porozmawiamy,
8: wsparcia.
7: Bo to jest oczywiście istotne.
8: Natomiast ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja bardzo dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za ich poważne, odpowiedzialne, spokojne reakcje. To szczególny szacunek dla tych, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych i wyrazy współczucia dla rodziny pani Woźnej.
7: No to będzie wstrząsająca opowieść dyrektora placówki z Podwyżkowa, który mówi o chłopcu, który na koniec zachowuje się, on się zachowuje jak bohater, a chłopiec na koniec zachowuje się jak chłopiec, co jest absolutnie wstrząsające. Prosi o to, żeby go przytulić.
8: Absolutnie przerażające, wstrząsające, ale powiem panu szczerze, kto jak nie nauczyciel, doświadczony, umiałby tak zareagować, był tak odważny i tak empatyczny w jednym. Może warto, żeby wszyscy mieli dzisiaj refleksję, jak wiele znaczą nauczyciele w polskim społeczeństwie i w każdej szkole.
7: To jeszcze pytanie, co teraz mają dzisiaj zrobić dyrektorzy? Wiadomo, że w większości placówek wprowadzono całkowity zakaz wstępu dla osób z zewnątrz, ale wiadomo, że też te czyny często popełniają uczniowie. A nie, kontrola plecaków. Jakie rekomendacje dla dyrektorów?
8: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami, rozmowy i o możliwych zagrożeniach i o wzmocnieniu uczniów do odwagi, żeby ewentualnie powiedzieli o zachowaniach kolegów lub koleżanek, ale też do empatycznej rozmowy o tym, co się dzieje w sieci, o wsparciu, o pokazaniu, jak zadziałać w sytuacjach kryzysowych.
7: Ale zamknięte szkoły?
8: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół, bo to też niebezpieczne. Pracujemy nad przepisami, które będą w stanie też formalnie wspomóc często dyrektorów w różnych procedurach, bo mamy dzisiaj obowiązujące dawna stopnie
7: alarmowe. O to pytam także dlatego, że wiadomo, że szkoły są często też takimi punktami społecznymi. Nie wiem, zbiórki harcerskie się odbywają często w szkołach.
8: Tylko,
7: i to są czasami uczniowie spoza szkoły.
8: Tylko odbywają się po godzinach lekcji. Tym najbardziej newralgicznym momentem na dzisiaj są godziny lekcyjne. I nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki i policjanci, którzy przyjdą z interwencją lub, nie wiem, gość umówiony na spotkanie, psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. I ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana. Ale my też widzimy, jak wiele można zmienić i poprawić w procedurach, by dyrektorzy mieli realne narzędzia. Proszę sobie wyobrazić.
7: Czyli jakie?
8: Czyli proszę sobie wyobrazić, że dyrektor szkoły, nauczyciel, owszem, jak widzi nóż, to z innych przepisów może nóż odebrać, ale jak widzi przedmiot niebezpieczny u ucznia.
7: Niebezpieczny to znaczy jaki? Przedmiotem, bo niebezpieczny może być młotek.
8: Wszystko może być przedmiotem niebezpiecznym.
7: Albo
8: wszystko
7: długopis.
8: Zależy od tego, w jaki sposób uczeń go używa. Ale weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa. Jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządeku uczeń, powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi, ponieważ przekroczyli uprawnienia. Chcieliśmy to zmienić w tej ustawie o prawach i obowiązkach ucznia, dać większą możliwość odebrania przedmiotów, które mogą być niebezpieczne lub na przykład narkotyków, jeżeli dyrektor ma podejrzenie, że w plecaku jest narkotyk.
7: Nie może przysłuchać, jak słowa...
8: Dyrektor szkoły, to jest nauczyciel. Policja i Straż Miejska ma te uprawnienia. Nikt inny.
7: Tylko teraz
8: a w szkole
7: pytanie,
8: zależy mi na tym, żeby dyrektorzy mieli te narzędzia dla bezpieczeństwa dzieci.
7: Tylko, że to jest pytanie, napięcie między niebezpieczeństwem dzieci, a wolnością także dzieci czy rodziców. No śrubokręt nie jest narzędziem przestępstwa. Młotek może być, ale nie jest. Więc dlatego, jakby no,
8: ale
7: trudno
8: nie,
7: zabrać
8: nie oznacza, żeby wszystko zabierał, ale naprawdę nauczyciele wiedzą, w jakiej sytuacji śrubokręt jest używany na warsztatach czy na zajęciach praktycznych, a kiedy może w pewnych sytuacjach stanowić tylko niebezpieczeństwo.
7: Tu dochodzimy do takiej sytuacji,
8: dlatego,
7: w której jak ja chodziłem do szkoły i nie tylko ja, również moje dzieci, to bardzo często dzieci nosiły w plecakach scyzoryki, takie z wieloma różnymi urządzeniami.
8: Tak, tylko,
7: i to jest oczywiście nóż.
8: Tak.
7: I on może być niebezpieczny,
8: po pierwsze,
7: ale ma również inne użytkowanie.
8: Pierwsze czasy się zmieniły. Po drugie, zawsze jest ta osoba, na której rozwadze i rozsądku polegamy. Ta osoba, której oddajemy dziecko pod opiekę, czyli nauczyciel. I ja pracując teraz, bo trwają intensywne prace nad zmianą tych przepisów, o 9:30 spotykam się na przykład ze związkami zawodowymi, żeby też porozmawiać i poprosić ich, żeby sprawdzili, które narzędzia realnie pomogą i będą przydatne dla nauczycieli, dyrektorów. Mieliśmy już całą serię takich spotkań z różnymi gremiami nauczycielsko-dyrektorskimi, bo zanim zaproponuję konkretne, szczegółowe rozwiązania, muszę wiedzieć, że są one dobre, są one potrzebne nauczycielom i realnie zapewnią zmianę.
7: Panie minister, to jeszcze pytanie, bo ono się pojawia wśród rodziców. Telefony komórkowe, które są odbierane dzieciom w podstawówkach.
8: Nie, nie są odbierane.
7: No, różne są oczywiście metody. Mają, no dzieci nie mogą ich używać. No ale jeżeli są odbierane, w niektórych szkołach są odbierane i chowane albo w szafkach, albo w pudełkach, to one nie mogą z nich skorzystać, żeby wezwać ratunek.
8: Ale nauczyciele mają ze sobą telefony. Po drugie, szkoła sama reguluje. I o to przecież była wielka dyskusja. Dlaczego my nie narzucamy z ministerstwa jednego rozwiązania? Bo daliśmy szkołom możliwość zdecydowania.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl, a nowe fakty w RMF FM o drugiej przygotuje i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To dobranocka w RMF FM. Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z ekonomii Robert E. Hall i Michael Woodford zostali wyróżnieni za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jak ich prace wpłynęły na decyzje banków centralnych, wysokość stóp procentowych i na codzienne wybory konsumentów, o tym z profesorem Witoldem Orłowskim rozmawiał Krzysztof Urbaniak.
1: Czy ten wybór pana profesora zaskoczył?
2: Wybory Nagród Nobla w dziedzinie ekonomii to z reguły są jakimś zaskoczeniem. I są, i nie są, dlatego że tradycją Nagród Nobla jest to, że ich się nie daje w ekonomii za jakieś odkrycia z ostatnich lat. Tam raczej się docenia takie po latach fundamentalne pewne publikacje, fundamentalne przyczynienie się do zrozumienia naszego działania ekonomii. Akurat w tym momencie mamy dwóch noblistów. Jeden napisał prawie pół wieku temu ten swój tekst, który w gruncie rzeczy jest podstawą Nagrody Nobla. Drugi zrobił to ćwierć wieku temu. Ale w każdym bądź razie ważne jest nie tyle coś, co odkryli, tak jak w innych Nagrodach Nobla zazwyczaj, no to są stosunkowo świeże odkrycia. Tutaj ważniejsze jest to, w jaki sposób ich prace wpłynęły na nasze rozumienie, tak, na nasze rozumienie ekonomii. Więc trudno jest w takiej sytuacji mówić, znaczy i z jednej strony same nazwiska nie zaskakują, natomiast muszę powiedzieć, że co roku przed Nagrodami Nobla odbywa się, no jak zwykle, totek pytania, kto dostanie. Ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek zgadującym udało się odgadnąć to, no bo jest bardzo wielu tych bardzo zasłużonych. No i pytanie, w którym momencie akurat Holly i Woodford zasłużyli sobie na to wydarzenie. Znaczy, że zasłużyli, to jest jasne, natomiast pytanie, dlaczego akurat w tym roku, na to jest trudno odpowiedzieć.
1: No właśnie, panie profesorze, tegoroczny Nobel został przyznany za, powtórzę, mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Czy to może mieć jakieś znaczenie dla przysłowiowego Kowalskiego?
2: O, to ma ogromne znaczenie, dlatego że to rzeczywiście, jakby to powiedzieć, to co obaj panowie, oni to są powiązane ze sobą prace, ale to nie są te same, dotyczą tego samego z grubsza problemu, chociaż też troszkę, jak się mówi, widzianego z dwóch stron. Ale one się bardzo przyczyniły do tego, w jaki sposób działa polityka gospodarcza, w jaki sposób działa dzisiaj na przykład Narodowy Bank Polski. No, pyta pan, czy znaczenie dla Kowalskiego. Tak, choćby dlatego, że na przykład prace Woodforda mają kluczowe znaczenie, miały kluczowe znaczenie dla tego, w jaki sposób dzisiaj podchodzi się do prowadzenia polityki pieniężnej, czyli do zmian stóp procentowych, dokładnie rzecz biorąc, bo właśnie o tym napisał swoją taką fundamentalną książkę. Problem polega na tym, że w gospodarce wiadomo, że są momenty, kiedy gospodarka gorzej, słabiej rośnie bezrobocie, a są momenty, kiedy rośnie szybko, za to na przykład zmaga się z wysoką inflacją. I no, przez lata było takie dość proste podejście do tego, które zaczął jeszcze dać angielski ekonomista John Maynard Keynes właściwie 100 lat temu, które mówiło, jak rośnie inflacja, to trzeba schładzać gospodarkę, bo jeśli tylko podniesiemy stopy, to natychmiast gospodarka w jakiś tam sposób ożywi, ludzie zaczną więcej wydawać, rząd powinien obniżać podatki w takiej sytuacji i odwrotnie, jeśli jest bezrobocie duże, rząd powinien obniżać wydatki, stopy powinny być obniżane i odwrotnie. Czyli to jest oczywiście prawda, chociaż część ekonomistów uważa, że lepiej, żeby rząd nic nie robił mimo wszystko, ale to był taki bardzo prosty model, bo on mówił, jak zmniejszy się ilość pieniądza, to spadnie inflacja. Jak zwiększy się ilość wydatków rządowych, jak powiedzmy spadną podatki, ludzie natychmiast podwyższą swoje wydatki i w ten sposób się stabilizuje gospodarkę, czy unika nadmiernych tych spadków, a potem tak zwanego przegrzania, kiedy produkcja, popyt rośnie zbyt szybko i w związku z tym rośnie inflacja. I obaj, akurat Hall i Woodford, oni pokazali, że te decyzje podejmowane są bardziej skomplikowane niż w takim uproszczonym modelu Keynesa zakładane. Że na przykład taka rzecz, która wydaje się oczywista, że jak rząd obniży podatki, to ludzie natychmiast zaczną więcej wydawać. A to wcale nie musi być tak, dlatego że to akurat Hall pokazał, że ludzie nie są tacy bezmyślni, to znaczy to nie jest tak, że tylko podatek niższy natychmiast lecę do sklepu wydawać. Ludzie biorą pod uwagę cały szereg różnych czynników przy podejmowaniu decyzji na temat konsumpcji i to oznacza, że taka mądrość

0: Dobranocka w RMF FM. Wracamy teraz do rozmowy z profesorem Witoldem Orłowskim o tegorocznej Nagrodzie Nobla w dziedzinie ekonomii i znaczeniu dla polityki gospodarczej oraz dla codziennych decyzji finansowych Polaków.
1: On pokazał, że to nie są po prostu takie proste decyzje, trzeba dobrze analizować. Natomiast Woodford mówił, patrząc na, zwłaszcza na stronę zachowania przedsiębiorstw, no to mówił, że na przykład ze stopami procentowymi i inwestycjami też nie jest taka prosta sytuacja, dlatego że dawniej uważano, że no stopy zmniejszają wzrost stóp, powoduje, że jest mniej pieniędzy na rynku i natychmiast w związku z tym spada inflacja i odwrotnie. Natomiast Woodford, no on stwierdził, że to jest troszkę inaczej. Firmy też myślą, nie tylko patrzą na to bieżące, co się dzieje, ile jest pieniędzy na rynku, ale też tak. Myślą, jakie są konsekwencje długookresowe i jakie będą następne decyzje, na przykład no, Rady Polityki Pieniężnej u nas akurat. I w związku z tym on przede wszystkim właśnie postulował, że stopa procentowa przede wszystkim niesie, czy zmiany, decyzje o zmianie stóp procentowych niosą pewną informację. To nie jest tylko takie mechaniczne spowodowanie, że kredyt jest droższy.
0: Tak.
1: Bank centralny powinien informować, jak ocenia sytuację, co będzie się działo dalej. Zmiany stóp procentowych to są pewne informacje dla firm, dla ludzi, czego się spodziewać, jaka jest sytuacja, czego się spodziewać w przyszłości. I w związku z tym to czasem nie musi być bezpośredni nawet wpływ taki na ceny, ale wpływ na tak zwane oczekiwania inflacyjne, co powoduje, że zupełnie inaczej dzisiaj się podchodzi do kształtowania stóp procentowych. Nie tylko, to czasem właśnie pytał pana Kowalskiego. Kowalski czasem może nie zrozumieć, dlaczego na przykład inflacja spadła, a Narodowy Bank Polski nie obniża stóp procentowych, skoro to przecież powinno być tak 1:1. Nie, bo tu właśnie trzeba zastanowić się, jaką informację posyła się i firmom, i ludziom, bo oni wszyscy biorą pod uwagę cały szereg informacji, kształtując swoje decyzje i co do konsumpcji, czy do inwestycji, zaciągania kredytów, podwyższania cen.
2: A w planowaniu budżetu dla przysłowiowego Kowalskiego to również ma znaczenie. Panie profesorze, a jakie współczesne znaczenie w świecie ekonomii ma ta Nagroda Nobla?
1: Ja już powiedziałem, to jest takie rzeczywiście uhonorowanie tak naprawdę wielkich osiągnięć z przeszłości. To znaczy my dopiero po latach widzimy, jak duże znaczenie, jak duży wpływ miały na przykład pewne decyzje, pewne publikacje na późniejsze funkcjonowanie polityki gospodarczej, funkcjonowanie czy rozwój gospodarczy. I dlatego jest to takie ogromne docenienie. To nie jest tak jak w przypadku, nie wiem, nagrody z fizyki, stwierdzenie, no to jest najbardziej w ostatnich latach znaczące na przykład odkrycie. Nie, tutaj raczej mamy do czynienia ze stwierdzeniem takiej po dłuższej refleksji, tak, no to jest jedno z tych odkryć, które naprawdę zmieniły nasze rozumienie ekonomii. Czasem, jak mówię, to widać dopiero po półwieczu na przykład od prac Hola.
0: Dziękujemy za rozmowę. Już za chwilę kolejne najważniejsze informacje.

0: Michał Zieliński, dobranocka w RMF FM. Czy amerykańsko-rosyjskie porozumienie naftowe to tylko biznes, czy także polityczny gest Waszyngtonu wobec Moskwy? O to pytał szefa BBN Bartosza Grodeckiego reporter RMF 24 Jakub Rybski. Posłuchajmy.
1: Czy w naszym interesie jest porozumienie Stanów Zjednoczonych z Rosją, jeśli chodzi o dostawy ropy naftowej do Ameryki? Minister Miłosz Motyka, szef resortu energii, mówił o tym, że merytorycznie ta decyzja jest w pewnym sensie uzasadniona, ponieważ ona dotyczy głównie rynku amerykańskiego, więc jakby na nas to w ogóle nie będzie, ta decyzja na nas w ogóle nie ma wpływu. Ale z drugiej strony, jeśli rozpatrujemy to w kwestii politycznej, to jest taki gest w stronę Rosji.
2: Przyjmijmy, że wartość tej umowy, czyli tak się mówi, przynajmniej niecałe 5 milionów baryłek, to nie jest duża wartość. Tak, Rosjanie wydobywają dziennie praktycznie dwa razy tyle ropy. Dziennie, tak? Chociaż oczywiście z uwagi na skuteczne ataki Ukraińców na ich infrastrukturę naftową powoduje to, że właściwie oni wstrzymali eksport tego surowca, a sama umowa ze Stanami Zjednoczonymi, jak też powiedziałem, nieduża, bo de facto gdzieś się pojawiło już w przestrzeni, że to tak na dobrą sprawę starcza na pół dnia funkcjonowania gospodarki amerykańskiej. Jest bardziej chyba w tej sferze właśnie gestów, pewnego też sygnału pewnie do wewnątrz i na rynek amerykański, bo idą oczywiście wybory połówkowe, ale tak jak mówię, to są wszystko spekulacje. Przyglądajmy się temu i pilnujmy naszego interesu. Każdy gest w stronę Federacji Rosyjskiej jest ze strony Stanów Zjednoczonych, naszych sojuszników, musi być rzeczywiście przedmiotem naszej uwagi, ale też chciałbym zwrócić na jedną rzecz sprawę, ponieważ z komunikatów, które widzimy na razie, oficjalnych, wygłaszanych przez Biały Dom, ma to spowodować zamrożenie, szczególnie przed tym okresem zimowych ataków na infrastrukturę krytyczną.
0: Dziękujemy, a my słyszymy się już niebawem.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie kontynuują ataki na terytorium Ukrainy. W Kijowie zginęły 2 osoby, a co najmniej 7 jest rannych. Później w faktach projekt sprawozdania z prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Powiemy też o nietypowych danych dotyczących Polaków. Co 10 z nas regularnie spóźnia się do pracy. Jest druga. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 7 zostało rannych w wieczornym rosyjskim ataku dronowym na Kijów. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, bezzałogowiec uderzył w 25-piętrowy budynek mieszkalny. W pobliżu doszło też do pożarów samochodów. Wśród rannych jest 17-letnia dziewczyna. 3 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe. Według kijowskiej prokuratury jedną z ofiar śmiertelnych jest 59-letnia kobieta. Druga osoba zginęła w samochodzie stojącym w pobliżu budynku. Każdy patriota w Polsce i Europie powinien dzisiaj myśleć, w jaki sposób skutecznie pomóc Ukrainie obronić się przed Rosją. Tak powiedział premier Donald Tusk podczas swojego przemówienia otwierającego Warsaw Security Forum. To międzynarodowa konferencja z udziałem polityków, wojskowych i ekspertów, która w tym tygodniu odbywa się w Warszawie.
1: Rosja chce zdominować Ukrainę i wiemy, że nie zatrzyma się w tym planie. Rosja chce, i o tym wiemy, przebudowy architektury bezpieczeństwa w Europie. Nazwijmy to po imieniu. Rosja chce zrujnować dotychczasową architekturę bezpieczeństwa w Europie. Po to, aby ta rosyjska dominacja wróciła do stanu sprzed roku 1989.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przemawiał po polskim premierze, mówił o tym, że energetyczne zawieszenie broni może być bardzo ważnym krokiem do zakończenia wojny. Zaznaczył, że Amerykanie muszą sprawić, by Rosja zaczęła je respektować. Na zegarach 1:30 to są fakty w RMF FM. Państwo zostało w tej sprawie potraktowane jak prywatny folwark, a prawo jak przeszkoda, którą trzeba obejść. Tak przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka podsumowała projekt sprawozdania z prac komisji. Zdaniem przewodniczącej, poza 11 wnioskami do prokuratury, podsumowaniem 2,5-rocznej pracy jest odpowiedź na pytanie.
2: Czy w Polsce władza może sięgać po najpotężniejsze narzędzie inwigilacji? Płacić za nie pieniędzmi, które powinny trafić do ofiar przestępstw, uruchomić je nielegalnie, oszukać sąd i użyć przeciwko własnym obywatelom tylko dlatego, że ośmielili się ich krytykować?
0: Najnowszą częścią raportu komisji jest opinia biegłych ABW, stwierdzająca, że dane gromadzone przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Ich obieg miała kontrolować izraelska firma, a nie używającego programu CBA. Gdańscy radni przegłosowali utworzenie Gdańskiego Związku Metropolitalnego, który obejmie 61 pomorskich samorządów. Nowa metropolia ma rozpocząć działalność od stycznia przyszłego roku. Związek będzie dysponował setkami milionów złotych na wspólny transport i inwestycje.
3: 27 głosów za, 0 przeciwnych, 5 wstrzymujących, 2 zostało.
4: Dzisiaj tworzymy historię.